Kiedy pada deszcz, kiedy jest szaro i smutno, wsiadam do samochodu, włączam radio jedyne.

Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

aż rodzinnie osiągniemy. Prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być tam tylko lepiej. A jak tam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci koci łapci o tym też nie powie.

lubisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

0: Radio Pogoda nastraja o każdej porze roku.
1: Coffee black.

Agatko, będziesz Agato. Gdy lata miną, młodość też ma swój kres. Nie będzie bez tak cieszyć wiosną, inny będzie maj, więc mi daj, buzi daj,

0: gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Magda Wójcik.
1: Poniedziałek powiedziałem, że się w tobie zakochałem, choć o tobie nie wiedziałem prawie nic. Nie wierzyłaś mi z początku, ale gdzieś około piątku wszystko było już w porządku, co tu kryć. Przesłonię...

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 5 minut będzie 7 już. Co w wiadomościach, Michale, za chwilę?
1: Będziemy porządkować. Porządkować informacje. Tutaj od razu dopowiem, bo to chodzi o ten atak drona na pociąg, na lokomotywę. No ale właśnie, czy to był polski pociąg? Czy to nie był polski pociąg? Czy to był pociąg pasażerski? Też mowa jest o tym, że towarowy. Wyjaśnimy to wszystko za chwilę w wiadomościach.
0: Zapraszamy. Proszę posłuchać uważnie. Natomiast po godzinie 7 będziemy między innymi zaglądać do kalendarza i oczywiście prezentować Państwu same najpiękniejsze melodie. Gdyby Państwo chcieli wiedzieć, co tam w kalendarium, wiedzą Państwo, jaki był najdroższy polski film? Pamiętają to Państwo? No to właśnie o nim powiemy.
2: Autopromocja. Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
3: Przeżyłam z tobą tyle lat.
2: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
4: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Słuchaj dziś o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 149,99. Allegro Days do 14 września.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
8: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: Travisto Fast i Travisto
8: Aflofarm.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
13: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
12: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
13: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
12: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
13: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
14: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
16: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
15: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią nam

0: Nie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Została ostatnia reklama.
5: Zaschnięty beton, smar, pył, błoto, przylepione tłuste zabrudzenia. Wiesz, jak to wygląda?
6: Przyjdź do salonów Cleanus.pl i zobacz specjalistyczne urządzenia wysokociśnieniowe marki Kärcher.
5: Opowiemy, jak twoje wyzwania zamieniliśmy na rozwiązania Kärcher u naszych klientów.
6: Autoryzowane salony Cleanus.pl. Fachowe doradztwo, sprawny serwis, dostępność od ręki.
5: Cleanus.pl. Gdynia, ulica Hutnicza 11H. Starogard Gdański, ulica Iwaszkiewicza 15.
7: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
8: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Tuż po siódmej na przykład Kasia Sobczyk z Czerwono-Czarnymi albo Maryla Rodowicz ze swoją balladą wagonową. Teraz najważniejsze wiadomości.
9: Premier Tusk zapowiada zmiany w funkcjonowaniu przejść granicznych. Fizjoterapeuci biją na alarm. Nawet 90% uczniów w Polsce ma wady postawy. Ciepło, trochę słońca i trochę deszczu. Tak zapowiada się pogoda na najbliższy tydzień.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o siódmej.
8: Michał Pierzchała.
9: Polskie służby nie potwierdzają informacji o tym, że wczoraj rosyjski dron trafił m.in. w lokomotywę pociągu pasażerskiego o relacji Kijów-Warszawa. O ataku informowali przedstawiciele ukraińskiego przewoźnika kolejowego, ale także PKP Intercity. Podczas wczorajszej odprawy komendant główny Straży Granicznej, generał Robert Bagan, mówił jedynie o tym, że Rosjanie trafili dronem w lokomotywę pociągu towarowego stojącego na bocznicy.
11: To są nasze informacje, które uzyskaliśmy od strony sąsiedniej. Wiem, że w mediach pojawiały się inne informacje. Tutaj jakby nie jesteśmy w stanie ich w 100% potwierdzić, która informacja jest informacją prawdziwą.
9: Reporter Radia Pogoda kontaktował się w tej sprawie z PKP Intercity. Spółka utrzymuje, że jeden z dronów uderzył w lokomotywę składu pasażerskiego z Kijowa do Warszawy. Pociąg z dużym opóźnieniem dojechał wczoraj około 16 do Warszawy. W atakach na Ukrainę, które rozpoczęły się w sobotę po południu, Rosjanie użyli ponad 700 dronów i 40 pocisków balistycznych. Takie informacje przekazał szef sztabu dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych generał Jarosław Chojnacki. Wczoraj rano jeden z dronów uderzył kilometr od granicy z Polską, a drugi 5 kilometrów. Polskie wojsko podrywało myśliwce, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych. Terroryzm rosyjski nie to, że puka do drzwi Europy. On już przeszedł przez drzwi, mówił w Kijowie szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski w ten sposób skomentował atak rosyjskich dronów na zachodnią Ukrainę.
12: Te bombardowania dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo moich rodaków. Niech dla wszystkich w mojej ojczyźnie będzie to ostatecznym dowodem, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane.
9: Tymczasem premier Donald Tusk zapowiedział zmiany w funkcjonowaniu przejść granicznych. Ruch ma być maksymalnie usprawniony, tak żeby nie było zatorów, bo one mogą być, jak mówił szef rządu, niebezpiecznym z naszego punktu widzenia celem ataków. Tusk dodał, że kluczowe jest, aby nie dochodziło do gromadzenia się pojazdów na przykład z paliwem przy naszych przejściach granicznych. Fizjoterapeuci biją na alarm. Nawet 90% uczniów w Polsce ma wady postawy. Najczęściej dotyczą kręgosłupa. Głównym powodem wad postawy u dzieci jest mała aktywność fizyczna i siedzący tryb życia, mówi fizjoterapeutka pediatryczna dr Justyna Bloda.
13: Niekorzystny wpływ na postawę ciała ma również nadwaga i otyłość, ale także nieprawidłowe nawyki.
9: Dlatego najważniejszy jest codzienny ruch, ale też to, aby dzieci, gdy uczą się w domu, siedziały w prawidłowej pozycji. Ciepło, trochę słońca i trochę deszczu, tak zapowiada się pogoda na najbliższy tydzień, mówi synoptyk Michał Kowalczuk.
14: Pogoda będzie taka zmienna, okresami będzie pochmurno, będzie też trochę słońca, temperatura będzie maksymalna, dość wyrównana, przeważnie około 18 do 22 stopni. W nocy około 10 miejscami mogą wystąpić także jednocyfrowe wartości.
9: Dopiero pod koniec tygodnia zrobi się nieco chłodniej.
8: pewno właśnie na koniec tygodnia, ale to tak nie na koniec, konkretnie na piątek negocjujemy piękną pogodę dla Wrocławia, dlatego że wrocławskie dni seniora właśnie tego dnia, z Radiem Pogoda tak, między innymi.
9: Jeszcze rozmawiamy z synoptykami w tej sprawie.
8: I nie tylko z synoptykami, mamy tam swoje wtyki.
9: Mamy swoje źródła, tak.
8: Więc proszę Państwa, na pewno będzie ładnie.
15: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
10: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
16: Błażej Kulesza, zapraszam. Od zwycięstwa do zwycięstwa, nie tracąc nawet seta, kroczą polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy. Tym razem 3-0 pokonali Macedonię Północną. Poniedziałek będzie dniem przerwy, a potem czekają ich najtrudniejsze pojedynki w grupie z Ukrainą i Bułgarią. Rozstawiony z jedynką Niemiec Aleksander Zwieriew wygrywa wielkoszlemowy US Open. W finale pokonał reprezentanta gospodarzy i pogromcy Huberta Hurkacza, Amerykanina Bena Sheltona w 4 setach. Dla Niemca to drugi po French Open tytuł wielkoszlemowy w karierze.
15: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
10: Drogowskaz, Radia Pogoda.
17: Kolejne utrudnienia na autostradzie A1. Rozpoczęły się prace pomiędzy węzłami Stanisławie i Swarożyn. Na 8-kilometrowym odcinku ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska. Na węźle Stanisławie zamknięta jest łącznica zjazdowa z autostrady w kierunku Tczewa.
10: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
17: Czasem słońce, czasem deszcz i przyzwoita temperatura. Taka czeka nas pogoda w najbliższych dniach. Dziś na Pomorzu przewaga chmur. Od czasu do czasu spadnie trochę deszczu. Wiatr nie będzie nam dokuczał, a na termometrach w Trójmieście zobaczymy około 18 stopni. Jutro już więcej przejaśnień i rozpogodzenie bez deszczu, a temperatura wzrośnie do 20 stopni. W kolejnych dniach pogoda w kratkę.
10: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
18: 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
8: Zygmunt Heiser.
18: I Asia Kruk. Witamy w poniedziałek, 14 września. Mamy 257 dzień roku. Do końca roku 108 dni, do końca astronomicznego lata 8.
8: Teraz już jesteśmy razem. Ciepło na dworze, nie?
18: 15 stopni, w nocy popadało, także troszkę mokro jest, no ale nie pada.
8: Na razie przyjemniutko. Teraz już jesteśmy w komplecie, więc już w komplecie możemy Państwa zapytać. Byli Państwo w sobotę z nami pod Pałacem Kultury? Jak się Państwo bawili na rozpoczęciu warszawskich Dni Seniora? 22 444 4004. Proszę dzwonić ewentualnie. My chcieliśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy nas odwiedzili, którzy nas wyściskali, którzy nas obejrzeli, posłuchali. Było naprawdę wzruszająco często i bardzo uroczyście.
18: I chyba rekordowo, takie mam wrażenie, jeśli chodzi o frekwencję.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: A proszę bardzo, świętują Jan, Roxana, Szymon i Wiktor. Składamy najlepsze życzenia, a teraz zaglądamy do kalendarza sprzed lat. Rok 2001, wtedy odbyła się premiera filmu Quo Vadis w reżyserii Jerzego Kawalerowicza na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza.
2: Do dzisiaj ten film pozostaje już drugą najdroższą, ale mimo wszystko jedną z najdroższych produkcją polskiej kinematografii. Zresztą krąży wokół tego sporo kontrowersji. Film kosztował 76 milionów 140 tysięcy, na biletach zarobił 70 milionów, więc powiedzmy, że troszeczkę pod kreską. Oczywiście płyty DVD i takie tam różne. No w każdym razie wyszedł na zero ostatecznie. Natomiast w filmie zagrali sami najwięksi, wielkie gwiazdy ekranu, między innymi Franciszek Pieczka, Jerzy Trela, Danuta Stęka, Michał Bajor i Bogusław Linda jako genialny Petroniusz.
3: Już się pożegnałem z Neronem. Posłuchajcie, co napisałem mu na pożegnanie. Wiem, Cezarze, że serce twoje tęskni za mną dniami i nocami. Lecz są rzeczy, których dłużej znieść nie potrafię. Nie zraziło mnie, żeś zabił matkę i żonę i brata, że spaliłeś Rzym i wysłałeś do Erebu najuczciwszych ludzi w tym państwie.
2: No więc takie to obyczaje były kiedyś, podobno.
0: I jeszcze jedna data, rok 1906, urodził się Bronisław Brok. Jeśli państwo nie kojarzą, to wyjaśniamy. Literat, reżyser, scenarzysta, operator, fotograf, a także autor naszych piosenek.
2: Najpiękniejszych melodii jak Młode Stare Miasto, Jeszcze Poczekajmy. No i oczywiście ta piosenka, którą już za chwileczkę państwu zaprezentujemy i państwo ją znają i zaśpiewają na pewno z nami. Warszawa da się lubić, wyśpiewa Maciej Koleśnik.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: 22 minuty po 7:00, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Nie wiem, co tam państwo porabiali w weekend, ale niektórzy byli na grzybach, a właściwie to grzyby przyszły do nich. Co zygnęcie?
1: Tak. Niespodziewanie u mnie na działce pod drzewami wyrosły dwa prawdziwki, wyobraź sobie.
0: Są dwa, będzie więcej.
1: Tak, sfotografowałem. Były już na tyle duże, zresztą już tam jakieś się zaczęły zwierzątka do nich dobierać, w związku z czym zebrałem, zbiór potężny miałem, dwa duże prawdziwki i wylądują w zupie.
0: No i bardzo dobrze. Także państwo piszą na poranek @radiopogoda.pl, że grzyby są, no ale właśnie piszą państwo, że nie mogą być za duże, bo ponieważ jest sucho, to zjadają je robaczki.
1: Tak. Jakaś jeden z tych grzybków został naruszony, w związku z czym wolałem się nie ścigać z robaczkami.
0: Niech sobie też zjedzą, pewnie. Bardzo dziękujemy za wszelkie zdjęcia. Z lasów w okolicach Wałbrzycha dostaliśmy zdjęcie pełnego kosza grzybów. Także tam są. 23 minuty po 7:00.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl. Reklama. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
8: Drodzy państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Została ostatnia reklama.
15: Tomek!
14: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Reklama.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda. Jest 7.33. System sprzedaży samoobsługowej kwitnie, proszę Państwa. Pojawiły się kwiatomaty na rynku. Co tam jeszcze się pojawiło?
1: Pączkomaty są.
2: Truskawkomaty były.
1: Kaczkomaty nad jeziorami.
0: A teraz są jajomaty.
1: Jajomaty.
0: Jajomaty są. Rolnik spod Bochni postawił przy drodze samoobsługową budkę, w której można kupić jaja od jego kur. Klient se wybiera, płaci gotówką, na miejscu zostawiając pieniądze albo wysyła pieniądze na podany numer. Problem w tym, że rolnik ma 60 kur. Codziennie znoszą 30 jajek. No, co z tymi jajkami robić? Na targ z nimi nie pojedzie. Miejscowi nie kupią, bo mają swoje kury.
1: No, tak.
0: No i wpadł na świetny pomysł. Jajka idą jak woda. W gratisie klienci czasami dostają lizak.
1: No,
0: a jedno jajko kosztuje 1,30 zł.
1: No to chyba tak normalnie. Mm-hmm. Nie mam pojęcia,
2: no,
1: bo ja też hurtowej ilości
2: to inaczej smakuje.
0: Prosto od gospodarza, przy drodze. No,
2: a czy jest wersja premium z jajecznicą?
0: No, no to jak się, jeszcze nie.
1: Nie, to jak kupisz i się potkniesz w drodze do samochodu, to teraz wtedy masz wersję z jajecznicą. To jest świetny pomysł. Ja kupowałabym, przerabiam tygodniu jakieś 15 do 20 jajek, więc bardzo chętnie. Bardzo chętnie, proszę
0: no
1: Państwa.
0: No to musisz pod Bochnię się wybrać.
1: A tak przy okazji, to jakie jeszcze automaty Państwo spotkali na swojej drodze? Jakie jeszcze maty? 22 444 40 04. U mnie na osiedlu na przykład stanął wodomat. Nie wiem po co, bo sprzedaje normalną wodę z kranu.
0: Tak?
1: No, tylko podobno jakoś oczyszczaną, ale my mamy czystą wodę w kranie, więc raczej nikt z niego nie korzysta. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.
3: Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś

0: Julio Iglesias. W pogodnym poranku Radia Pogoda, za 19 minut będzie godzina 8. Się okazało, że automatów od wszystkiego jest od groma. Mówiliśmy o jajomacie, a u pana co? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Makary z Gdańska. U nas w Gdańsku na osiedlu Ujeścisko jest wędlinomat.
0: No dziękuję. I słusznie, dziękujemy bardzo. Także po kaszaneczkę, kiełbaskę można sobie skoczyć.
2: Ale na wagę czy na sztuki? Na sztuki pewnie.
0: Pewnie tak. No tak czy inaczej, jest możliwość. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. O innych matach będziemy mówić dzisiaj jeszcze do 10.
3: Radio Pogoda.

0: zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za... 13 tysięcy.
15: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
17: Została ostatnia reklama.
18: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
19: Reklama.
12: Drogowskaz, Radia Pogoda.
6: Utrudnienia czekają dziś kierowców na Witomińskiej w Gdyni. O godzinie 8 na wysokości nowo wybudowanego wiaduktu zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Zajęta będzie część jezdni. W miejscu prowadzenia prac obowiązywać będzie ruch wahadłowy, a prace potrwają do godziny 15. Utrudnienia będą też jutro.
12: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Za 9 minut będzie godzina 8. To jest pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wczoraj w telewizji znowu był ten doskonały dokumentalny film o Krzysztofie Krawczyku. Jak ktoś z Państwa jeszcze nie widział, to naprawdę warto się zainteresować. No i słuchać najpiękniejszych melodii także w wykonaniu tej wielkiej gwiazdy Radia Pogoda. O różnych automatach rozmawiamy sobie dzisiaj, sprzedających nam różne rzeczy, i wrócimy do tego tematu na pewno, bo no już są takie maty, że w życiu byśmy się nie spodziewali, ale teraz telefon z zupełnie innej beczki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry prowadzącym. Chciałbym zapytać, czy kogucik, który sygnalizuje, który dzień roku i tak dalej, pozostanie już na stałe, bo miałem obawy przez wakacje, że trafił do Garkowic na rosołek. Dziękuję, pozdrawiam, Henryk z Piastowa.
2: Panie Henryku, kogucik był na urlopie, na wakacje były.
0: Każdemu
2: jemu się też
0: należą.
2: Należało. Odpoczął sobie i pieje jak nowy.
0: I tak będzie co godzinę w pogodnym poranku Radia Pogoda od 6 do 9. No nie, no jak do Garkowic? No nie, no. Ale dziękujemy za ten telefon. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 4,5 minuty przed ósmą. Co w wiadomościach, Michale?
1: Grzyby.
0: O!
1: I to są. Jakie? Są. Są i będą, i to widać na przykład po wizytach, czy też po poradach udzielonych przez sanepid, czy ten grzyb jest jadalny.
0: A, to fakt. Warto sprawdzać.
1: Także między innymi ten
2: myślałem,
1: temat.
2: Że o jakichś grzybomatach opowiesz.
1: No nie.
2: A ja zapraszam już teraz do szybkiej piątki. Nagroda gwarantowana. Piękny granatowy kubeczek do wygrania, książka. Remontownia ciał i dusz, domy w czasowej sanatoria w PRL-u. Błażeja Ciarkowskiego. Nie, dodajmy tylko, że pan Błażej będzie gościem Tamary w Alei Sław.
0: To państwu powiemy dokładnie kiedy, ale to wszystko po ósmej, bo już teraz proszę do nas telefonować. Wraca normalna tak zwana szybka piątka, więc zgłaszają się państwo przez telefon. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 22 444 4004. Na automatycznej sekretarce poprosimy zostawić swoje imię i numer telefonu do siebie. Reklama.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Szukasz kompleksowej opieki stomatologicznej? Nowe Centrum LuxMed Stomatologia Gdańsk Stocznia oferuje leczenie w narkozie, ortodoncję i metamorfozy uśmiechu, także bez abonamentu. LuxMed Gdańsk Nowomiejska 4. Więcej na luxmed.pl/stomatologia.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
16: Elektryk? Pewnie drogi.
15: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
16: Co? Z serwisem i gwarancją?
15: I tylko

0: Tylko 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
0: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle. Reklama.
5: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Szybka piątka. Zabawa z super nagrodami po godzinie 8, a teraz najważniejsze wiadomości.
6: Premier po naradzie z wojskiem i służbami chce wzmocnienia ochrony przejść granicznych. Planuje też usprawnić ruch. Polski Komitet Olimpijski być może z nowym szefem. Decyzja w najbliższych godzinach. Sezon grzybowy trwa w najlepsze. Zajrzymy do koszyków.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
5: Michał Pierzchała.
6: Rosyjskie ataki będą się nasilać, ostrzega premier po naradzie z wojskiem i służbami. W związku z uderzeniem w Ukrainie tuż przy granicy Donald Tusk nie wykluczył, że eskalacja będzie dotyczyć też naszego kraju i dlatego służby mają wzmocnić ochronę przejść granicznych. Premier zapowiedział maksymalne usprawnienie ruchu, tak żeby nie tworzyły się długie kolejki pojazdów przewożących paliwo i które mogą być celem ataku. Komendant Główny Straży Granicznej generał Robert Bagan mówi, że obecnie nie ma zakłóceń na granicy z Ukrainą.
8: Aktualnie sytuacja na przejściach granicznych jest opanowana, ruch odbywa się normalnie, nie stwierdzamy na ten moment żadnych zagrożeń.
6: W sprawie współpracy służb i Straży Granicznej planowane jest dziś spotkanie z Ministerstwem Finansów. Tusk mówił też, że Rosja jest gotowa użyć przeciw Polsce groźniejszego sprzętu, na przykład dronów z silnikiem odrzutowym, mają większy zasięg i precyzyjniej uderzają w cel. Polski Komitet Olimpijski po południu zadecyduje, który z 8 wiceprezesów pokieruje PKOL-em do końca kadencji obecnego prezesa, czyli do kwietnia przyszłego roku. W Warszawie zbiera się zarząd, który ma ogłosić, kto zastąpi Radosława Piesiewicza, który trafił do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto. Błażej Kulesza.
9: Oficjalnie żaden z wiceprezesów nie potwierdził jeszcze chęci przejęcia sterów.
10: To jestem z tych jedną z tych 8 i powiem to na sali, czy tak, czy nie.
11: I tutaj nie wykluczamy różnych możliwości.
12: Wypowiemy się w poniedziałek przed moimi kolegami w zarządzie.
9: Największe szanse na pokierowanie komitetem mają Marian Kmita oraz Tomasz Hamera.
13: 8 wiceprezesów, to jest pula, z której zarząd będzie wybierać.
14: Trzeba wewnętrznie w organizacji jasno sobie powiedzieć, czy i jak chcemy po prostu współpracować.
9: Przed nowym pełniącym obowiązki prezesa wiceprezesem sporo jak na 8 miesięcy wyzwań, począwszy od tych finansowych, bo PKOL-owi pieniądze na funkcjonowanie mają się skończyć w październiku, po te wizerunkowe, by jasno stwierdzić, że komitet największy kryzys ma już za sobą.
6: Sezon grzybowy trwa w najlepsze. Z lasów można wynieść pełne koszyki grzybów. Widać to także po liczbie udzielonych porad grzybowych w wielkopolskiej stacji sanepidu, mówi w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem grzyboznawczyni Mariola Mazur-Zielińska.
15: Nasi petenci mówią, że znajdują 3, 4, a nawet 5 koszy. Mamy borowiki szlachetne, dodatkowo podgrzybki brunatne, koźlarze, babki. No i w tym roku bardzo dużo złotoborowika wysmukłego, zwanego też borowikiem amerykańskim.
16: A skąd go tak dużo teraz?
15: Jego ulubionymi lasami są bory sosnowe, a tych borów sosnowych mamy bardzo dużo w Polsce, w związku z tym warunki mu sprzyjają.
6: Borowik ten cechuje się żółtawym, pomarszczonym trzonem oraz kapeluszem. Przy rozpoznawaniu grzybów ekspertka przestrzega przed aplikacjami ze sztuczną inteligencją. Te wciąż popełniają błędy i mylą grzyby jadalne z niejadalnymi. Przekonuje, że najlepiej korzystać z atlasu grzybów.
5: Ojejku, czy ktoś jeszcze taki atlas ma? Wiem, że moi rodzice mają, bo sama im kupiłam kiedyś na gwiazdkę. Jakieś 30 parę, 40.
6: No ale można też pójść do sanepidu. Tam są rzeczywiście eksperci i powiedzą, że ten grzyb jest nie dość, że jadalny, to jeszcze smaczny.
5: Pamiętajmy, proszę Państwa, wątroba jest ważna.
7: Drogowskaz, Radia Pogoda.
16: Dziś od godziny 17 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu w rejonie ulicy Wołyńskiej oraz Centrum Handlowego Riviera w Gdyni. W związku z ćwiczeniami zakresu zarządzania kryzysowego zamknięty zostanie naziemny parking pomiędzy Centrum Handlowym a halą Polsat Plus Arena. Ćwiczenia potrwają do jutra do godziny 7 rano.
7: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogoda w Gdańsku.
1: Końcówka lata na Pomorzu z pogodą w kratkę. Będzie się chmurzyć, będą chwile ze słońcem, czasem spadnie trochę deszczu. Choć pogoda będzie zmienna, to nie będzie gwałtowna. Temperatura w tym tygodniu wyrównana. Na Pomorzu termometry pokażą od 18 do 20 stopni. Z długoterminowych prognoz wynika, że w październiku temperatura powietrza utrzyma się w średniej normie.
0: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
2: Dzień dobry, witamy. 5 minut po godzinie 8. Przypominamy, jest poniedziałek, 14 dzień września, 257 dzień roku. Wschód słońca dziś był 9 minut po 6. Zachód będzie 6 minut przed godziną 19. A dzisiejszy dzień jest dłuższy od najkrótszego, 5 godzin i 3 minuty.
3: Dzisiaj jest dzień walki z wypaleniem zawodowym, więc jeżeli Państwo czują, że tam coś nie funguje, to po prostu proszę sobie odpocząć przy najpiękniejszych melodiach. O, niebiesko-czarni zaśpiewają Mamo, nasza mamo. Później będzie Tadeusz Woźniak, no i spotykamy się w szybkiej piątce.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry Pani Elżbieto.
3: Dzień dobry.
2: Kłaniamy się, skąd Pani do nas dzwoni i w jakim jest Pani nastroju?
3: Dzwonię z Legionowa, koło Warszawy. W nastroju bardzo dobrym, jak na dzień.
2: Bardzo się cieszymy. Słyszymy, że jest Pani na głośno mówiącym, zechciała się Pani przełączyć. To proszę mówić bliżej telefonu, bo my słabo Panią słyszymy.
3: Dobrze.
2: No.
0: Za chwileczkę przedstawimy zasady, przypomnimy teraz o nagrodach, nagroda gwarantowana, czyli to, co już w tej chwili Pani od nas otrzymuje, to granatowy kubeczek, a do wygrania książka Remontownia Ciał i Dusz, domy w czasowej sanatoria w PRL-u Błażeja Ciarkowskiego.
2: Będzie sobie można przypomnieć, jak to kiedyś bywało. Jeździła Pani na wczasy w PRL-u? Zdarzało się Pani?
3: W PRL-u nie jeździłam. Jeździłam, ale już po
2: PRL-u. Aha.
3: No. Tak.
2: Rozumiemy. No już dobrze, za chwileczkę 30 sekund będzie Pani miała, żeby odpowiedzieć na 5 zagadnień na tę samą literę z różnych dziedzin, a dzisiejsza litera dla Pani to?
0: Litera Z.
2: Jak Zygmunt.
0: Tak jest.
3: Dobrze, jedziemy.
0: Czy jest Pani gotowa? Zaczynamy?
3: Gotowa. Zaczynamy.
0: Uwaga. Czas start. Wyspa.
3: Zelandia.
0: Zupa.
3: Zupa. Zalewajka.
0: W turnistrze.
3: Rzeczyk.
0: Zawód.
3: Zegarmistrz.
0: Piosenkarka.
3: Musi być kobieta.
2: Piosenkarka. Kobieta. Tak.
0: Imię na Z może być.
3: Zdzisława Przecinicka.
0: Tak jest.
2: Nawet się jeszcze czas nie skończył, a Pani już skończyła odpowiadać, więc serdeczne
0: świetnie
2: gratulacje. Komplet nagród należy do Pani. Gratulujemy serdecznie.
3: Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy, gratulujemy. Poszło znakomicie.
2: Dziękujemy, że Pani z nami jest, Pani Elżbieto, od samego rana. Już za chwileczkę porozmawiamy. Tak jak mówiłam, proszę się z nami nie rozłączać, a zapraszamy Państwa. Już jutro będzie kolejna...
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.

0: Daj, samemu sobie można wziąć. No, ale trzeba zapłacić.
1: No właśnie, mówimy o różnych automatach sprzedażowych dzisiaj. Zaczęło się od jajomatu w Bochni, gdzie się zestawia pieniądze i zabiera jajka. Ciekawe, jaki jest odsetek kradzieży, tak się zastanawiam. No, ale też mówimy o innych automatach, takich bardziej domkniętych. Trzeba zapłacić pieniądze, żeby wyciągnąć coś z takiego automatu i są to na przykład automaty jakie? Dzień dobry.
2: We Wrocławiu na osiedlu Gaj jest pizzomat. Jajomat oczywiście też, a u nas na Ołtaszynie jest deseromat. Można sobie całą dobę kupić coś słodyczkowatego.
1: Jak być w ciąży, to tylko na Ołtaszynie. O 2:30 w nocy coś słodkiego, proszę bardzo, mężu przynieść, nie ma problemu.
0: Świetne. A co u Państwa, jakie maty stoją?
1: 22 444 4004, na pewno do tego wrócimy.
3: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
14: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: Została ostatnia reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Reklama.

0: Dean Martin. Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 29 minut. Będzie godzina 9. Planujemy Państwu cały dzień, jak i poniedziałek, taki nawet cały tydzień, więc warto zacząć tydzień od spotkania z niezwykłym gościem. Dzisiaj po godzinie 18 w Alei Sław Tamara Pawlik-Lipska spotka się, zresztą jak zawsze, z kimś bardzo wyjątkowym. Dzień dobry, słuchamy.
1: Dzień dobry. Dziś po 18 będziemy między innymi wspominać, jak to się podróżowało, będąc muzykiem, za granicę z orkiestrą, gdzie na przykład orkiestra liczyła 45 osób, a w hotelu rezerwowano 47 miejsc. I nie była to pomyłka. Dlaczego? Kto tam jeszcze jechał? No i po co jechał? To myślę, że już się Państwo trochę domyślają, ale wszelkie wątpliwości rozwiejemy po godzinie 18. Moim i Państwa gościem dzisiaj w Alei Sław będzie Aleksander Maliszewski, twórca i lider Alex Band, muzyk, aranżer, kompozytor, no i tak jeszcze długo można by wymieniać. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie.
2: Na godzinę 18 oczywiście, po 18 rozmowy z Aleksandrem Maliszewskim. Tak się domyślam, że te dwa miejsca to pewnie dla takich smutnych panów
0: było. Nazywajmy rzeczy po imieniu, oficerowie polityczni też chcieli pojechać na wycieczkę za granicę.
2: I posłuchać dobrej muzyki oczywiście.
0: Oczywiście. No chyba, że to dodatkowe łóżko to dla tuby, ona taka duża jest. Zresztą to tuba i
2: wszystkiego
0: to tuba.
2: Się Państwo dowiedzą.
0: Tak jest. Po godzinie 18 należy gdzieś posłuchać Radia Pogoda. Polecamy. Andrzej Zaucha, c'est la vie.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 19 minut będzie godzina 9. Poranny konkurs już był, ale oczywiście po południu też można zdobywać fantastyczne nagrody w naszym konkursie Daję Słowo.
1: To Monika Tarka zaprosi Państwa do tego konkursu o godzinie 16.30, tak mniej więcej, no ale wcześniej posłuchamy najpiękniejszych melodii. Kolejna propozycja będzie.
0: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Oto
1: tak jest.
0: Się ciebie rozchodzi. No tak, ale to godzinkę wcześniej. Warto być z nami przez cały dzień. Serdecznie zapraszamy.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
13: Koncert?
12: Lepiej, festiwal.
13: A kto gra?
12: Dwa pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
13: Okej, na taki festiwal to ja idę.
12: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
14: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
15: Została ostatnia reklama.
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda. Reklama.
19: Drogowskaz. Radia Pogoda.
20: Zmiany na Warszawskiej w Gdańsku. Na wysokości przedszkola Radosny Zakątek oraz osiedla Warszawska rusza przebudowa fragmentu tej ulicy. Na odcinkach, na których będą prowadzone prace, obowiązywać będzie ruch wahadłowy. Chodnik przy ulicy Warszawskiej zostanie czasowo wyłączony z użytkowania.
19: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo, jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: 9 minut i będzie godzina 9. To jest pogodny poranek w Radiu Pogoda. Rozmawiamy o automatach, no bo takie jak biletomaty czy kwiatomaty.
1: Jajomaty.
0: Od dawna są też jajomaty i od tego się zaczęło.
1: Pizzomaty.
0: Bardzo Państwa
2: ziemniakomaty.
0: Prosimy pod numerem telefonu 22 444 40 04, żeby Państwo opowiadali o zauważonych przez siebie automatach.
3: Dzień dobry. Okolice Srebrnej Góry. Mój bratanek ma już taki punkt samoobsługowy, miód. Chyba od 3 albo 4 lat. Jeszcze nigdy go nikt nie oszukał. Pozdrawiam, Ewa z Wrocławia.
0: A to piękne jest akurat. Pięknie. No właśnie.
1: Miodomat.
0: Dobrze, to mamy miodomat. I co jeszcze mamy? Dzień dobry.
4: Dzień dobry, kochani. Ewa z Gdańska mówi. W Gdańsku Wrzeszczu jest zupomat. Jest tam około 50 rodzajów zup, bardzo dobre, cieszą się dużą popularnością. Są zupy i na bazie mięsnej, i wegetariańskie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia.
0: Ja chyba nawet wiem, kto by z niego chętnie korzystał.
1: Ale w jakiej formie jest ta zupa? To,
0: no w kubku, podgrzewa się automatycznie i w kubku dostajesz.
1: I ciepłą zupę można sobie tak?
0: Po drodze normalnie na ulicy, fajnie, nie?
1: Super.
0: No, w tym Gdańsku mają dobrze. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

0: śpiewało się, śpiewało tę piosenkę, tak, na inauguracji warszawskich Dni Seniora. Zresztą państwo tam byli, może coś tam pili, na przykład kawkę z naszego
1: roweru. A wiesz, ile kaw poszło?
0: 500.
1: 500 kaw.
0: Telefon od jednej z naszych słuchaczek i uczestniczki inauguracji warszawskich Dni Seniora po godzinie 9:00. A co w wiadomościach?
2: Więc o pogodzie będziemy mówić, ponieważ tak, no, jeżeli chodzi o piątkową pogodę we Wrocławiu, to jeszcze z synoptykami nad tym pracujemy. Natomiast w wiadomościach za chwilę o tym, co czeka nas trochę dalej, jaki będzie październik i listopad, bo tu jesteśmy nieco bardziej pewni.
0: Bardzo chętnie usłyszymy, no.
3: Autopromocja.
4: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Miszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: 8200
11: 8600.
9: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
12: Potrzebujemy towaru
13: i pieniędzy.
9: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
14: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
15: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen. Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny.
20: Szukasz kompleksowej opieki stomatologicznej? Nowe Centrum LuxMed Stomatologia Gdańsk Stocznia oferuje leczenie w narkozie, ortodoncję i metamorfozy uśmiechu. Także bez abonamentu. LuxMed Gdańsk Nowomiejska 4. Więcej na luxmed.pl/stomatologia.
21: Została ostatnia reklama.
22: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna.

0: Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień. Reklama.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Przesympatyczny Andrzej Rybiński zaśpiewa Małgłaś Małgoś. No między innymi oczywiście. A teraz wiadomości.
2: Premier Tusk ostrzega, najbliższe tygodnie będą czasem bardzo intensywnych działań Rosji. Baby boom w Rzeszowie, w mieście rekordy urodzeń. Koniec lata coraz bliżej, a synoptycy zapowiadają jesienną huśtawkę.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
1: Michał Pierzchała.
2: Premier Donald Tusk ostrzega, najbliższe tygodnie i miesiące będą czasem bardzo intensywnych działań Rosji. Szef polskiego rządu nie wykluczył, że eskalacja może dotyczyć też terytorium naszego kraju. Wczoraj Moskwa przeprowadziła ataki w pobliżu granicy z Polską, o czym więcej teraz Tomas Orchowski.
4: Moskwa uderzyła między innymi na stację Jagodzin. Pojawiły się doniesienia, że zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa. Chwilę wcześniej z tej stacji wyjechał pociąg dyplomatyczny, którym podróżowali między innymi doradcy do spraw bezpieczeństwa kilku unijnych państw. To eskalacja, podkreślają Ukraińcy. Tego samego zdania jest szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, który przyjechał do Kijowa w piątek z niezapowiedzianą wizytą.
5: To jest eskalacja, to jest kolejne wielkie wyzwanie dla Ukrainy, ale także dla hipotetycznych przyszłych ofiar rosyjskiej agresji. I to oznacza, że powinniśmy zdwoić nasze wysiłki we wspieraniu ofiary agresji.
4: Rosjanie twierdzą, że celem ostrzałów w zachodniej Ukrainie było uderzenie w infrastrukturę kolejową wykorzystywaną do transportu ładunków wojskowych.
2: Rzeszów bije w tym roku rekordy urodzeń. Od stycznia w stolicy Podkarpacia urodziło się ponad 5 tysięcy dzieci. To ponad 300 więcej niż w tym samym okresie przed rokiem. Skąd taki baby boom, sprawdzał reporter Radia Pogoda Marcin Starzec.
6: W zeszłym roku stolica Podkarpacia jako jedyne z dużych miast w Polsce miała dodatni przyrost naturalny, a w tym roku na porodówkach rzeczywiście bywa tłoczno, mówi Dorota Darmochwał-Kolarz, kierowniczka położna w największym szpitalu w mieście.
7: Ten ruch jest ogromny. Są dni, że tych porodów mamy nawet 10 na dobę.
6: Część tego porodowego tłoku to efekt migracji młodych z mniejszych miejscowości do Rzeszowa. Michał pochodzi z Bieszczad, ale od 5 lat mieszka wraz z żoną i dziećmi nad Wisłokiem.
8: Szczerze to mało jest takich moich rówieśników, którzy zostali tam na miejscu w ogóle.
6: Ale o prawdziwym baby boomie nie ma jednak mowy, bo trzeba pamiętać, że regularnie zamykane są kolejne porodówki w mniejszych miejscowościach, więc coraz więcej kobiet rodzi w Rzeszowie.
2: Chociaż początek września przyniósł wyraźne ochłodzenie, to pogoda w najbliższym czasie nie da nam się jeszcze wyjątkowo we znaki. W wielu miejscach nie zabraknie słońca. Na termometrach zobaczymy też jeszcze całkiem przyjemne wartości. Czeka nas aura typowa dla tego momentu w roku, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
9: Pogoda będzie taka zmienna. Okresami będzie pochmurno, będzie też trochę słońca. Temperatura będzie maksymalna, dość wyrównana. Przeważnie około 18 do 22 stopni. W nocy około 10 miejscami mogą wystąpić także jednocyfrowe wartości.
2: Na początku tygodnia trzeba się liczyć z przelotnymi opadami deszczu. Bardzo przyjemnie i słonecznie, zwłaszcza w środkowej i południowo-wschodniej części kraju, zapowiada się z kolei połowa tygodnia, a przed weekendem znów nieco się ochłodzi. Z długoterminowych prognoz wynika, że w październiku temperatura powietrza utrzyma się w średniej normie. Później czeka nas najprawdopodobniej mocno deszczowy listopad.
1: No i to są dobre prognozy. Dobrze. Niech pada. Teraz niech będzie ciepło i popaduje od czasu do czasu, bo sezon grzybowy, przecież ta kumulacja to jeszcze przed nami.
3: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
10: Błażej Kulesza, zapraszam. Podziałem punktów zakończył się ligowy klasyk. Legia Warszawa zremisowała 1-1 z Widzewem Łódź. Piłkarze z Łazienkowskiej pozostają niepokonaną drużyną w lidze, ale nie wykorzystali szansy, by w tabeli Ekstraklasy objąć prowadzenie. Dziś dokończenie 8. kolejki spotkań. PKOL po południu zadecyduje, który z 8 wiceprezesów pokieruje komitetem do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku. W Centrum Olimpijskim w Warszawie zbiera się zarząd, który ma podjąć ostateczną decyzję po tym, jak prezes Radosław Piesiewicz trafił do tymczasowego aresztu.
3: Sponsor.
11: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
2: Pogoda. Początek poniedziałku raczej pochmurny, ale po południu na zachodzie większe przejaśnienia i nawet lokalne rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach w ciągu dnia na ogół od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu, około 16 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hektopaskali i będzie rosło.
1: No i bardzo dobrze. A jak tam w Łebie ustabilizowało się? Przypominamy Państwu, że na stronie IMGW dzisiaj rano w Łebie
2: było... Oficjalnej stronie.
1: 44 stopni.
12: Ale no to cieplutko, no, fajnie.
1: Cieplutko, nie? Wiesz, ale już godzinę się później koło 16, więc...
2: Właśnie.
12: No, gwałtownie spadło. No,
1: najwyraźniej.
11: Sponsorem audycji było Medso. Polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
3: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
12: 9:06, dzień dobry, witamy.
1: Zygmunt Heizer.
12: Jasia Kruk. Przypominamy, dziś jest poniedziałek, 14 dzień września, 257 dzień roku. Imieniny obchodzą Jan, Roxana, Szymon i Wiktor.
1: Życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj jest dzień walki z wypaleniem zawodowym. Mówi się, że jak ktoś kocha swoją pracę, to nie przepracował w życiu ani dnia, ale to nie jest takie proste. Jeżeli Państwo mają okazję, to proszę od pracy odpoczywać. To życie prywatne jest najważniejsze. Andrzej Rybiński, Mogłaś Małgosi, za chwilę 2+1 w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: Pogodny poranek w radiu. Pogoda 14 minut po godzinie 9. Było słońce, było pogodnie, było cudownie. Teraz trochę sobie powspominamy.
1: W sobotę, proszę Państwa, rozpoczęły się warszawskie Dni Seniora, wielką imprezą, na której Państwo byli, ale te Dni Seniora potrwają 3 tygodnie, a nawet troszeczkę dłużej. Pełen program codzienny, bo to są i prelekcje, i wykłady, i ćwiczenia, i warsztaty, i koncerty, i spektakle, i jeszcze olimpiada senioralna w międzyczasie. To wszystko znajdą Państwo na stronach internetowych dedykowanych warszawskim Dniom Seniora. Są też takie specjalne, dosyć obszerne biuletyny do wzięcia sobie za darmo w różnych instytucjach kultury miejskich, w urzędach dzielnic. No ale to rozpoczęcie było tylko jedno. W ostatnią sobotę zaczęło się wielkim, rekordowym, frekwencyjnie kolorowym korowodem i chyba frekwencyjnie też rekordową imprezą pod Pałacem Kultury w nowym, pięknym miejscu, Pałacu Centralnym. I Państwo tam byli i co? I dzień dobry.
2: Dzień dobry, wspaniałe Radio Pogoda. Chciałam pochwalić Was, byłam w sobotę, wspaniałe, tylko bardzo żałuję, że musiałam tak szybko odejść, jakby zaczynaliście już tą swoją imprezę na scenie.
1: Aha.
2: Bo to wtedy zaczynało się super.
1: No.
2: A Pani Asiu, dziękuję za rozmowę. 7 lat czekałam, żeby Panią zobaczyć. Słyszę Panią w radio, tu całkiem sobie inaczej wyobrażam. Tu zobaczyłam ciepłą, sympatyczną kobietę, która poświęciła mi chwilę, chociaż się bardzo spieszyła.
1: No, tak.
2: Ze starszą Panią porozmawiała sobie, ale uwięczniłam Panią i Pana Zygmunta w swoim telefonie. Pięknie wyszłyście, także sobie tak jak prawnuczkę, która jest roczna w Nowym Roku, oglądam rano, tak i Was sobie teraz wspominam, oglądam. Dziękuję za wszystko. Pozdrawiam, Jadwiga.
0: To my bardzo, bardzo dziękujemy i cieszymy się. Asia miła i sympatyczna jest nie tylko na takich imprezach, w studiu też.
1: O, bardzo Ci dziękuję. Tak, rozmowy z Państwem i spotkania i uściski to są zawsze bardzo cenne rzeczy. Najbliższa okazja we Wrocławiu, w najbliższy piątek zresztą. Jeszcze będziemy dużo o tym mówić w Radiu Pogoda. Kto się wybiera?

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 9:21. O różnych matach sobie dzisiaj rozmawiamy i nie takich do leżenia czy ćwiczenia, tylko o automatach.
1: Czyli takich do kupowania różnych rzeczy. Były już kwiatomaty, zniczomaty, zupomaty, różne rzeczy.
0: Pizzomaty, jajomaty.
1: No właśnie, i jeszcze jeden taki ciekawy pojawi się za kilka minut w pogodnym poranku Radia Pogoda, ale zadzwonił do nas słuchacz z południa Polski. Z czymś dziwnym naprawdę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja w kwestii automatów słyszałem przed chwilą o kwiatomatach, widziałem, znam. Mhm. O jajomacie, widzieliście. Natomiast w Krakowie przy cmentarzu jest taka maszyna, która się kręci i tam są trumny, tam są urny. Czy można to kupić jak kwiatki w ostatniej chwili przed imprezą? Nie wiem, ale już coś takiego jest i się kręci. I nawet się świeci.
1: Tak jest. Pozdrawiam. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Sprawdziliśmy to.
0: Tak.
1: Nie, no też tak, to nie, że tam się karty przykłada i trumna wypada. Nie, nie, nie. To jest po prostu jakaś taka reklama. No ale rzeczywiście widok spektakularny na żywo. Sobie nawet nie wyobrażam w internecie widok spektakularny. Ale nie, nie, nie, nie. Tą drogą nie idźmy, to są poważne sprawy. Zresztą zaraz wrócimy do różnego rodzaju automatów.
3: Radio Pogoda. Reklama. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: chcielibyśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdańsk, ulica Lubowicka 42. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
10: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
11: Koncert?
10: Lepiej, festiwal.
11: A kto gra?
10: Dwa pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub czteropokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
11: Okej, na taki festiwal to ja idę.
10: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
12: Została ostatnia reklama.
13: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

0: Za 27 minut będzie 10. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Oho! Pierwszy telefon zadzwonił, to i dzwonią kolejne. Państwo wspominają sobotę, całe opowieści. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja chciałbym Państwu powiedzieć o wycieczce do Warszawy, bo to zaplanowaliśmy z żoną i z sześciorgiem przyjaciół. Wyjeżdżamy w czas rano, wracamy późno wieczorem, widzimy całą Warszawę. Trafiliśmy na dzień 12, a więc na sobotę. Tak. Dołączyliśmy do korowodu Radia Pogoda. Ja wiedziałem, że Radio Pogoda w tym dniu będzie rządziło Warszawą, że tak powiem, ale nie wiedziałem, że aż tak. To, co zobaczyliśmy, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Dołączyliśmy do korowodu, bawiliśmy się wspólnie, ale to, co tam się stało, co się działo pod Pałacem Kultury, no to są niezapomniane chwile. Spotkaliśmy naszych moich ulubionych, pana Zygmunta, panią Asię, panią Izę, oczywiście z nimi się miałem możliwość przywitać, porozmawiać. Nie dotarłem do pana Piotra, bardzo żałuję, bo też się chciałem przywitać.
0: Ale spokojnie, Piotr będzie po godzinie 10, to się pan przywita. Piękne wspomnienia zostały i już się szykują kolejne, dlatego że w najbliższy piątek rozpoczęcie Dni Seniora we Wrocławiu.
2: I tam będziemy.
0: I tam będzie też potańcówka, i tam też będzie fajny koncert Haliny Frąckowiak, i tam będzie Marsz Kapeluszy, i tam będzie też nasze studio Radia Pogoda. Zapraszamy.

0: 87 i 8 FM.
1: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mnie

0: Za 20:10 pogodny poranek w Radiu Pogoda. Do sprawy automatów jeszcze na chwilę wrócimy. Pan z Bielska-Białej mówi, że mlekomat jest u niego. W Bielsku-Białej. No bardzo serdecznie gratulujemy. Zniczomat w Szamotułach, słonecznikomat w Krakowie. Ale to po prostu jakiś pan wystawia sobie przed domem mały słonecznik, znaczy bukiet.
1: I można zostawić pieniądze.
0: Tak, i ludzie zostawiają. Pieniądze. Mały bukiet 3 złote, duży bukiet 5 złotych słoneczników. No i piękna sprawa, naprawdę. Ale to, co się pojawiło także w telefonach od państwa, to jest dla mnie petarda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jestem z Poznania, ale bardzo często lubię jeździć do przepięknego, klimatycznego Kazimierza Dolnego.
0: No, nic
2: A jak
0: dziwnego.
2: Wszyscy wiemy, symbolem Kazimierza Dolnego jest kogut. I właśnie w owym Kazimierzu Dolnym można nabyć sobie takie koguciki wypieczone z chleba lub pierniczki w kształcie kogucików. Właśnie koguto macie. Pozdrawiam serdecznie. Wiola.
1: Pani Wiolu, no to my chyba umieścimy ten kogutomat na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o dziwne urządzenia do samoobsługowego kupowania.
0: I tak przy okazji, to ja bym u siebie w dzielnicy bardzo chętnie powitała, albo gdzieś w Warszawie taki kogutomat, bo uwielbiam te koguty z Kazimierza Dolnego, a dawno nie byłam.
1: Chociaż my też mamy taki kogutomat. O pewnych godzinach się odzywa.
0: No coś w tym jest. Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 18:10.
3: Autopromocja.
4: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
5: Przeżyłam z tobą tyle lat.
4: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
6: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
4: Słuchaj dziś o 15:30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Psał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
4: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Bedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
10: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.

0: Pogody Baranek w Radiu Pogoda, za 9 minut godzina 10. Piotr Szwolakowski w studiu. Dzień dobry, Piotrze. Powróćmy jeszcze na chwilę do inauguracji Dni Seniora.
1: Z przyjemnością.
0: Sobotnich. Opowiedz, tak. Jak tam dzisiaj pracowało, nasi słuchacze.
1: To nie była praca, to była sama przyjemność. Rozmowa z Państwem, spotkanie się z Państwem, wymiana choćby kilku słów, uścisku ręki, to jest coś, czego nie da się zastąpić niczym innym. Po prostu ja zawsze jestem po takich wydarzeniach troszkę zmęczony, ale bardzo zadowolony.
0: Przypomnijmy, inauguracja Dni Seniora w Warszawie, a te dni potrwają
1: mniej więcej do połowy października.
2: Tak.
1: Zresztą
2: no
1: będę o tym mówił jeszcze po 10.
2: A, no to zapraszamy. Proszę zostać z Piotrem Szwolakowskim koniecznie. My dziękujemy. Zygmunt Heizer.
0: Jasia Kruk.
3: Bywają sny nieraz przedziwne, nieziemskie sny. Na skrzydłach melodii

0: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: Prezydent miasta Gdańska i Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku zapraszają na piknik z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności. Czekają na Was kuchnia polowa i słodkości, konkursy z nagrodami, atrakcje dla dzieci, bezpłatny serwis rowerowy, zajęcia z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa. Bądźcie z nami. Piecki Migowo, skwer na rogu ulicy Bulońskiej i Rakoczego. Sobota, 19 września, w godzinach od 11 do 15. Zapraszamy też na bezpłatne przejazdy autobusem linii 101 na trasie Gdańsk-Śródmieście, Sopot-Gdynia Główna.
5: Ach, co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdańsk, ulica Lubowicka 42. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
9: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
11: Została ostatnia reklama. W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
12: Reklama.
13: Puste koperty Piotra Szczepanika oraz Dzikie wino Marka Grechuty. Te najpiękniejsze melodie usłyszymy lada minuta, ale najpierw warto posłuchać w Radiu Pogoda wiadomości.
14: Wiadomości z Gdańska.
15: Iwona Wyciślok, zapraszam. Przez 4 dni bez ciepłej wody będą mieszkańcy dzielnic Babie Doły, Oksywie, Obłóże i Pogórze w Gdyni. Przerwa potrwa od dziś, od godziny 2 w nocy do czwartku, do późnych godzin wieczornych. Spowodowana jest pracami inwestycyjnymi prowadzonymi przez miasto przy ulicy Pułkownika Dąbka. Zieleń przyuliczna to temat dwudniowej konferencji, jaka odbyła się w Gdańsku. Rozmawiano o tym, jak rozwijać i chronić zieleń w coraz bardziej zurbanizowanej przestrzeni.
16: Zurbanizowane przestrzenie miast szczególnie potrzebują zieleń. Zieleń służy mikroklimatowi, zwiększaniu bioróżnorodności, odporności miasta na upały czy intensywne opady deszczu.
15: Mówiła Magdalena Kilian z Gdańskiego Zarządu Zieleni. Wrócił gdański biznesmam. Rekrutacja do 12 edycji tego bezpłatnego projektu dla mam, które mają pomysł na biznes i chcą wrócić na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem, potrwa do 27 września. Szkolenia odbędą się w październiku. Bank Mleka Kobiecego z Gdyni potrzebuje wsparcia. O szczegółach powiemy za godzinę.
14: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
17: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
14: Pogoda w Gdańsku.
15: Czasem słońce, czasem deszcz i przyzwoita temperatura. Taka czeka nas pogoda w najbliższych dniach. Dziś na Pomorzu przewaga chmur. Od czasu do czasu spadnie trochę deszczu. Wiatr nie będzie nam dokuczał, a na termometrach w Trójmieście zobaczymy około 18 stopni. Jutro już więcej przejaśnień i rozpogodzeń bez deszczu, a temperatura wzrośnie do 20 stopni. W kolejnych dniach pogoda w kratkę.
14: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
17: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetach.

0: aptekach. www.medyso.pl.
1: Wracamy do słuchania najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda po wiadomościach. Cały czas czekam na Państwa telefony dotyczące sobotniej inauguracji i warszawskich Dni Seniora, bo bardzo jestem ciekaw Państwa wrażeń. Ale też czekam na sygnały, czy Państwo zamierzają się pojawić w piątek wczesnym popołudniem na wrocławskim Placu Solnym i Rynku, żeby razem z Radiem Pogoda zainaugurować wrocławskie Dni Seniora. Za chwilkę wrócę do tego na moment, a za pół godziny w cyklu Pogodne Lata przypomnę kilka wydarzeń sprzed 6 dekad dokładnie. Dzień dobry.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Albano i Romina Power w Radiu Pogoda. Jeżeli chodzi o frekwencję, w Warszawie było rekordowo, tak pod względem korowodu seniorów, jak i uczestnictwa w wydarzeniach na Placu Centralnym przed Pałacem Kultury i Nauki. We Wrocławiu spodziewamy się dobrej pogody i temperatur w okolicach 20 stopni, więc pogoda ma być wymarzona na to, by się spotkać i razem z Radiem Pogoda zainaugurować Dni Seniora we Wrocławiu, maszerując w Marszu Kapeluszy, a potem bawiąc się na potańcówce Radia Pogoda i koncercie Haliny Frąckowiak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłania się Marek z Poznania. Panie Piotrze, tak. Plan na piątek jest taki. 10:30 wyjazd z Poznania, godzina 12:00 przyjazd do Wrocławia. Na dworcu powitanie z Jurkiem, kaowcem z turnusu w Nałęczowie z grudnia i następnie przemarsz na rynek, na plac solny i uczestnictwo we wszystkich atrakcjach, które będą tam na miejscu. Zapraszam wszystkich, szczególnie klubowiczów, ludzi pogodnych. Będziemy się bawić. Kto może, niech wali do Wrocławia. Zapraszam.
0: Radio Pogoda także zaprasza. Podróże kształcą, a podróże do Wrocławia, zwłaszcza w najbliższych piątek, także bawią.

0: na wątłej nici drżą. Jeżeli zerwiesz nić bezduszną twą odmową, te perły inny ktoś pozbiera dłonią swą. Ich długi sznur otoczy szyję inną i spłynie na życzliwszy dla mnie biust. Lekkomyślności twej ty będziesz winną, więc proszę ty swój gust zrewiduj jeszcze raz.
1: Jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.

0: na wątłej nici drżą. Jeżeli zerwiesz nić bezduszną twą odmową, te perły inny ktoś pozbiera dłonią swą. Ich długi sznur otoczy szyję inną i spłynie na życzliwszy dla mnie biust. Lekomyślności twej ty będziesz winną, więc proszę ty swój gust zrewiduj jeszcze raz.
1: Jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.

0: Ciebie szynić bezduszną twą odmową. Te perły inny ktoś pozbiera dłonią swą. Ich długi sznur otoczy szyję inną i spłynie na życzliwszy dla mnie biust. Lekomyślności twej ty będziesz winną, więc proszę ty swój gust zrewiduj jeszcze raz.
1: Jeszcze raz.
0: Jeszcze raz? Ty nie odmawiaj mi, nie traktuj tak surowo.
2: Bardzo pana przepraszam.
0: Perełki moich próśb.
2: Najmocniej przepraszam, ale chyba wkradło się nieporozumienie. Pani hrabina pod wrażeniem pieśni pana powtarza machinalnie ostatnie słowa tekstu, a pan to bierze w sensie dosłownym i bisuje pan utwór.
3: I tak będziemy bisowali.
2: No nie, nie,
3: bisuj
2: już pan. Radio Pagoda.
4: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Irena Jarocka wyjaśniała, co mnie w tobie zachwyciło, a ja chciałbym odpowiedzieć na pewne pytanie, które się pojawiło. O, proszę, jakby się zrymowało. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Tu pan Janusz z Wrocławia. Mam pytanie, czy w dniu 18 września będzie pan we Wrocławiu? Dziękuję bardzo.
0: Nie wiem, panie Januszu, czy przypadkiem nie rozczaruję kogoś ze słuchaczy Radia Pogoda, ale wszystko wskazuje na to, że będę we Wrocławiu. Będę mieć przy sobie mikrofon, nierzadko włączony, żeby wypytywać państwa o stroje i nastroje towarzyszące temu wydarzeniu, czyli inauguracji Wrocławskich Dni Seniora na Placu Solnym i na wrocławskim rynku. A efekty naszych rozmów usłyszą państwo, przynajmniej niektórych usłyszą państwo w Radiu Pogoda. Także w piątek.
2: Autopromocja. Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
3: Garść inspiracji.
4: Szczypta ciekawostek.
3: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
7: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić
9: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita, oglądaj od poniedziałku do środy o 20:30 w TVP1 i TVP VOD.
17: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
18: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
17: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
18: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
17: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
19: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
20: GWM. Go with more.
21: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
22: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
1: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm, dokładkę rabatu.
22: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
23: Została ostatnia reklama.
24: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1966. To był rok tysiąclecia Chrztu Polski, więc wydarzenia z tym związane odbywały się w ciągu całego roku. W połowie kwietnia były główne obchody, ale 1 czerwca wyemitowano specjalny banknot o nominale 1000 zł, a 22 lipca połączono uroczystości obchodów tysiąclecia z obchodami 22 lipca.
2: W podwójne urodziny naszego państwa, tysięczne i 22 wielka defilada wojskowa w Warszawie. Dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego melduje marszałkowi Spychalskiemu gotowość wojsk do defilady. 24 honorowe salwy, a w tym samym czasie z odległych od siebie lotnisk startują odrzutowce.
1: Tak, to co poza tymi obchodami? 11 marca swoją premierę miał film Faraon według powieści Bolesława Prusa w reżyserii Jerzego Kawalerowicza z Jerzym Zelnikiem w roli głównej.
3: Nigdy nie mogę być z tobą sam, ojcze. Zawsze między nami znajdują się obcy ludzie.
4: Co masz mi do powiedzenia?
3: Tylko jedno, ojcze. Herhor jest moim wrogiem. On to oskarżył mnie przed tobą i naraził na taki wstyd.
4: Herhor jest moim wiernym sługą, a twoim przyjacielem. Jego to wymowa sprawiła, że powierzyłem ci dowództwo w czasie manewrów.
1: 9 maja Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek serialu Czterej Pancerni i Pies.
5: Cześć.
6: Koń mi go tratują.
5: Wichura!
7: Gdzie? Ledwo dmucha.
5: Ja, Wichura. Nazwisko takie. A ty?
7: Kos.
5: Ładny pies. No.
1: W połowie października w Sudetach w pobliżu wsi Kletno odkryto jaskinię nazwaną później Jaskinią Niedźwiedzia, a 10 grudnia grupa Czerwone Gitary wydała swój pierwszy album To Właśnie My.

0: Najpiękniejsze melodie bawią nas w Radiu Pogoda bez przerwy, przywołując różne wspomnienia. Mnie ta piosenka Tonego Orlando i Dawn, Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree, kojarzy się jak najlepiej, chociaż nie umiałbym powiedzieć dlaczego konkretnie, nie umiem jej powiązać z żadnym konkretnym wspomnieniem, chyba po prostu trafiałem na nią w dobrych okolicznościach i tak mi już z nią zostało. A skoro mowa o dobrych wspomnieniach i najpiękniejszych melodiach, za chwilkę usłyszymy Irenę Santor śpiewającą piosenkę Serce z filmu Świat się śmieje, a potem grupę Vox w wielkim przeboju Zabiorę cię Magdaleno.
1: Radio Pogoda.
2: Oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kurs wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
7: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
8: Została ostatnia reklama.
9: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
10: Reklama.

Bank Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach.

0: mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Psał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
1: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
2: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
1: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
2: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
1: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
2: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
3: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Prezydent miasta Gdańska i Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku zapraszają na piknik z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności. Czekają na Was kuchnia polowa i słodkości, konkursy z nagrodami, atrakcje dla dzieci, bezpłatny serwis rowerowy, zajęcia z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa. Bądźcie z nami. Piecki Migowo, skwer na rogu ulicy Bulońskiej i Rakoczego. Sobota, 19 września, w godzinach od 11 do 15. Zapraszamy też na bezpłatne przejazdy autobusem linii 101 na trasie Gdańsk-Śródmieście, Sopot-Gdynia Główna.
9: Reklama. Beatlesi przebojem Please Mr. Postman rozpoczną poniedziałkowe popołudnie w Radiu Pogoda, po czym usłyszymy przedziwną opowieść Cezarego Fabińskiego o psie Dingo. A teraz w Radiu Pogoda mamy dla Państwa wiadomości.
10: Wiadomości z Gdańska.
11: Iwona Wyciślok, zapraszam. Bank Mleka Kobiecego, działający w Szpitalu Morskim imienia PCK w Gdyni, poszukuje nowych, honorowych dawczyń, które podzielą się swoim pokarmem. Zapotrzebowanie jest bardzo duże, a liczba dawców spada. W ubiegłym roku z mleka przekazanego przez dawczynię skorzystało prawie 300 noworodków. Akcja ratunkowa po zderzeniu pociągów to jeden z epizodów w ramach manewrów ratowniczych Pomerania 2026. Ćwiczenia trwały kilka dni.
12: To są rzeczy, które trzeba trenować, żeby służby nauczyły się siebie nawzajem.
13: My docieramy się między sobą, żeby lepiej i sprawniej funkcjonować w rzeczywistej sytuacji.
11: Gospodarzem ćwiczeń ratowników PCK z całej Polski, a także państwowych i ochotniczych służb z Pomorza była Reda. A dziś ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego odbędą się w Gdyni. Z tego powodu o godzinie 17 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu w rejonie ulicy Wołyńskiej oraz Centrum Handlowego Riviera. Zamknięty zostanie naziemny parking pomiędzy Centrum Handlowym a halą Polsat Plus Arena. Ćwiczenia potrwają do jutra do godziny 7 rano.
10: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
14: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: Pogoda w Gdańsku.
11: Końcówka lata na Pomorzu z pogodą w kratkę. Będzie się chmurzyć, będą chwile ze słońcem, czasem spadnie trochę deszczu. Choć pogoda będzie zmienna, to nie będzie gwałtowna. Temperatura w tym tygodniu wyrównana. Na Pomorzu termometry pokażą od 18 do 20 stopni. Z długoterminowych prognoz wynika, że w październiku temperatura powietrza utrzyma się w średniej normie.
10: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
14: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
9: Dzień dobry. Po wiadomościach do Radia Pogoda wracają najpiękniejsze melodie. Przed nami przeboje Beatlesów, Cezarego Fabińskiego i grupy Bemi Bem, a potem wspomnimy sobie człowieka wielu talentów, który między innymi w latach 50. i 60. pisał popularne piosenki. Nazywał się Bronisław Brok. Natomiast za około pół godziny pojawi się pierwszy po wakacjach odcinek cyklu Szlachetne Zdrowie, w którym Ewa Podolska i jej gość będą rozmawiać o prawach pacjenta. Warto o nich wiedzieć i je znać, przyznają Państwo.

Na słowa kolorowe lato zawsze mam jedną odpowiedź. Poproszę, jak najdłużej, jak najwięcej. Za moment posłuchamy piosenki z tekstem Bronisława Broka, który urodził się w Warszawie przed 120 laty. Był literatem, reżyserem, scenarzystą, operatorem, fotografem oraz autorem tekstów piosenek. Jest też jednym z założycieli Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR. Karierę tekściarza Bronisław Brok rozpoczął jeszcze w 20-leciu, a po wojnie kontynuował to zajęcie, pisząc m.in. do muzyki Władysława Szpilmana, Nie wierzę piosence. Nie wierzę.

0: Do muzyki Jerzego Wasowskiego Bronisław Brok napisał m.in. utwór Jeszcze poczekajmy.
1: Jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie śpieszmy, można jeszcze tyle znieść, tylko w naszą miłość znów uwierzmy.
0: Największe przeboje Bronisława Broka powstały w latach 50. i 60. zeszłego wieku. Wtedy też piosenki z jego tekstami śpiewane przez Annę German czy Urszulę Sipińską zdobywały nagrody na festiwalach.
2: Potem kwiat

0: zdrowy, skoro przyszedł na to czas.
1: Za tę piosenkę z tekstem Bronisława Broka i muzyką Jerzego Wasowskiego Urszula Sipińska zdobyła pierwszą nagrodę na festiwalu w Sopocie w 1968 roku. Ale chyba najbardziej znanym przebojem w dorobku Bronisława Broka pozostaje do dziś inna piosenka do muzyki Jerzego Wasowskiego.

Dzisiaj mija 120. rocznica urodzin Bronisława Broka, autora tekstów tych i innych pięknych piosenek, więc proszę ciepło o nim pomyśleć, słuchając piosenki Ja łatwo przyzwyczajam się, z jego tekstem w wykonaniu Sławy Przybylskiej.

To było o chłopcach radarowcach. Teraz tylko przypomnę, że za chwilkę usłyszymy pierwszy z 5 wrześniowych odcinków cyklu Szlachetne Zdrowie, które będą poświęcone prawom pacjenta. Ewa Podolska porozmawia o tym z panem Rafałem Janiszewskim. Dziś, jutro, pojutrze i tak aż do piątku. Codziennie około 12:30 kolejne odcinki cyklu Szlachetne Zdrowie.

0: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Jeśli chcesz, to

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Głodni emocji, żądni pieniędzy, to tak. Chwale.
2: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
3: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
2: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama. Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Reklama.
3: Adela już zakłada suknię cienką.
4: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
3: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
4: Dla kochanka.

0: ma podwiązki pod tą suknią.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo taki luksus?
1: To dla

0: Pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda, Jacek Wójcicki.
1: Oczy nad ranem, oczy wieczorem.

0: rzekł.
1: Słów mi brak.
0: Już
2: świt. Szlachetne zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.
3: Dzień dobry. W tym tygodniu będziemy rozmawiać nie o żadnej konkretnej przypadłości, ale o naszych relacjach z systemem ochrony zdrowia. Co mówi prawo, co nam się należy, a co nie. Moim gościem jest ekspert w tej materii, pan Rafał Janiszewski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Konkretne pytanie. Słyszałam, że jak ktoś ma internetowe konto pacjenta, to ono może mu przypominać o wzięciu leków. Wydaje mi się to wprost nieprawdopodobne.
4: Oczywiście, że tak. W internetowym koncie pacjenta mamy taką aplikację, w której wprowadzamy sobie leki, które przyjmujemy, z godziną, z nazwą leku, i nasz telefon, nasza aplikacja będzie nam plumkała o określonej godzinie: weź ten lek, weź ten lek, weź tabletkę tego leku, i będzie nam cały schemat leków przypominać, będziemy musieli przycisnąć wziąłem.
3: Ale to musimy mieć tę aplikację na telefonie.
4: Tak. Musimy mieć tą aplikację na telefonie, z którym często się nie rozstajemy, albo mamy go cały czas w kieszeni, albo leży na półce i on wydaje dźwięki, wyświetla na ekranie, pomimo zablokowanego ekranu, wyświetli nam aplet przypominający, że właśnie teraz trzeba wziąć ten konkretny lek.
3: To powiedzmy jeszcze jedną rzecz. Wiele osób sądzi, że nie ma internetowego konta pacjenta, bo nic w tym kierunku nie robiło.
4: Oczywiście i nawet nie chcą mieć, żeby nikt nie widział
3: tak
4: ich danych,
3: jest.
4: Ale powiem tak, każdy ma internetowe konto pacjenta, nie każdy. Każdy ma do niego dostęp, i to, do czego nakłaniam, to żeby sobie zrobić dostęp i żeby zobaczyć, co oni tam w tym internetowym koncie na nas nazbierali.
3: A ono rzeczywiście jest takie chronione, że tak
4: bardzo,
3: że z zewnątrz osoba nie wejdzie, dowie się wszystkiego o mnie?
4: Jest bardzo mocno chronione.
3: Bardzo serdecznie panu dziękuję.
4: Dziękuję
3: bardzo. Do następnego spotkania.
2: Szlachetne zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.

0: Suweren Krajewski i Przemija Uroda w nas z roku 86. Przypomnę jeszcze, że wieczorami słuchamy w Radio Pogoda Wojciecha Masiaka, czytającego nam fragmenty powieści Heleny Mniszkówny, Magnesy Serc. Dzisiaj o 22:00 w Radiu Pogoda usłyszymy ciąg dalszy tej powieści, a wszystkie już wyemitowane fragmenty mogą Państwo usłyszeć, zaglądając do archiwum naszych audycji na stronie radiopogoda.pl.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
4: W Polsce jest ponad 8 tysięcy lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00 tylko w Pulsie.
5: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
6: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rebelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
14: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
18: Desnoran?
17: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
18: Naprawdę?
17: Już mam chrapkę na Desnoran.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Jak?
18: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
20: Po Desnoranie znika chrapanie.
21: Aflofarm.
22: Została ostatnia reklama.
23: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami.
24: Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
25: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
26: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
27: Raz, dwa, trzy.
26: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
28: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym
0: lepszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Reklama.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesiąc, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się meberek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem

na dziewczyny, czasami też. Czas w pośpiechu figle nam płata, piłka toczy się w bramkę pustą. Wyrósł człowiek już z małolata i do kina puszczają na ósmą. Głupia wiosna kwiatami krzyczy, czyjeś włosy pachną jak bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki,

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

0: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Psał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
1: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna?

0: 4. Więcej na luxmed.pl/stomatologia.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Prezydent miasta Gdańska i Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku zapraszają na piknik z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności. Czekają na Was kuchnia polowa i słodkości, konkursy z nagrodami, atrakcje dla dzieci, bezpłatny serwis rowerowy, zajęcia z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa. Bądźcie z nami. Piecki Migowo, skwer na rogu ulicy Bulońskiej i Rakoczego. Sobota, 19 września, w godzinach od 11 do 15. Zapraszamy też na bezpłatne przejazdy autobusem linii 101 na trasie Gdańsk-Śródmieście, Sopot-Gdynia Główna.
5: Została ostatnia reklama.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Najpiękniejsze melodie. Do widzenia, profesorze, w wykonaniu zespołu Filipinki oraz Wstawaj, Szkoda Dnia grupy 2+1 zabrzmią w Radiu Pogoda za kilka minut. Teraz proponuję posłuchać najważniejszych wiadomości.
11: Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego zostaje w areszcie. Potem spotkanie premiera i ministra. Chodzi o rosyjskie ataki blisko Polski. Będzie też fatalny pomysł nastolatek. Robiły sobie selfie na torach.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
11: Marcin Krzemiński, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pozostaje w areszcie. Sąd okręgowy w Katowicach odrzucił zażalenie obrony i utrzymał w mocy decyzję rejonowego dotyczącą Radosława Piesiewicza. Zatrzymano go 27 sierpnia w Warszawie. Tego samego dnia w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej Piesiewicz usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznaje się do winy. No już właśnie teraz w Warszawie zbiera się zarząd PKOL-u. Będzie to kontynuacja wtorkowego posiedzenia prezydium zarządu, które rekomenduje, by aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza do końca upływającej w kwietniu kadencji zastąpił jeden z wiceprezesów. Praca i współpraca na przejściach granicznych na nowych zasadach. Dziś spotkanie premiera i ministra finansów w tej sprawie, bo po niedzielnych rosyjskich atakach o krok od Polski potrzebny jest, tu cytat, specjalny charakter działań HITO na najbliższe miesiące.
12: Będę rozmawiał z panem premierem m.in. o usprawnieniu prac na granicy. Wiadomo, że Krajowa Administracja Skarbowa, służby celne tam pracują w pełnej koordynacji z pozostałymi służbami, ale oczywiście ta dyskusja, ta rozmowa jest jeszcze potrzebna.
11: Potrzebna jest też, jak mówi minister finansów Andrzej Domański, efektywna koordynacja ze wszystkimi służbami. O szczegółach działań ma natomiast informować premier. Finlandia tymczasem dołącza do francuskiej inicjatywy zaawansowanego odstraszania nuklearnego. Oznacza to, że uczestniczy w niej już 10 krajów, wśród nich Polska. Zainicjował ją w marcu prezydent Emmanuel Macron. Wulkan Etna znów utrudnia latanie na Sycylię. Lotnisko w Katanii nie będzie do godziny 16 przyjmować samolotów. To z powodu intensywnej emisji popiołu wulkanicznego ze szczytowych kraterów Etny, w wyniku której powstała chmura o wysokości 4 kilometrów. akcja i reakcja. Po ubiegłotygodniowym tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu rząd bierze się za przejazdy drogowe. Jutro zajmie się projektem nowelizacji, która zakłada, że przy wjeździe na przejazd na Czerwonym

0: W czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Tymczasem w Łódzkiem o krok od kolejnej tragedii na kolei. Tym razem 2 nastolatki urządziły sobie sesję zdjęciową na środku torów. Na szczęście zauważyli je policjanci i gdy ich radiowóz przejechał przez przejazd, rogatki zaczęły się opuszczać. Wtedy mundurowi podbiegli do nastolatek i ściągnęli je z torów, mówi aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.
1: Policjanci ustalili, że dziewczynki miały 11 i 13 lat. W rozmowie z policjantami przyznały, że weszły na torowisko, ponieważ chciały zrobić sobie ciekawe zdjęcia. Jak wyjaśniły, nie usłyszały sygnałów ostrzegających przed nadjeżdżającym pociągiem.
0: Policjanci proszą rodziców, by uświadamiali swoje pociechy, że żadne zdjęcie czy liczba lajków pod postem w mediach społecznościowych nie są warte narażania życia.
2: Pogoda.
0: Od 17 do 20 stopni na ogół, nieco chłodniej na wybrzeżu, tam tylko 15. Pochmurno, miejscami deszczowo, ale na zachodzie może się po południu pojawić słońce.
3: Piotr Sworakowski, dzień dobry. Po wiadomościach jak zawsze wracają najpiękniejsze melodie. Zaraz w Radiu Pogoda usłyszymy przeboje zespołów Filipinki i 2 plus 1, a potem wrócimy do inauguracji Dni Seniora, która w Warszawie już jest za nami, i do wrocławskiej inauguracji, która ciągle jest przed nami.

0: Wrócę teraz do Państwa wspomnień z sobotniej inauguracji Dnia Seniora w Warszawie, o które dzisiaj zapytałem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Chciałem się pochwalić, że byłem wczoraj na otwarciu Dni Seniora pod Pałacem Kultury, ale byłem ciut za wcześnie, bo byłem koło 12, więc jeszcze nie zaczęły się główne imprezy i na tym bardzo żałowałem, nie udało mi się znaleźć pana, panie Piotrze, bo chciałem osobiście przybić piątkę. Ale byłem zachwycony. Zobaczyć pana Jacka Kawalca w koszulce Metaliki przygotowującego się do koncertu Budki Suflera, bezcenne.
2: Tak jest.
1: Poza tym mnóstwo roześmianych, ucieszonych ludzi, którzy z dużą dozą radości słuchali i muzyki lecącej z głośników, pijących kawę, oglądających wystawiające się organizacje. Naprawdę super. Bardzo mi się podobało. Pozdrawiam. Marcin z Wielkopolski.
0: Panie Marcinie, również pozdrawiam i mam nadzieję, że będzie jeszcze nie jedna okazja do przybicia piątki i rozmowy. A jeśli chodzi o pana Jacka Kawalca, to też przyznam, że zaskoczył mnie tym, że ubrał się w spodnie bojówki i koszulkę Metaliki. No ale to jego wolny wybór. Jak dla mnie było ciut za głośno, bo to, co się działo na scenie, skutecznie uniemożliwiało mi nagrywanie rozmów z państwem, ale to tylko drobna niedogodność. Dlatego zapytałem, jak to wszystko wypadło na naszej antenie i do tego jeszcze dzisiaj wrócimy.

0: Wracam jeszcze na moment do naszego sobotniego spotkania przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Jak to było słychać w radiu?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Relacja radiowa z Dnia Seniora w Warszawie, który odbył się w sobotę 12 września i był prowadzony przez wspaniałe Radio Pogoda, pozwoliła słuchaczom poczuć atmosferę tego wyjątkowego spotkania.
0: No.
1: Było dużo muzyki, radości, rozmów i pozytywnej energii. Relacja była ciekawa, serdeczna i pełna optymizmu. Pozdrawiam, Alicja.
0: Pięknie dziękuję pani Alicjo za miłe słowa i również pozdrawiam. Także już państwo wiedzą, że warto się wybrać na spotkanie z nami najbliższe we Wrocławiu w piątek wczesnym popołudniem. Jeśli chodzi o nasze wrocławskie spotkanie, za chwilkę do niego wrócimy.
2: Autopromocja.
3: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
4: Przeżyłam z tobą tyle lat.
3: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
5: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Słuchaj dziś o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
9: Koncert?
8: Lepiej, festiwal.
9: A kto gra?
8: 2 pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
9: Okej, na taki festiwal to ja idę.
8: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
13: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
16: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
17: Dobra, zdradź sekret.
16: Jaki sekret?
17: No, ten twój patent na zakupy.
16: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
17: Tylko w Modivo?
16: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
17: I co z tym cashbackiem?
16: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
17: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
18: Została ostatnia reklama.
19: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
20: Jak tak, to Allegro.
21: Reklama.

0: Jak się nauczę gwizdać, to też będę sobie nagwizdał, tak jak Perry Como, Magic Moments. Niby do piątku zostało jeszcze kilka dni, ale o pewnych sprawach warto wiedzieć już teraz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mówi stały słuchacz z Wrocławia. Zamarłem z przerażenia, jak pan, panie Piotruszu, powiedział, że pan rozczaruje kogoś. Myślałem, że pan nie przyjedzie. No całe szczęście, że pan przyjedzie, no bo już czekam na pana. I jeszcze chciałem zadać takie pytanie. Czy pan jest wegetarianinem? I czy pani Jasia jest wegetarianką i pan Zygmunt? Proszę odpowiedzieć na te pytania, czy jadacie normalnie. Pozdrawiam z Wrocławia, stały słuchacz, Bogdan.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Bogdanie. Płakałbym rzęsistymi łzami, gdybym nie mógł pojechać do Wrocławia i spotkać się tam z państwem. A to drugie pytanie, to o ile wiem, Asia i Zygmunt są wszystko jedzący, chociaż być może czegoś nie wiem. Nie mogę tego wykluczyć. Natomiast ja rzeczywiście unikam czerwonego mięsa, drobiu, dziczyzny i nabiału. Także, panie Bogdanie, jak rozumiem, do zobaczenia w piątek we Wrocławiu na Placu Solnym.

0: Edyta Gepper w Radiu Pogoda, a ze mną w studiu Wojtek Babiarczyk daje słowo, że ma dla Państwa interesującą propozycję.
1: Oczywiście, że tak. Jak mają Państwo dzisiaj wolne, to poniedziałkowe popołudnie, to gorąco zapraszam do słuchania Radia Pogoda. Po godzinie 16 Państwa ulubiony konkurs. Daję słowo, ja Państwu mówię słowo, a Państwo muszą dodać 5 skojarzeń do tego słowa. 15 sekund mają Państwo na to, więc naprawdę czasu bardzo dużo, a nagrody dzisiaj wyjątkowe. Termos Radia Pogoda, a także torba Radia Pogoda, idealna na zakupy, więc proszę być koniecznie z nami.
0: Także sami Państwo słyszą, nie ma wyjścia. Trzeba słuchać Radia Pogoda, a ja zapraszam jutro od 10, jak zwykle.
2: Oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
3: Od 30 lat.
4: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
8: Okay. Przyjechali tylko się rozglądać, ale nie mają jak.
9: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdańsk, ulica Lubowicka 42. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
18: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
19: Została ostatnia reklama.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda. Reklama.
5: Sponsorem audycji jest Medso. Polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl

0: Chodźmy więc nad morze do maleńkiej kawiarenki.
1: Dzień dobry, tu Dorota Szalongowska. Bardzo, bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda i życzę dobrego

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Reklama.
2: Mama!
3: Cześć, kochanie.
4: Co chcecie na obiad?
5: Cebulański rę!
6: Pierogi z serem!
7: Makaron carbonara!
8: Fasolka po bretońsku.
4: Kochani, to nie jest restauracja.
8: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
4: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
9: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych, a dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
13: Develia. Dobrze być w domu.
14: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji.

0: bezprzelewowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
1: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777-100-100.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama. Prezydent miasta Gdańska i Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku zapraszają na piknik z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności. Czekają na Was kuchnia polowa i słodkości, konkursy z nagrodami, atrakcje dla dzieci, bezpłatny serwis rowerowy, zajęcia z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa. Bądźcie z nami. Piecki Migowo, skwer na rogu ulicy Bulońskiej i Rakoczego. Sobota, 19 września, w godzinach od 11 do 15. Zapraszamy też na bezpłatne przejazdy autobusem linii 101 na trasie Gdańsk-Śródmieście, Sopot-Gdynia Główna.
4: Reklama. Poniedziałkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za moment Zdzisława Sośnicka, a także Urszula Sipińska. Na razie 14 na zegarach. Pora na wiadomości w Radiu Pogoda.
5: Wojsko wydobyło z Bałtyku drona, wstępnie to rosyjska maszyna. Spotkanie za zamkniętymi drzwiami zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pomoc dla roztargnionych kierowców.
6: O limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
5: Chodzi o nowe znaki na odcinkowych pomiarach prędkości.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
5: Marcin Krzemiński. Dron znaleziony i wyciągnięty z morza przez polskie wojsko, informuje szef resortu obrony. Maszynę zlokalizowano w rejonie miejscowości Rusinowo w Zachodniopomorskiem. Wstępnie to bezzałogowiec z Rosji, podał na portalu X Władysław Kośniak-Kamysz. Dodał, że na miejscu służby realizują czynności związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i podjętego sprzętu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział tymczasem podczas rozmowy z dziennikarzami, że rosyjska armia prowadzi działania na całym terytorium Ukrainy i będzie je kontynuować. Odniósł się w ten sposób do niedzielnego ataku rosyjskich bezzałogowców na zachodzie Ukrainy, tuż przy granicy z Polską. Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, mówił wczoraj premier Donald Tusk, który wziął udział w specjalnej odprawie służb.
8: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
5: Według Tusk Moskwa w najbliższych tygodniach może decydować się na jeszcze groźniejsze operacje. W Ukrainie tymczasem co najmniej 3 cywilne ofiary kolejnego rosyjskiego ataku. Tym razem agresor ostrzelał magazyny w mieście Pryłuki w obwodzie Czernichowskim. Rannych zostało 7 osób. To 1664 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. 12 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar, który wybuchł na terenie jednostki wojskowej w Białymstoku. Jak przekazało wojsko, ogień pojawił się w jednym z remontowanych budynków. Nie było ewakuacji, nikomu też nic się nie stało. Radosław Piesiewicz pozostanie w areszcie. Sąd okręgowy w Katowicach, który rozpoznawał zażalenie obrony, zdecydował, że prezes PKOL-u nie wyjdzie na wolność. Ma zarzuty związane z aferą Zonda Krypto. Nie przyznaje się do winy. Co zatem dalej z Polskim Komitetem Olimpijskim? Godzinę temu w Centrum Olimpijskim zebrał się zarząd organizacji. Spotkanie odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Na miejscu jest Błażej Kulesza.
9: Na jakiekolwiek informacje będziemy musieli trochę poczekać. Dla wszystkich jest jasne, że Radosław Piesiewicz z aresztu komitetem sterować nie będzie. Dlatego prezydium rekomenduje wybór jednego z wiceprezesów. Ten będzie musiał nie tylko zjednoczyć podzielone środowisko sportowe, ale także załatwić pieniądze, bo wedle słów jednego z delegatów komitet ma stracić płynność finansową i to jeszcze w październiku.
5: Kierowca będzie wiedział, ile jechać, żeby nie dostać mandatu. Na drogach pojawi się nowy znak o odcinkowym pomiarze prędkości z dodatkową informacją, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
5: Tablice pojawią się na wybranych odcinkach dróg, bo to na razie projekt badawczy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
7: Pogoda.
5: 19-20 stopni.

0: Takie maksymalne temperatury w większości regionów, nad morzem i w Karpatach nieco chłodniej, tam tylko 15. Sporo chmur, miejscami deszczowo, mniej chmur na zachodzie kraju, tam od czasu do czasu może wyjrzeć słońce.
1: To już prawie 4 minuty po godzinie 14. Drodzy Państwo, nowy tydzień i nowe pomysły na życie i tego Państwu życzę. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam na to popołudniowe, poniedziałkowe spotkanie z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. A na dobry początek Urszula Sipińska.

0: być dziewczyną z moich marzeń. Jacek Lech w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie. To już prawie 11 minut po godzinie 14, a po 15 spotkają się Państwo z tą gwiazdą.
1: Przeżyłam z Tobą tyle lat, choć w oczy wiał.
0: Krystyna Giżowska i jej najpiękniejsze melodie. Już o 15.30 w studiu również pojawi się Monika Tarka. Pani opowiadać będą historię kolejnej niezwykłej, cudownej piosenki pani Krystyny Giżowskiej. Po godzinie 16 pojawi się Państwa ulubiona zabawa, czyli Daję Słowo. Dzisiaj termos, a także torba Radia Pogoda do wygrania. A po 17.30 ktoś z Państwa dołączy do tego ekskluzywnego klubu, czyli klubu pogodnych ludzi. A jeszcze w tej godzinie opowiem Państwu o pewnym polskim filmie z lat 60., bo dziś mija piękna rocznica premiery pewnego filmu. Na razie niech ten film zostanie słodką tajemnicą. Szczegóły za moment, no a teraz w Radiu Pogoda. Mitch Miller.

0: Zawsze się, drodzy Państwo, zastanawiam, jaką piosenkę Marii Rodowicz Państwu zagrać. No ale pomyślałem sobie, że skoro poniedziałek, niektórzy w drodze, to ta piosenka będzie idealna. Jadą wozy kolorowe. W Radiu Pogoda najpiękniejsze melodie, a już za moment zrobi nam się filmowo. No ale wcześniej Julia i ja i Zdzisława Sośnicka, pojawi się także Wojciech Gąsowski. Proszę zatem zostać koniecznie z nami.
1: Radio Pogoda.
2: Magazyny z pyłem, biura z rozlaną kawą, hale ze śladami opon i smarów. O tak, wiesz jak to wygląda.
3: Przyjdź do salonów Klinus.pl i zobacz specjalistyczne szorowarki Kercher do czyszczenia posadzek. Pokażemy niezawodne rozwiązania i środki chemiczne, które najlepiej sprawdzają się u naszych klientów. Klinus.pl, największy autoryzowany dealer Kercher w północnej Polsce. Fachowe doradztwo, sprawny serwis, dostępność od ręki.
2: Salony Klinus.pl, Gdynia, ulica Hutnicza 11H, Starogard Gdański, ulica Iwaszkiewicza 15.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy Frosta kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
11: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
12: Dobra, zdradź sekret.
11: Jaki sekret?
12: No, ten twój patent na zakupy.
11: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
12: Tylko w Modivo?
11: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
12: I co z tym cashbackiem?
11: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
12: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
13: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
15: To ja też chcę!
14: 24, 35.
16: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
18: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w kredycie. Crédit Agricole spełni warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
19: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska. S.A.
20: Została ostatnia reklama.
21: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

Tajfun i Wojciech Gąsowski i Żal. To był 67 rok, tu Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie w to poniedziałkowe popołudnie na zegarach 29 minut. Po godzinie 14, 14 września, 62 lata temu, odbyła się premiera filmu, który opowiada historię byłego więźnia obozu koncentracyjnego, który zostaje wysłany do ochrony opuszczonego miasta na ziemiach odzyskanych przez szabrowników. Reżyserem tego filmu był m.in. Jerzy Hoffman i Edward Skurzewski, a piosenka z tego filmu brzmiała tak.

0: choć nie dziś.
1: Fani polskiego kina już chyba wiedzą, o jaki film chodzi. To oczywiście Prawo i Pięść, a w głównej roli pojawił się w tym filmie Gustaw Holoubek. Mogliśmy podziwiać również takich polskich aktorów jak Wiesława Gołasa, Ryszarda Pietruskiego i Jerzego Przybylskiego. A w Radiu Pogoda teraz coś pięknego z lat 70. Zawsze mam wielki dylemat, jaką Państwu tutaj piosenkę zaprezentować z tego okresu, ale myślę, że ten numer spodoba się Państwu najbardziej.

0: To Eleni w Radiu Pogoda. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale muzyka początkowo miała być dla niej jedynie planem awaryjnym. Marzyła o tym, żeby zostać nauczycielką muzyki. Kiedy niestety nie dostała się na studia pedagogiczne, zaczęła śpiewać w zespole, by po prostu dorobić do tak zwanego kieszonkowego. No i planowała to robić tylko przez rok, a robi to do dziś. A w Radiu Pogoda już za moment Zbigniew Wodecki, a także Jan Wojdak i Wawele. Proszę razem z nami delektować się tymi najpiękniejszymi melodiami w to poniedziałkowe popołudnie.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
4: garść inspiracji,
5: szczypta ciekawostek
4: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
3: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Szukasz kompleksowej opieki stomatologicznej? Nowe Centrum LuxMed Stomatologia Gdańsk Stocznia oferuje leczenie w narkozie, ortodoncję i metamorfozy uśmiechu. Także bez abonamentu. LuxMed Gdańsk Nowomiejska 4. Więcej na luxmed.pl/stomatologia.
16: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
17: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
19: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.

zakręta i czas i moc. A choć zapomnisz mnie, piosenkę usłyszę.

0: Prezydent miasta Gdańska i Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku zapraszają na piknik z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności. Czekają na Was kuchnia polowa i słodkości, konkursy z nagrodami, atrakcje dla dzieci, bezpłatny serwis rowerowy, zajęcia z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa. Bądźcie z nami. Piecki Migowo, skwer na rogu ulicy Bulońskiej i Rakoczego. Sobota, 19 września, w godzinach od 11 do 15. Zapraszamy też na bezpłatne przejazdy autobusem linii 101 na trasie Gdańsk-Śródmieście, Sopot-Gdynia Główna.
1: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pół grama na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
3: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela Meliski

0: koło Ustki. Bezzałogowca znalazło wojsko i podjęło z morza. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Zdaniem służb mógł wpaść do morza dowód międzynarodowych i przedryfować do Polski. Nie wiadomo, czy dron był uzbrojony, czy była to jednostka obserwacyjna. W najbliższym czasie możemy się spodziewać więcej takich incydentów, mówi wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk.
1: Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani na rozmaite sposoby. Będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać na terenie wód międzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej. Będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać.
0: Wczoraj nad ranem przy granicy Ukrainy z Polską rosyjski bezzałogowiec uderzył w lokomotywę pociągu, który jechał z Kijowa do Warszawy. Tymczasem prezydent Ukrainy planuje w dniach 21-23 września omówić w Nowym Jorku z prezydentem USA kwestię rozejmu z Rosją na morzu i w sektorze energetycznym, pisze agencja Interfax Ukraina. Spotkanie prezydentów nie zostało jeszcze ostatecznie ustalone. Chcieli się pościgać, teraz grozi im nawet do 5 lat więzienia. Policja udaremniła w weekendową noc nielegalne wyścigi w powiecie pabianickim w okolicach ekspresowej S14. W akcji było kilkanaście radiowozów, a także grupa Speed oraz policyjny śmigłowiec, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
2: Podczas działań policjanci przeprowadzili 182 kontrole pojazdów oraz wylegitymowali 288 osób. Zatrzymano 16 dowodów rejestracyjnych oraz 2 prawa jazdy. W związku z popełnionymi wykroczeniami wystawiono 139 mandatów karnych na kwotę ponad 150 tysięcy złotych.
0: Zabezpieczonych zostało też 5 samochodów o łącznej wartości prawie 800 tysięcy złotych. Po 2 latach przerwy sejmowa komisja pracująca nad zmianami prawa aborcyjnego miała wznowić posiedzenie. Na pierwszy ogień szykowano 2 projekty będące efektem negocjacji wewnątrz koalicji rządzącej. Posiedzenie jednak odwołano. Maciej Kluczka zna zarówno oficjalne, jak i nieoficjalne uzasadnienie tej sytuacji.
3: Oficjalne brzmi tak.
4: Nie ma jeszcze opinii jednego z ministerstw. Zależy nam na tym, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości i argumentów po stronie tych, którzy nie chcą żadnych zmian w prawie aborcyjnym, żeby te wszystkim procedurom dochować.
3: Mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk, członek Komisji do Spraw Prawa Aborcyjnego. Nieoficjalnie jednak słyszę, że koalicja rządząca nie chce, przynajmniej na razie, wracać do dzielącego społeczeństwo tematu aborcji. Poseł Bliźniuk zapewnia, że tak nie jest. Szansę przejęcia w Sejmie mają wyłącznie konserwatywne projekty prawa aborcyjnego. Jeden z nich dotyczy przywrócenia stanu prawnego sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
0: Uwaga, spanie przy świetle może szkodzić sercu. Naukowcy z amerykańskiego Nowego Orleanu wykazali, że osoby śpiące przy sztucznym oświetleniu częściej mają niekorzystne zmiany w budowie i pracy serca. Eksperci radzą, by spać w jak najciemniejszym pomieszczeniu i ograniczać korzystanie z ekranów przed snem.
5: Co jest grane w Gdańsku?
6: Iwona Wyciślok, zapraszam. Rozpoczęła się 10. edycja Gdańskich Dni Demokracji. W programie są rozmowy o bezpieczeństwie i manipulacji w mediach. Będzie też przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego Andrzej Wajda, Człowiek z Gdańska. To jutro o 18.00 w ECS-ie. Krzysztof Zanussi będzie przewodniczącym jury konkursu głównego 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Festiwal rozpocznie się 21 września, a w konkursie głównym o Złotego Lwa walczyć będą m.in. najnowsze filmy Pawła Pawlikowskiego, Jana Komasy i Agnieszki Smoczyńskiej. I jeszcze zaproszenie do dużej auli Wielkiej Zbrojowni w Gdańsku. Tam jutro o 18.00 odbędzie się wernisaż międzynarodowej wystawy malarstwa pod tytułem Spotkania Twórcze Gdańsk. Wystawa prezentuje prace artystek i artystów związanych z Narodową Akademią Sztuki w Sofii, Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Wydziałem Malarstwa ASP w Gdańsku.
5: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda.
0: 15 stopni nad samym morzem, 17 w zachodniopomorskim, maksymalnie 20 w centrum, tam też najcieplej. Dużo chmur, miejscami mogą się pojawić także przelotne opady deszczu, więcej rozpogodzeń na zachodzie kraju.
7: To już prawie 5 minut po godzinie 15. Zaczynamy, drodzy Państwo, kolejną godzinę tego poniedziałkowego popołudnia z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu raz jeszcze bardzo nisko. Już za moment trubadurzy, a na dobry początek Halina Frąckowiak.

0: Uśmiechajcie się, dziewczęta, i to nie tylko w poniedziałkowe popołudnie, to truba duży w Radiu Pogoda. 71 lat temu, 14 września, do studia wchodzi pewien muzyk, który nagrywa jeden ze swoich wielkich przebojów. A tym artystą był oczywiście Little Richard. No, a teraz zabieram Państwa do cudownej Francji, dokładnie do Paryża, gdzie przez wiele lat Dalida i Alain Delon mieszkali, może nie obok siebie, ale mieszkali w różnych częściach Paryża. No i przypomnę Państwu jeden z tych najpiękniejszych ich przebojów, duetów. 73 rok.
1: Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Paulina Holc.
1: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy głaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas, 100

strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem, proszę was,

0: Zbigniew Kurtycz. Cicha woda w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Prawie 19 minut po godzinie 15, a już za moment spotkamy się z Krystyną Giżowską. Sam jestem bardzo ciekaw, jaka dzisiaj pojawi się piosenka pani Krystyny, no i jak ona się zrodziła. O tym wszystkim między innymi Krystyna Giżowska i Monika Tarka już za kilka minut w studiu Radia Pogoda. Proszę zostać koniecznie z nami.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
4: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Tebeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
11: Psał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
12: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Została ostatnia reklama.
14: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: Poniedziałkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami, punktualnie jak w szwajcarskim zegarku. 15:30. Proszę teraz wygodnie usiąść w swoim ulubionym fotelu albo na swojej ulubionej sofie, no i podelektować się tymi najpiękniejszymi melodiami Krystyny Giżowskiej.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
2: Witam serdecznie, a ze mną po weekendzie koncertowym Krystyna Giżowska. Dzień dobry,
3: Państwa,
2: Krysiu.
3: Po koncertach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Krysiu. No i oczywiście zaczynam ten tydzień od kolejnej twojej najpiękniejszej melodii. Taka piosenka dzisiaj, wybrałaś taką piosenkę, która jest takim no, wspomnieniem dzieciństwa. Nazywa się Moje Złote Lata.
3: Tak, to też piosenka z mojej pierwszej płyty długogrającej. Cieszę się, że mogę w ogóle kilka piosenek z tej płyty dzisiaj państwu zaprezentować, ponieważ jak mówiłam wcześniej, bardzo ubolewam nad tym, że ta płyta jakoś tak przeszła w zapomnienie, a są tam takie bardzo moje osobiste też piosenki, tak jak ta, która trochę tak przywraca na myśl piękne chwile, kiedy się było dzieckiem, nie miało trosk, życie stało jeszcze przed człowiekiem otworem, wszystko było moje.
2: Ty wychowywałaś się w małym miasteczku na Pomorzu, tak, prawda? Czy jest w tobie taka jakaś taka małomiasteczkowość w takim właśnie pozytywnym sensie?
3: Jest. Ja nadal, zresztą w ogóle nadal bardzo często tam wracam, do Człuchowa. Kocham to miejsce, jestem z nim mocno związana. Zresztą moi bracia jeszcze tam mieszkają.
2: Mam tam. Ty byłaś najstarsza?
3: Tak. Pierwsza dziewczyna, potem czterech chłopaków. Ja rządziłam.
2: No nie dziwne, ale też musiałaś się nimi opiekować na pewno.
3: Tak, ja rządziłam, no i byłam taką prawą ręką mojej mamy, ale powiem szczerze, że to miasteczko nadal jest piękne, nadal urokliwe, wśród jezior. Mam tam zresztą po rodzicach maleńki taki domek letniskowy nad samym jeziorem. Mogę w kostiumie kąpielowym schodzić do wody, proszę państwa.
2: Zwłaszcza, że jak się ma taką figurę, no to już w ogóle. Moje Złote Lata, Krystyna Giżowska w Radiu Pogoda. Dziękuję i do usłyszenia jutro.
3: Do usłyszenia.
4: Zapraszamy Państwa do naszego studia pocztówek dźwiękowych. Tylko u nas możesz nagrać życzenia wraz z melodią i przesłać bliskiej osobie. Tu również tanie obiady i podnoszenie oczek.

0: Radio Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Radio Pogoda.
2: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej mi.

Muzyczna kariera tej gwiazdy zaczęła się w Koszalinie, kiedy miała 18 lat. Śpiewała w takim amatorskim zespole biało-zieloni przy Wojewódzkim Domu Kultury. A jej kariera wybuchła tak naprawdę w drugiej połowie lat 60. Tu Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie w to poniedziałkowe popołudnie, a już po godzinie 16 emocji u nas na pewno nie zabraknie. Pojawi się Państwa ulubiona popołudniowa zabawa. Daję słowo, ja Państwu podaję jedno słowo, Państwo dodają do tego słowa 5 skojarzeń. Mają Państwo na to 15 sekund, a później już tylko wręczę Państwu cudowne nagrody. Dziś m.in. do wygrania termos Radia Pogoda i torba idealna na zakupy. Szczegóły naszej zabawy już niebawem, a za moment Ewa Bem, a także Bogusław Metz.

0: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy,
1: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
11: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Kaufland jest fresh, fresh.
15: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, a ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Została ostatnia reklama.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Reklama.
17: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Została ostatnia reklama.
11: Szefie, takich grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
12: A w Brikomanie sprawdzałeś?
11: No nie, ale...
12: Ale co?
11: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
12: A to zobacz ten.
11: No rzeczywiście.
13: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym, 60 o mocy 1350 W

0: dotyczące bezzałogowca znalezionego w morzu na wysokości Rusinowa, niedaleko Ustki. Jednostka według służb mogła wpaść do wody daleko od brzegu i przydryfować na polską plażę. Wojsko ma jeszcze dziś przekazać pierwsze oficjalne informacje, czy dron był uzbrojony i skąd rzeczywiście pochodził. Potem śledczy będą ustalać, jak bezzałogowiec trafił w okolice Rusinowa i dokąd zmierzał. Śledztwo prowadzić ma prokuratura okręgowa ze Szczecina. Był sprawny technicznie autobus, który w lipcu staranował kilka pojazdów i wjechał do przejścia podziemnego w Warszawie. Te nowe informacje przekazuje prezes miejskich zakładów autobusowych. W zdarzeniu, przypomnę, ucierpiało 6 osób, 2 trafiły do szpitala. Kierowca autobusu został odsunięty od kursowania, mówi prezes MZA Jan Kuźmiński.
1: Teraz nie pracuje i raczej już za kierownicę nie wsiądzie. U nas przynajmniej. No bo wszelkie badania techniczne pojazdy zostały wykonane i wykluczyło jakąkolwiek usterkę techniczną.
0: Prokuratura obecnie czeka na opinie biegłych od rekonstrukcji wypadków i wyniki badań toksykologicznych kierowcy. Na ten moment nikt nie usłyszał zarzutów w sprawie. Jutro rusza 4-dniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się prezydenckim wetem do rządowej ustawy o statusie osoby najbliższej, a także projektem o ratyfikacji traktatu polsko-brytyjskiego. Izba wybierze też nowego wicemarszałka oraz zdecyduje w sprawie projektów o asystencji osobistej. Diesel blisko 9 zł za litr, prawie 8 zł za benzynę 95. Ceny na stacjach szokują. Eksperci tymczasem nie mają wątpliwości. Mówią, że ceny ropy naftowej nadal będą rosły. To efekt napięć wokół kluczowych szlaków dostaw tego surowca na Bliskim Wschodzie.
2: Przy jednoczesnej kontroli i blokadzie cieśniny Ormus i cieśniny Bab el-Manda, Iran i jego sojusznicy, czyli Houthi, kontrolują w tej chwili około 35%, można nawet powiedzieć, światowego handlu ropą naftową.
0: Tłumaczy dr Joanna Piechowiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Teraz jeszcze lepsze wieści dla kierowców. Kolejne kilometry szybkich tras coraz bliżej. O krok bliżej realizacji jest odcinek trasy S16 Olsztyn Wschód-Barczewo. Pozwolenie na budowę wydał wojewoda warmińsko-mazurski, dzięki czemu mogą ruszyć roboty drogowe.
3: Istniejąca droga krajowa nr 16 zostanie rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej. Powstanie druga jezdnia obok istniejącej, co da układ 2 jezdni jednokierunkowych po 2 pasy na każdej jezdni. Wybudowane zostaną także 3 węzły drogowe, Wójtowo, Łęgajny i Barczewo, drogi dojazdowe, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz wykonane zostaną obiekty inżynierskie.
0: Mówi Elżbieta Mildner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. Wykonawca został już wybrany. Prace mają potrwać do trzeciego kwartału 2028 roku.
4: Pogoda.
0: Noc pochmurna, na zachodzie, w centrum i na wschodzie możliwe przejaśnienia, no ale na wschodzie może też padać deszcz. Miejscami silne mgły. Na termometrach do 10 stopni na zachodzie, do 13 na wschodzie, do 14 na wybrzeżu.
5: Cztery minuty po godzinie 17. Mam nadzieję, że większość z Państwa pracę ma już dawno za sobą, czy też inne obowiązki. To zaraz tylko i wyłącznie proszę oddać się samym przyjemnościom w delektowaniu się tymi najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu bardzo nisko. Już za kilka minut ktoś z Państwa dołączy do klubu pogodnych ludzi. A na dobry początek Janusz Gniatkowski.
6: Kuba wyspa jak wulkan gorąca, oela, ej ja.

Jerzy Połomski w Radiu Pogoda. Zanim tak naprawdę muzyka pochłonęła go, to był przecież znakomitym także aktorem. Tak, tak, drodzy Państwo. Występował choćby w słynnym dramacie Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Tam wcielił się w rolę poety, czy zagrał w Mazepie Juliusza Słowackiego i tutaj wcielił się w rolę króla Jana Kazimierza. Niezapomniany Jerzy Połomski i Daj, to był rok 68. No a teraz zabieram Państwa do lat 80. Julio Iglesias przyjechał któregoś pięknego dnia do Stanów Zjednoczonych, aby podszlifować swój angielski, aby móc swoją muzykę także promować w Stanach Zjednoczonych. No i na zaproszenie Julio Iglesiasa do jego prywatnej rezydencji w LA, czyli w Los Angeles, przyjechała także Diana Ross. Podobno wspólnie usiedli i wspólnie wymyślili ten oto wielki przebój.

0: Anna Jantar w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie, 18 minut po godzinie 17, a już za kilka minut ktoś z Państwa dołączy do klubu pogodnych ludzi, a Państwo przez całą dobę mogą się zgłaszać do naszego klubu. Wystarczy tylko strona internetowa radiopogoda.pl albo wystarczy do nas po prostu zadzwonić 22 444 40 04. To już za moment. Emocji na pewno nie będzie brakować, ale wcześniej Halina Kunicka.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: W Polsce jest ponad 8 tysięcy lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
11: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
12: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
13: Koncert?
12: Lepiej, festiwal.
13: A kto gra?
12: 2 pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
13: Okej, na taki festiwal to ja idę.
12: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
14: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Psał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Reklama.

0: poniedziałkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami na zegarze 17.30.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
0: Po drugiej stronie telefonu powinien być Pan Adam. Dzień dobry, Panie Adamie.
2: Witam serdecznie.
0: Napisał Pan, zgłaszając się do Klubu Pogodnych Ludzi, między innymi tak. Interesuje się falerystyką, archiwami, muzyką jazzową lat 40. i 50. Należy również do paru organizacji, które sprawiają mi radość. A to wszystko, uwaga drodzy Państwo, w wieku 20 lat. Czy wszystko się zgadza, Panie Adamie?
2: Oczywiście.
0: Proszę mi powiedzieć, skąd takie zamiłowanie do muzyki lat 40. i 50. u tak młodego człowieka?
2: Przyznam szczerze, że jak wychowywałem się wśród jeszcze internetu i tych zapisków wszystkich różnych, które były dostępne w internecie i też filmy, które oglądałem z rodzicami i też wiele gier też wpłynęło na mnie i na mój taki właśnie gust muzyczny. Bo wiele z taką wielkim zapasjonowaniem też oglądałem często takie filmy w klimatach mafijnych, ale nie tylko, tak to ujmę. I wiem na pewno, że gdzieś te nuty melodyjne weszły mi jedną stroną, weszły drugą, ale wracają zawsze w każdej chwili.
0: Ja jeszcze chciałem zapytać o tą falerystykę, bo to jest badanie orderów, to zgadza się?
2: Nauka pomocnicza, która zajmuje się badaniem odznaczeń, orderów i odznaczeń.
0: A ma pan jakiś taki order, który jest trochę wart?
2: Aktualnie może nie do końca, ale wiem na pewno, że jest dużo różnych odznaczeń, które należą do osób, które uznałem za godne do zapamiętania.
0: To muszę jeszcze zapytać, czy jest taki order na świecie, który jest naprawdę wart miliony dolarów? Czy w ogóle jest coś takiego?
2: To jest akurat bardzo dobre pytanie. Osobiście myślę, że jest na pewno wiele... tutaj się sprowadza też do tego, że trudno też powiedzieć o jakiejś wartości monetarnej. Ja to też bym tak ujął, że też wiele tych odznaczeń przekraczają wartość finansową, a też potem wartość sentymentalną, więc myślę, że dla odznaczonego często taki order może być wart wiele.
0: Oprócz tych pana pasji do muzyki i do innych organizacji także, jest pan pogodnym człowiekiem, panie Adamie, zgadza się?
2: Staram się być jak najbardziej.
0: No to w takim razie z wielką przyjemnością dołącza pan do Klubu Pogodnych Ludzi. Panie Adamie, gratulacje wielkie. No i cóż, i życzę, żeby ta pasja jeszcze bardziej się pogłębiała, szczególnie z tymi orderami. Pozdrawiamy pana bardzo serdecznie, panie Adamie.
2: Ja również pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy oraz moją kochaną rodzinę, która zaszczepiła mnie tą pasją.
0: No to my też pozdrawiamy gorąco pana rodzinę. A teraz w Radiu Pogoda Byłaś Serca Biciem i Andrzej Zaucha.

Ewa chce spać, niewinni czarodzieje, lekarstwo na miłość Jowita, upał, ziemia obiecana, CK, dezerterzy. I mógłbym tak jeszcze, drodzy Państwo, wymieniać przez kilka ładnych minut filmy, w których zagrała Kalina Jędrusik. To był jej pierwszy bal i to był rok 62. Za 20 minut będzie 18, już po 18 rusza również Państwa ulubiona wieczorna część programu, czyli Aleja Sław. Tamara Pawlik-Lipska gorąco Państwa zaprasza, a po godzinie 18 niezwykły gość, kompozytor, a zarazem założyciel i dyrygent orkiestry Alex Band. To będzie Aleksander Maliszewski już po godzinie 18 w Radiu Pogoda. Na to spotkanie gorąco Państwa zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
4: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych, a dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.
6: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
7: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777-100-100.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Została ostatnia reklama.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Reklama.
15: Drogowskaz, Radia Pogoda.
16: Możliwe wciąż utrudnienia na ekspresowej S7C w pobliżu Szczytna. Tam awarii uległo auto dostawcze i zablokowało jeden pas jezdni w stronę Gdańska. Jedźcie ostrożnie, bo dziś w wielu regionach pogoda nie sprzyja, jest pochmurno i deszczowo. Z kolei w nocy lokalnie możliwe dość gęste mgły.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
7: A w Brykomanie sprawdzałeś?
6: No nie, ale...
7: Ale co?
6: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
7: A to zobacz ten.
6: No rzeczywiście.
8: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Została ostatnia reklama.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Reklama.
14: Na zegarach godzina 18, a to oznacza, że czas na wiadomości i prognozę pogody. A potem zaczynamy Aleje Sław.
15: Spotkanie premiera z szefami służb i dowódcami wojska. Zmiany w wystawianiu recept na leki refundowane. Rekord na rzeszowskich porodówkach. Za chwilę sprawdzimy, co stoi za tym demograficznym wyżem.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
15: Miriam Lipińska. Premier z ministrami i dowódcami armii i służb o wzmocnieniu granic. To reakcja na wczorajsze ataki rosyjskich dronów na Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Tematem spotkania była współpraca służb, celników, policjantów, Straży Granicznej i wojska na przejściach granicznych. Szef rządu podkreślił, że ważne jest, by

0: pociągu, bo jeśli on stał się celem ataku, napadu z powietrza, no to można się spodziewać, że ten jeden dron może nie być jedynym dronem, w związku z czym proponował mi się jak najszybciej oddalić stamtąd. Oczywiście to wszystko zależy od tego, w jakim terenie się znajdujemy.
1: PKP PLK nie upublicznia wewnętrznych procedur zabezpieczenia i postępowania przy atakach z powietrza. Ważne zmiany w zasadach wystawiania recept refundowanych właśnie weszły w życie. Od wczoraj system automatycznie blokuje te recepty, które nie spełniają wymogów dotyczących m.in. dawkowania i czasu terapii, tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
2: Celem jest podniesienie bezpieczeństwa farmakoterapii pacjentów, bez dwóch zdań. My także jako farmaceuci, jako użytkownicy tego systemu, abyśmy mieli pewność, że te dawkowania, które są wpisywane na receptach, te czasokresy stosowania są prawidłowe i nie dochodzi tutaj do pewnego rodzaju niejasności.
1: Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że placówki i dostawcy systemów gabinetowych mieli 3 lata na dostosowanie oprogramowania. Tam, gdzie placówki czy lekarze nie zdążyli, pacjenci mogą tymczasowo dostawać recepty papierowe, które są jednak ważne maksymalnie przez 30 dni, a nie przez rok, jak e-recepty. Baby boom w Rzeszowie. W tym roku w mieście urodziło się rekordowo dużo dzieci. Do 10 września dokładnie 5280, o ponad 300 więcej niż rok wcześniej. Ale to nie demograficzny cud, a efekt m.in. likwidacji porodówek w bieszczadzkich powiatach.
3: Funkcjonuje coraz mniej tak zwanych oddziałów w szpitalach powiatowych, gdzie odbywało się po 100, po 200 porodów rocznie. Mamy też część pacjentek, które przyjeżdżają do nas z daleka. Kiedyś te pacjentki rodziły poza Rzeszowem, teraz te pacjentki przyjeżdżają tutaj do nas, do Rzeszowa.
1: Mówi Dorota Darmochwał-Kolarz, kierowniczka położnych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Ale baby boom w Rzeszowie to także skutek tego, że stolica Podkarpacia jest wyjątkowo młodym miastem jak na polskie standardy, ze średnim wiekiem mieszkańca zaledwie 41 lat.
4: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
5: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Marian Kmita do wiosny przyszłego roku pokieruje pracami Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To jeden z wiceprezesów, który zastąpi dotychczasowego szefa komitetu Radosława Piesiewicza. Ten przebywa w areszcie w związku z aferą Zonda Krypto. Aleksander Zwieriew umocnił się na drugim miejscu rankingu tenisistów po triumfie w US Open, a Amerykanin Ben Shelton dzięki temu, że dotarł aż do finału w Nowym Jorku, jest od dziś numerem 4 na świecie. Pierwszy jest wciąż Włoch Jannik Sinner, a trzeci Hiszpan Carlos Alcaraz. Nową królową kobiecego tenisa jest Jelena Rybakina, a Iga Świątek spadła na 9 miejsce.
6: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
4: Pogoda.
1: Wieczór i noc z przelotnym deszczem na południowym wschodzie. Jutro deszczowe chmury przeniosą się na północny wschód. W pozostałych regionach padać nie powinno i przeważnie słonecznie. A termometry pokażą od 20 stopni na Podlasiu, Pomorzu i Lubelszczyźnie, przez 21 na Mazowszu, do 23 na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce.
6: Program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda.
7: Alex Band. Gdy to mówię, to pewnie już Państwo wiedzą, że to jedna z grup, która absolutnie napisała dużą część historii polskiej muzyki. No i właśnie twórca Alex Bandu oraz jej lider Aleksander Maliszewski będzie dzisiaj gościem Alei Sław, Radia Pogoda. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na tę rozmowę. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Przy jednym mikrofonie Tamara Pawlik-Lipska, a przy drugim Aleksander Maliszewski.
2: Miło mi bardzo, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda, bardzo pogodnie.
1: Myślałam sobie od tego, jak możemy w ogóle zacząć naszą rozmowę, bo jak spojrzałam w ogóle, ile ma Pan nagród, ile Pan stworzył płyt, w ilu miejscach Pan występował, to generalnie mam takie poczucie, że moglibyśmy gadać pewnie i z 5 godzin i tematów by nam nie zbrakło.
2: Możemy gadać 5 godzin.
1: Tak?
2: Nie ma problemu.
1: Nie wiem, co na to szefostwo naszej stacji, ale zacznę od tego, co mnie bardzo zdziwiło. Czy Pan jeszcze czasem gra na puzonie?
2: Już nie gram. Kiedyś grałem, ale muszę powiedzieć tak, jeśli chodzi o puzon. Tak na serio, to ostatni raz grałem na puzonie na dyplomie w Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu. I później, jak zainteresowałem się stworzeniem czegoś większego, najpierw był zespół, a potem był Big Band, to ten puzon troszeczkę został zawieszony na haku. Ale bardzo często podczas koncertów czasami było tak, że Big Band gra jakiś temat, a później jedną frazę gra jakiś instrument, solóweczkę. To ja pokazuję. Teraz gitara, teraz piano, teraz trąbka, teraz saksofon. I jak pokazywałem na puzon, to muzycy tak ręką zawsze mi machali: nie, nie, nie, ja nie, ja nie. To ja im mówiłem: daj mi puzon. Od nich brałem puzon i ja grałem sam tą solóweczkę.
1: Aha, ale to jest w ogóle bardzo ciekawe. Dlaczego pan, jakby mam wrażenie, że jednak pan zaczynał swoją przygodę z pianinem, tak? Z fortepianem.
2: Tak.
1: I że to jakaś była taka pasja, tak?
2: Tak.
1: No i jak to się stało, że ten puzon jednak wkroczył?
2: No to było tak, że może zacznę od samego początku, jeśli chodzi o pianino. Mając 6 lat, moja mama była mistrzem kuchni, była szefową w kuchni i jeździła na takie kolonie w góry i tam przez 2 miesiące na tych koloniach, tam turnusy były co 2 tygodnie, ale ona przez całe 2 miesiące pracowała i my z moim bratem też tam przy okazji byliśmy z mamą i na te wycieczki ja nie miałem ochoty chodzić.
1: Do naszej rozmowy z Aleksandrem Maliszewskim wracamy dosłownie za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: 8200. 8600.
6: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
5: Potrzebujemy towaru.
7: I pieniędzy.
6: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
14: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
17: Została ostatnia reklama.
18: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się, taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Przypominam Państwu, że dziś gościem Ale i Sław jest Aleksander Maliszewski, muzyk, kompozytor, naranżer, a chyba przede wszystkim lider Alex Band. Tuż przed przerwą zaczęliśmy rozmowę o tym, jak zaczęła się jego miłość do muzyki.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Tam była taka świetlica z pianinem i panie z dziećmi na te wycieczki w góry chodziły, a ja siedziałem non-stop przy pianinie i sobie plumplałem różne rzeczy. Mhm. No i panie podpowiedziały mojej mamie, żeby mnie zaprowadzić do szkoły muzycznej. I egzamin do szkoły muzycznej był taki, że żeby sprawdzić moje umiejętności i moją przydatność muzyczną. Ja wszedłem na tą salę, było trzech panów, no to może byś coś zagrał na fortepianie czy na pianinę. Ja nic. To może byś zastukał, jakiś tam rytm mi wystukali. Ja nic. No to, a może byś coś zaśpiewał, a ja nic. I tak jak wszedłem, tak wyszedłem, nie grając ani jednej nuty na fortepianie, ani nie wystukałem rytmu. Mhm. I mnie przyjęli. A przyjęli mnie dlatego.
0: No właśnie.
2: Bo to byli koledzy mojego taty. Mój tata grał w operze na instrumentach perkusyjnych, na kotłach. No i po prostu powiedział, że no, byłoby dobrze, jakby mnie przyjąć. I opowiedział tą historię mojego pianistycznego jakby grania podczas, gdy inni chodzili na wycieczki. Mm-hmm. No i tak mnie przyjęli. I chodziłem do podstawowej szkoły muzycznej 7 lat. I ja byłem w tym roku, który można było albo 7, albo 8 lat do podstawowej szkoły chodzić. I ponieważ moja mama była kucharką, no to zaproponowała, żebym szedł do liceum kulinarnego, ale okazało się, że tego roku akurat przyjmowali same dziewczyny, a następnego dopiero chłopaków. No, mhm. Więc chodziłem do 8 klasy szkoły podstawowej. Jednak wszyscy mówili, żebym jednak poszedł w kierunku muzyki. I na egzaminach w liceum muzycznym po prostu tych pianistów, skrzypków, wiolonczelistów było tak wielu, że panowie od instrumentów muzycznych zaproponowali, żebym wybrał sobie jakiś instrument, albo puzon, albo trąbkę, albo waltornię, albo klarnet.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej.
2: I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata.
1: Herbaty szklanka.

0: O jakżeś bliska chwilko.
1: Jesień, pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić?

0: oszczędzania są zawsze na plusie.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
0: Od 30 lat.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
4: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
5: GWM. Go with more.
6: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
9: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777-100-100.
10: Została ostatnia reklama.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Reklama.
14: Drogowskaz, Radia Pogoda.
15: Wieczór i noc z przelotnym deszczem na południowym wschodzie, a nad ranem mgły na wschodzie, miejscami w centrum i na południu. Tyle w pogodzie, a co na drogach? Radzę omijać autostradę A4. W pobliżu obwodnicy Krakowa doszło do karambolu. Zderzyły się 4 auta i po tym wypadku zablokowany jest jeden pas w stronę Rzeszowa.
14: Aleja Sław, Radia Pogoda.
16: I tak wyszło, że jak wziąłem ten puzon do ręki, to wszyscy byli zdziwieni, że o, ten ma dobry dźwięk, dobrze gra, no to dali mnie na puzon. Ale w czasie liceum działałem już w muzyce rozrywkowej, założyłem trio jazzowe Jump. Przez to trio jazzowe zdawałem maturę 2 razy w jednym roku.
17: Złożyło się tak, bo?
16: Z dwoma kolegami założyliśmy takie trio jazzowe. Fortepian, perkusja i gitara basowa. I zaczęliśmy sobie grać jazzik i zauważyliśmy gdzieś tam, żeśmy przeczytali, że jest taki konkurs Jazz nad Odrą we Wrocławiu. No to myśmy sobie na kasetę nagrali kilka utworów i wysłaliśmy do Wrocławia. Po 2 tygodniach przyszła informacja, że zostaliśmy zakwalifikowani na ten Jazz nad Odrą. No to ja taki uradowany lecę do dyrektora szkoły muzycznej, że tutaj się zakwalifikowaliśmy na taki festiwal i czy by w tych dniach pan dyrektor zwolnił nas z lekcji. A pan dyrektor mówi, co?
17: Jakieś w szkole muzycznej.
16: Tak, w szkole muzycznej. Co? Jakieś jazzy? Absolutnie. To w ogóle nie wchodzi w grę. Ja chodziłem do pana dyrektora chyba z 10 razy. Za ostatnim razem się zachowałem nie tak jak uczeń, bo już wiedziałem, że nic nie wskulam. Decyzja była taka, że jeśli w tych dniach nas nie będzie w szkole, to dyscyplinarnie nas zwolnią. I na ten czas nad Odrą żeśmy nie pojechali. Ale ja parę słów takich ostrych powiedziałem, trzasnąłem drzwiami, a dyrektor wyskoczył. Ty taki owaki, ty mnie jeszcze popamiętasz. No i popamiętałem go. Podczas matury z języka polskiego miałem wykute do średniowiecza włącznie, a jeden temat był do średniowiecza włącznie, także napisałem. Drugiego dnia zero, nic nie wiem, matematyka. No to wtedy były takie czasy, że w kanapkach na salę od rodziców wchodziły ściągi.
17: Jak te ściągi od rodziców mogą zaważyć na życiu krnąbrnych uczniów, to o tym porozmawiamy tuż po krótkiej przerwie. Moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda jest Aleksander Maliszewski.
14: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
2: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w lombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
3: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Została ostatnia reklama.
12: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
0: Reklama.
15: Jest 19, a to oznacza, że zaczynamy wiadomości. Później prognoza pogody i wracamy do naszego dzisiejszego spotkania w ramach Alei Sław.
16: Ceny paliw ciągle w górę, kierowcy płacą i płaczą. Rząd zajmie się jutro zaostrzeniem kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Donald Trump twierdzi, że Rosja i Ukraina zgodziły się nie atakować obiektów energetycznych.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
16: Miriam Lipińska. Obecne ceny paliw demolują nasze domowe budżety, mówią kierowcy. Litr benzyny kosztuje już około 8 zł, a diesla prawie 9. To o blisko 1/3 więcej niż przed atakiem USA na Iran. Czy rząd powinien wrócić do regulowania cen paliw?
17: To byłoby taniej, no złotówkę, prawda? Ale jest tak jest, no co zrobimy?
18: Tak, myślę, że zdecydowanie, ponieważ obecne ceny są po prostu przerażająco wysokie.
16: Mówili kierowcy na jednej z białostockich stacji paliw. Jutro rząd zajmie się projektem zaostrzenia kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Zaproponowana przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacja prawa o ruchu drogowym zakłada zatrzymanie kierowcy prawa jazdy na 3 miesiące, między innymi za objeżdżanie opuszczanych szlabanów, wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania lub podnoszenia szlabanu albo przy

0: opcje wskazują na maszynę typu Gerbera, czyli podstawowego, taniego bezzałogowca z niewielkim zasięgiem, używanego przez Rosję w różnych celach w zależności od wyposażenia. Maszyna najprawdopodobniej nie operowała nad zachodniopomorskim wybrzeżem, ale została utracona na Bałtyku, gdzie mogła służyć podczas ćwiczeń, uważa ekspert w zakresie techniki wojskowej i lotniczej portalu obronnego Juliusz Sabak.
1: Raczej bym się spodziewał, że on sobie tam grzecznie przypłynął zgodnie z prądami morskimi. To trzeba by spytać specjalistów, jakie prądy morskie i skąd tam mogłyby go przynieść, bo to się na pewno da policzyć. No najprawdopodobniej gdzieś był używany w rejonie Kaliningradu lub w tamtej części Morza Bałtyckiego. Mógł też na przykład być używany podczas ćwiczeń floty bałtyckiej.
0: Ekspert zaznacza jednak, że więcej będzie można powiedzieć po tym, jak służby rozbiorą maszynę i ustalą, co mogła przenosić. Rosja i Ukraina zgodziły się wstrzymać uderzenia na obiekty energetyczne, poinformował prezydent USA Donald Trump. Nie podał jednak, od kiedy miałoby to obowiązywać. We wpisie na swojej platformie społecznościowej Trump napisał natomiast, że drogie paliwa w USA są w większości spowodowane wojną Rosji z Ukrainą, a nie wojną USA z Iranem. Do informacji przekazanych przez prezydenta USA nie odniosły się na razie ani Ukraina, ani Rosja. Otyłość i nadwaga to nadal główne problemy zdrowotne Polaków. Dotyczą 18 milionów osób w naszym kraju. Tak wynika z badania Narodowy Bilans Zdrowia Sercowo-Naczyniowego. Ale są i pozytywne wnioski. W ciągu ostatnich 2 dekad podwoiła się liczba pacjentów z prawidłowo kontrolowanym nadciśnieniem i, co równie ważne, znacząco ubyło osób palących. Ich odsetek spadł z 31% do 17%.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Siatkarze Ukrainy wygrali w Sofii z Portugalią 3-0 i pozostają niepokonani na Mistrzostwach Europy. Zostali liderami grupy B, wyprzedzając Polskę, która ma o jeden mecz rozegrany mniej. Obie ekipy jutro zagrają ze sobą o godzinie 18, a stawką meczu będzie awans z pierwszego miejsca. Biało-czerwoni dziś odpoczywają, a oprócz jutrzejszego meczu z Ukrainą czeka ich jeszcze środowe starcie z Bułgarią. Górnik Zabrze, nowym liderem Ekstraklasy po wygranej nad Lechem Poznań, ma 2 punkty przewagi nad Legią Warszawa, a także nad Kolejorzem, który spadł na 3. miejsce. 8. kolejkę kończy trwający właśnie mecz Radomiaka z Piastem Gliwice.
2: Pogoda.
0: Parasole przydadzą się jutro na północnym wschodzie. W pozostałych regionach padać nie powinno, a do tego przeważnie słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni na Podlasiu, Pomorzu i Lubelszczyźnie, przez 21 na Mazowszu, do 23 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
4: Przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest kompozytor, aranżer, ale chyba przede wszystkim twórca Alex Band, czyli Aleksander Maliszewski. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na drugą część naszej rozmowy. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest lider Alex Band, założyciel tej formacji, Aleksander Maliszewski. No i wspomina o tym, jak jedna ściąga na maturze mocno mogła mu pokrzyżować w życiu plany.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: I wszyscy pedagodzy od instrumentów muzycznych, którzy musieli być z racji tego, żeby nas pilnować, od tu gazetami się zakrywali, czytali. A ja czekałem na ściągę z matmy. No i ta ściąga do mnie doszła po 2 godzinach. Czasu było już mało i ja tą ściągę włożyłem pod kartkę. I jak już było samo liczenie słupków, w pewnym momencie, tak kątem oka, widzę buta pana dyrektora. I jego rękę, jak mi podnosi tą kartkę i zauważył tą ściągę, to matura unieważniona, taki zadowolony, po prostu dopiął swego. Mhm. No, cóż miałem zrobić? Z profesorami od instrumentów muzycznych szybko napisaliśmy list do Ministerstwa Kultury. Akurat było tak, że wcześniej były egzaminy do Akademii Muzycznej i było wiadomo, że się dostanę. Ale żeby przystąpić, no to muszę mieć maturę.
1: No tak.
2: A tu matura mi ucieka sprzed nosa. No więc z pedagogami od instrumentów muzycznych, od przedmiotów muzycznych, napisaliśmy do ministerstwa pismo, żeby pozwolili mi dalej robić tą maturę, no bo wiadomo, że z matematyką nie będę miał już nic do czynienia. Dołączyliśmy pismo, że jestem już przyjęty do wyższej muzycznej. No i przez 2 tygodnie uczyłem się matematyki jak nigdy w życiu. No i tą matematykę zdawałem po 2 tygodniach sam w małej salce z 3-osobową komisją. Jedno zadanie udało mi się napisać, drugie zadanie, jak dyrektor wychodził, to pani od fizyki mi pomogła, także miałem 2 zadania i tak po prostu tą maturę zdałem. Jako 3 przedmiot miałem harmonię, którą miałem w biednym papaluszku, szybko zdałem.
1: Tam już nie potrzeba było ściąg.
2: Tak, nie były konieczne. I ciekawe dzisiaj jest to, że w szkole muzycznej można było tylko uczyć i grać się, i grać muzykę klasyczną. Żadna rozrywka, żadne jazzy. A mnie do tego ciągnęło codziennie, wieczorami w radio się nastawiało, Radio Luxemburg, i słuchanie, analizowanie muzyczki takiej fajnej i tak to się zaczęło z tym puzonem, ale później, jak już zająłem się szerzej sprawami big bandowymi, no to ten puzon troszeczkę poszedł na hak, ale nauka na tym puzonie dała mi bardzo dużą wiedzę całej sekcji dętej, wszystkich instrumentów dętych, wszystkie skale, jak się artykułuje, jak się gra, i to bardzo mi pomogło w dalszym tworzeniu big bandu. A ostatni raz tak na serio jak grałem, to było na dyplomie w Akademii Muzycznej z wynikiem bardzo dobrym. No i tak ten to był taki epizod Puzonu w moim życiu muzycznym.
1: A jak zresztą później pokazał czas, to kierowanie całą orkiestrą stało się w życiu Aleksandra Maliszewskiego ważniejsze. Zostańcie Państwo z nami, do naszej rozmowy wracamy za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Marianna,

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
9: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: Że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
18: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
19: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
20: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
21: Została ostatnia reklama.
22: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
23: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
22: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
1: Reklama.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tak się zastanawiałam, no bo gdzieś właśnie przeczytałam w którymś z pana wywiadów, że no ten puzon właśnie trochę się tak pojawił z racji tego, że trzeba było coś innego wybrać. I pomyślałam sobie o tym, że czasami taka sytuacja może kogoś mocno zniechęcić do muzyki. Bo jednak jakiś ten fortepian to chyba przede wszystkim na początku była jakaś tam pańska pasja, prawda?
2: Fortepian przede wszystkim, bo fortepian właśnie ten klasyczny dawał wspaniałą wiedzę harmoniczną, co pomagało i do dzisiaj pomaga muzykom tym, którzy wspaniale improwizują, że, bo improwizacje są melodyczne, różne, ale w głowie trzeba mieć tą harmonię, do której się improwizuje. A te akordy nie są łatwe.
1: To prawda.
2: Ta gra i nauka na pianinie, zresztą później i w liceum, i na Akademii Muzycznej, ten fortepian mi uczestniczył do samego końca. I w zasadzie uczestniczy mi do dzisiaj podczas nagrań.
1: Był taki moment, kiedy pan pomyślał sobie, że pan chce założyć big band? Czy to jakoś tak wyszło? Tak po prostu, bo z tym się fajnie grało, bo tamten się przypałętał.
2: To było tak, że najpierw grałem w zespole Jerzego Miliana i Jerzy Milian, akurat jak ja się dostałem na Akademię Muzyczną, Jerzy Milian organizował swój big band, miał do wyboru albo Gdańsk, albo Katowice. Wybrał Katowice. I bardzo mu zależało na tym, żebym był jego asystentem i tam wtedy i dobre warunki, i mieszkanie. Ale ja wtedy miałem już inne życiowe plany i do Katowic nie pojechałem. Ale coś tam w głowie drzemało.
1: Zakiełkowało.
2: Zakiełkowało. I bardzo pomocną jakby w mojej edukacji tworzenia big bandu była Urszula Sipińska. Ulcia, bo ja dla Ulci też założyłem taki mały zespół, dużo jeździliśmy, dużo rozmawialiśmy. Ulcia jeździła po międzynarodowych festiwalach, różne kierunki świata. Przywoziła wspaniałe płyty orkiestrowe, big bandowe. Edwin and Fire, Blood, Sweat and Tears, Salsa Orchestra. Ona w zasadzie przywoziła je dla mnie. Dzięki temu ona mnie zostawiała u siebie w mieszkaniu. Oczywiście były to płyty winylowe, bo wtedy innych nie było. Zostawiała mnie, miała takie na tamte czasy nieosiągalne słuchawki. Ja od świtu do nocy słuchałem tych nagrań, analizowałem te nagrania i harmonię, i brzmienie, i jak to jest nagrane, jaką techniką. Kiełkowało we mnie to, żeby założyć orkiestrę. No i nieskromnie powiem, że w swoim życiu założyłem dwie orkiestry. Tą pierwszą było to, że jak w poznańskiej rozgłośni radiowej przestała istnieć orkiestra Zygmunta Malika, ponieważ był taki moment, że po prostu odszedł w zaświaty. Zrobił się taki wakat, że w Poznaniu mogłaby powstać orkiestra rozrywkowa. A ponieważ wtedy mężem Urszuli Sipińskiej był Janusz Chojan, który był szefem redakcji muzycznej i telewizyjnej w Poznaniu, w Radiokomitecie Poznańskim, on mnie poprosił, żebym zorganizował orkiestrę, i żebym nagrał godzinę muzyki. We mnie wstąpił taki duch wielki. No i ja wszystkich muzyków zorganizowałem, cały big band, smyczki, i w poznańskim studio nagrałem godzinę muzyki.
1: Opowiada muzyk, aranżer, kompozytor, autor wielu piosenek, które państwo znają, no i też lider Alex Bandu, Aleksander Maliszewski. Do naszej rozmowy wracamy po krótkiej przerwie muzycznej.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: pogoda. 87 i 8 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Na podstawie tej godziny muzyki w Warszawie, w Radiokomitecie, zapadła decyzja, że powstaje Orkiestra Radia i Telewizji w Poznaniu. No i wtedy się wydarzyła to taka, że to był w zasadzie dla mnie, jako dla młodego człowieka, największy cios, jaki można młody człowiek dostać, bo poproszono mnie, żebym podpisał umowę puzonisty w orkiestrze. Mhm. I ja poszedłem do szefa, do dyrektora rozgłośni popoznańskiej i pytam się, dlaczego? On mówi, no bo teraz jesteś za młody, że z czasem będzie was dwóch. I pojawił się Zbyszek Górny. No i ja byłem w tej orkiestrze przez pół roku, ale grałem na keyboardach, na Hammondzie. I troszeczkę ta cała praca tej orkiestry, moim zdaniem, wtedy szła nie w takim kierunku, jaki sobie wyobrażałem, mm-hmm. i jaki wysłuchałem w domu u Urszuli, jak słuchałem tych wszystkich płyt. No i po pół roku odszedłem. Wtedy założyłem taki mały zespół dla Krzysztofa Krawczyka, który wtedy przyjechał, chyba po pierwszym jego pobycie w Ameryce, przyjechał do Polski i przez 3 lata chyba założyłem zespół i jeździliśmy po całej Polsce z koncertami. W międzyczasie, ale to są takie rzeczy, jak ja nie wiem, czy mogę opowiadać, bo to wiem, że dzisiaj to są inne czasy.
2: Ale skoro tak było, to chyba o tym można mówić.
1: Byłem szefem muzycznym Estrady Poznańskiej. Mhm. Wtedy szefem muzycznym był dyrektor Napierała. I Estrada Poznańska organizowała takie... Była to międzynarodowa wiosna estradowa i na terenie targów poznańskich w każdej hali były gale muzyczne, węgierska, niemiecka, rumuńska, jugosłowiańska, no, tych całych demolunów w tamtych czasach. I był taki pomysł, żeby ta polska gala była wielka, nie? I dyrektor, też tego dnia nie zapomnę, jak dyrektor Nowotny wezwał mnie do siebie, do gabinetu i mówi do mnie tak: panie Aleksandrze, ma pan 2 miesiące czasu, ma pan założyć najlepszą orkiestrę w tym kraju.
2: I, proszę bardzo, tak od ręki.
1: Tak. No i we mnie wstąpił nowy duch i to był pierwszy koncert orkiestry Alex Band i pierwszy koncert zespołu Vox. Jeszcze z Celisiem Rynkowskim. Pół koncertu to była orkiestra grająca muzykę rozrywkową, a pół koncertu to był koncert orkiestry z Voxem. I to odniosło fenomenalny sukces i Vox zaczął wspaniale działać, moją siłą, jeśli chodzi o orkiestrę, to było to, że ja miałem muzyków z całej Polski. Zebrałem najlepszych muzyków wtedy osiągalnych z całej Polski, a orkiestra z Byśka Górnego, no to byli tylko poznańscy muzycy na etatach.
2: A co powstało z zebrania tych najlepszych muzyków w całej Polsce, no to już chyba państwo sami się domyślają. Założyciel, lider Alex Band, Aleksander Maliszewski, jest dziś moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: Cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: Została ostatnia reklama.
15: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
16: Reklama.
17: Tak długo chwili tej czekałem.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało?

0: 97 i 8 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: I w jaki sposób pan dobierał tych muzyków? Pan wcześniej już gdzieś słyszał, jak oni grają? Czy trochę tak wici się rozniosły?
2: Moi koledzy z telefonu już wtedy były nie komórkowe, ale normalne telefony. I podczas jeżdżenia po koncertach i z koncertami i z Uszą Sipilską, i z Krzysiem Krawczykiem, i z Andrzejem Dąbrowskim, i ze Zdzisławą Sośnicką, i z Haliną Frąckowiak. Tych muzyków w Polsce poznałem bardzo wielu i wybrałem tych najlepszych, a że dyrektor Nowotny wtedy dał nam wyśmienite warunki, takie jakich inne orkiestry nie miały, i mieliśmy do dyspozycji salę prób, i żeśmy się zjeżdżali, jak się zjeżdżaliśmy, to estrada nam płaciła wszystkim hotele, wyżywienie, a myśmy się mieli zająć tylko muzyką. I później, jak dyrektor Nowotny przeniósł się do Warszawy i został szefem Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych, no to automatycznie orkiestra Alex Band została jakby przydzielona do Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych, a dodam, że nazwę orkiestry Alex Band wymyślił Krzysio Krawczyk. Bo to z Krzysiem żeśmy się zaprzyjaźnili bardzo, bardzo żeśmy dużo ze sobą koncertów zagrali, i w 1978 to też zagraliśmy taką turę koncertową w Stanach Zjednoczonych. I jak już powstała ta moja orkiestra, no to Krzyś mi powiedział: twoja droga to jest Big Band, a on wtedy też na dłuższy czas, chyba na 5 lat, wyjechał do Stanów, a orkiestra Alex Band już była angażowana do festiwali opolskich i do festiwali sopockich, gdzie te sopockie były jakby ważniejsze i jakby najważniejsze.
1: Myślę sobie o tym, że w ogóle jak u pana powstaje proces cały aranżacji, no bo zaaranżować jakąś piosenkę na tyle osób, żeby to wszystko zabrzmiało, żeby to wszystko ładnie brzmiało przede wszystkim, no to jest jednak wyczyn.
2: To jest tak, że jak już utwór jest gotowy, no bo nawet trzeba utwór albo skomponować, albo się aranżuje coś, co już istnieje, jakiś utwór. To przede wszystkim moją główną zasadą było to, że to musi brzmieć, że coś albo brzmi, albo nie brzmi. I układ harmoniczny poszczególnych instrumentów w pionie musiał być zawsze taki, żeby on zabrzmiał. Ja bardzo wiele, jeśli chodzi o aranżację big bandową, nauczyłem się od Jerzego Miliana, bo Jerzy mi... On brał mnie na wszystkie swoje nagrania. On prowadził takie warsztaty big bandowe w klubie Nurt w Poznaniu. I ja oczywiście byłem na na tych wszystkich warsztatach, i zabierał mnie ze sobą do Berlina, gdzie on aranżował i dyrygował orkiestrą i big bandem Gintera Golasza. I tam ja już będąc i słuchając tych płyt u Urszuli Sipińskiej, jak siedząc godzinami z Jerzym Milianem, gdzie analizowaliśmy, i on był takim moim pierwszym nauczycielem aranżacji, i zawsze dążyłem do tego, żeby aranżację musi brzmieć, ale żeby zabrzmiało, to, to musi być odpowiedni układ harmoniczny w pionie całego, całego Big Bandu. I to był zawsze pierwszy etap, ale następnym etapem zawsze było to, żeby, żeby orkiestra wykonała tak jak ja to słyszę. Mm-hmm. I ten warsztat muzyczny zabierał mi bardzo dużo czasu, ale to dawało swój efekt, bo najważniejszym w Big Bandzie jest, żeby cała orkiestra, wszystkie instrumenty dęte muszą artykułować tak samo.
3: Do rozmowy z Aleksandrem Maliszewskim wrócimy po krótkiej muzycznej przerwie. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: bo kolega frajer.
1: Autopromocja.
2: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
3: garść inspiracji,
4: szczypta ciekawostek
3: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku.
1: A teraz?
2: Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Mamo, a co to jest budżet obywatelski?
5: To okazja, by wszyscy gdańszczanie wspólnie zdecydowali o tym, co nowego powinno pojawić się w mieście.
4: Na przykład?
5: Nowe place zabaw, gry terenowe, boiska sportowe.
4: O, ja bym chciała plac zabaw.
5: No to możesz na niego zagłosować.
4: Ja?
5: Tak, głosować może każdy mieszkaniec Gdańska, także dzieci.
4: A gdzie się głosuje?
5: Na stronie www.gdańsk.pl i tylko do 21 września.
4: Głosujemy!
6: Została ostatnia reklama.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Reklama.
6: Aleja Sław, Radia Pogoda.
12: Jeśli dopiero Państwo do nas dołączyli, to spieszę poinformować, że słuchają Państwo Alei Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Aleksander Maliszewski.
6: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Szkoda 87 i 8 FM.
1: Dziś Walejsław, Radia Pogoda, gości muzyk, aranżer, kompozytor, twórca Aleks Bent, Aleksander Maliszewski. A rozmawiamy między innymi o tym, że muzycy w takiej orkiestrze powinni grać w bardzo synchroniczny sposób.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ale to też jakby trzeba wpłynąć na tych muzyków, żeby oni rzeczywiście tak zagrali, no bo domyślam się, że czasami ego może brać górę i na przykład ktoś może stwierdzić, że on uważa, że w inny sposób niż chce dyrygent brzmi lepiej.
2: No i tak często też było. Tak często, ale...
1: I co się działo w takich sytuacjach?
2: Dyscyplina artykulacyjna zależała ode mnie, a jak komuś pokazałem, że ma, bo wiedziałem, że jest bardzo dobry, że ma zagrać słoweczkę, no to tam już miał pełną dowolność i wtedy czuł się wyróżniony, żeby poopowiadać.
1: Czyli już trochę takie psychologiczne rozegranie.
2: Każdy z muzyków ma inną wrażliwość. Każdy inaczej czuje. Każdy czego innego słucha. Każdy ma swoje różnego rodzaju problemy i domowe, i edukacyjne. I zebrać to wszystko w jedną całość, no to było moją siłą. To było moją siłą, gdzie egzekwowałem to z wielką dokładnością. Utwory grane nawet na festiwalach czy w nagraniach przez Aleks Bent były po prostu rozpoznawalne. I to dawało tą siłę orkiestrze Aleks Bent.
1: Jak się koncertuje z takim dużym składem? Chyba trudno wszystkich zebrać w jednym miejscu i jednym czasie.
2: No to jest tak, że to w dalszym etapie to był jakby nasz zawód i myśmy z tego żyli. Także zjeżdżaliśmy się na próby, na konkretne przedsięwzięcia i jeździło się po całym świecie. Ale muszę powiedzieć, że wszyscy muzycy, którzy grali w mojej orkiestrze, byli też moimi przyjaciółmi. Ja nigdy nie dawałem im odczuć, że ja tu jestem pan Maliszewski, dyrygent, a oni są muzykami. Ja zawsze im mówiłem, że ja jestem członkiem orkiestry, a to, że stoję z przodu, no to...
1: Ktoś musi.
2: Ktoś musi i taka była moja rola, ale niejednokrotnie znałem problemy każdego z nich i zawsze w każdej sytuacji oni mogli na mnie liczyć i ja też mogłem na nich liczyć. I to była ta najcenniejsza taka rodzinna więź taka jak Radio Pogoda.
1: Czy pamięta pan jakiś taki występ, który po prostu zapamięta pan do końca życia?
2: No tych koncertów było bardzo wiele, ale jeden z takich wyjątkowych podczas festiwalu w Sopocie akompaniowaliśmy Jose Feliciano. Koncert wspaniały, cały amfiteatr tańczył, feeling nieprawdopodobny i on miał swój recital chyba, nie wiem, z 15 utworów, ale publiczność domagała się więcej. Więc on wyszedł sam, oczywiście jego asystentka go podprowadzała do mikrofonu, bo przecież on jest niewidomy. No i na tej gitarze zaczyna coś grać i śpiewać i

0: jest to coś, co my znamy. No to on zaczyna tym swoim feelingiem i ja pokazuję, żeby pianista znalazł tą tonację, dołączył się, perkusista się dołączył, gitara basowa się dołączyła, bo wszyscy to znamy. O orkiestrze pokazałem, w jakiej tonacji, jaki riff mamy zagrać. I to tak rosło i on sam oszalał. Bo on się nie spodziewał, że możemy jakby się włączyć do koncertowania bez nut, totalnie. I tak zagraliśmy chyba ze 4 czy 5 utworów. To była taka muzyczna fiesta i ten koncert pamiętam bardzo dobrze.
1: Czy to jest prawda, przynajmniej w pańskim przypadku, że nawet jeżeli podróżuje się po całym świecie, bo tak państwo z Alex Band podróżowali, że jednak nie za wiele się widzi z tego świata, bo się widzi głównie scenę i garderobę?
0: Tak to w większości jest. Zwłaszcza jeśli dostawało się paszport od czasu do czasu i wyjeżdżało się tylko na koncerty i było się pilnowanym i tu i tam. Nie zapomnę mojej pierwszej tury zagranicznej po Związku Radzieckim. No to tam w każdym hotelu nas osób było tam 45 na przykład, a w hotelu zawsze była rezerwacja na 47
1: osób. Okej.
0: Także zawsze takie dusze za nami jeździły i nas pilnowały.
1: Ale robili to tak otwarcie?
0: Nie.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 87 i 8 FM.
1: Twórca Alex Band, Aleksander Maliszewski, jest dzisiaj gościem w moim programie, a przed krótką przerwą rozmawialiśmy m.in. o tym, że na zagraniczne koncerty Alex Bandu niekoniecznie jechała sama orkiestra, pojawiały się też dodatkowe dusze pilnujące muzyków.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy oni byli jakby widoczni, że oni są jednak w tej grupie?
2: Myśmy wiedzieli. Oczywiście też przedstawiciel, tak jak naszego Papagaltu, to gość koncertu. I taka historia, że na taką jedną turę, to jeszcze zanim założyłem orkiestrę, to jechał zespół Jerzego Miliana, bez Jerzego Miliana i na gitarze basowej grał Michał Muzolf. Michał Muzolf z zespołu Blackout. On już mieszkał ze swoją żoną, piosenkarką Mario Lane w Holandii. No i Michał przyjechał na dwa dni, na dwa tygodnie prób do Poznania i pojechaliśmy na dwa miesiące do tej Rosji. Zresztą do Związku Radzieckiego. No, tam Aumata, Frunze, Orzhonokidze, tamten cały, cała południowa część Związku Radzieckiego, Tbilisi. I pierwsze co, w pierwszym hotelu Michał Muzolf zamawiał rozmowę do Holandii, do żony, no bo chciał z nią porozmawiać.
1: Zameldować się, no tak, nazwijmy rzeczy po imieniu.
2: Do Golandii, zażyły. No to szedł do recepcji, zamawiał do Golandii. No i dnia następnego czas budżet. Mówi, no już za godzinkę będzie, ale za godzinkę to my już albo samolot, albo autokar do następnej miejscowości. No i tych miejscowości to tak nie dodzwonił się chyba przez cały okres, ale to jest dłuższa historia na osobną opowieść.
1: Wyobrażam sobie też, co musiała czuć ta żona, która jednak czekała na to, że on da chociaż znać, że dojechał albo cokolwiek, tak?
2: No, dokładnie.
1: No właśnie, to skoro przy temacie żony jesteśmy, to tak sobie myślę, dobrze się pracuje również z własną żoną nad piosenkami?
2: Wspaniale.
1: Czy wybrzydza?
2: Nie, wspaniale. Nie. Czujemy swój feeling razem. Mamy takie same odczucia muzyczne, takie same gusty muzyczne. Podczas nagrań są czasami jakieś tam spięcia, tam małżonka zaśpiewa, a ja mówię, że nieczysto te dwa dźwięki, a on mówi, jakie nieczysto? Mówię, chodź tutaj, posłuchaj. No rzeczywiście trzeba poprawić, ale wszystko się odbywa w takiej miłosnej, fajnej atmosferze i zawsze dochodzimy do wspólnego konsensusu, także jest super.
1: Czy możemy zdradzić, nad czym państwo teraz pracują? Bo wiem, że państwo tworzą coś.
2: Tworzymy jakby nowy materiał na całą nową płytę. Muszę się przyznać, że nawet jeden tekst napisała nam Urszula Sipińska. Ona już kiedyś napisała do takiego utworu Niech Bóg mi da dla Halinki. I teraz powstaje nowy utwór, do którego Urszula napisała tekst. Troszeczkę też odświeżamy stary repertuar na nowo. Z nowym brzmieniem, z nowymi aranżacjami. I na dzisiaj taki utwór, który w zasadzie jest gotowy, to jest Cały świat to ty. Pozwolę sobie przesłać, żeby Radio Pogoda
1: i państwo nasi słuchacze mogli też posłuchać.
2: No właśnie. I może pokochają tak samo, jak mamy po 20 lat.
1: Myślę sobie o tym, że czasem w pracy zawodowej w końcu nam tak chyba jednak opada energia. Czy panu dalej sprawia dużą przyjemność tworzenie, aranżowanie?
2: Powiem tak. Ja nic innego nie potrafię robić.
1: No ale poza po prostu muzyką. Czasami może się nie chcieć, prawda?
2: No, w zasadzie nie pamiętam, żebym coś takiego miał. Okay. Ja codziennie, w zasadzie prawie codziennie siedzę w studio do 4 nad ranem. I bardzo często jest tak, że jak za oknem zaczyna się robić jasno, no to jest sygnał, że, no, że byłoby dobrze się na chwilę położyć. I bardzo lubię siedzieć w studio, tworzyć i bawić się dźwiękami. Dzisiaj są takie możliwości, że całą orkiestrę ma się pod palcami i można sobie tworzyć dowoli. Kiedyś, jak wszystkie nagrania były realizowane w studiach radiowych, bo tylko takowe były, w studio Giełda w Poznaniu, tak dzisiaj mam małe, ciasne, ale własne. I mogę sobie o każdej porze dnia i nocy zejść, odpalić sobie, posłuchać, przeanalizować, poprawić lub zacząć pracować nad czymś nowym. Poza tym, że właśnie skończyłem pracę nad tym utworem Cały świat to ty. Fajny tekst, fajna muzyczka. Halinka fajnie zaśpiewała. Jest taki i pogodny, i do zaśpiewania. I nie jest to disco polo, ale jest po prostu fajny, wartościowy utwór, który można sobie pośpiewać wszędzie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Sam nie ma nic niższego, niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sielskiej atmosferze.
1: A mnie jest szkoda lata.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka. Tu zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 35.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział z głowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tak jak pan powiedział, że jest pan w studiu, ma pan wszystko pod palcem, każdy instrument tak naprawdę, tak. Bo na to pozwalają możliwości techniczne, ale to chyba jednak nie brzmi jak cała orkiestra na żywo. Czy już tak technologia...
2: Cała orkiestra na żywo to jest coś niezastąpionego. Mhm. To nie ulega żadnej wątpliwości, ale ja staram się używać takich pluginów muzycznych, gdzie bardzo często nawet muzycy myślą, że to gra żywa orkiestra. Mhm. Bo są takie, które są takimi zabawkami dla dzieci, że dziecko nadusi jednym palcem i po prostu mu coś tam gra. No, a są takie bardzo zawodowe. Na przykład muzyka z Gladiatora czy z Karaibów. To jest wszystko grane z klawisza zawodowymi pluginami i trzeba, to jest dla twórców, ale trzeba wiedzieć, jak tego użyć, żeby to brzmiało rzeczywiście.
1: To w takim razie trochę odwrócę to pytanie, to czy w takim razie w dzisiejszych czasach orkiestry takie grające na żywo jeszcze mają rację bytu?
2: Oczywiście tak. Wraca ta tendencja, bo tego nic nie zastąpi. Mhm. Żywego grania i tych żywych emocji, tych dźwięków granych przez muzyków, przez instrumentalistów. I mnie się marzy, żeby kiedyś, jeśli będę miał siły, to na pewno do tego doprowadzę, żeby stworzyć koncert i zaprosić do udziału w tym koncercie wszystkich muzyków, jacy przewinęli się przez orkiestrę Alex Band i wszystkie chóry. Myślę, że mógłby to być wspaniały koncert. Oczywiście wszystko kosztuje i jeśli znajdą się na to środki, to myślę, że coś takiego uda mi się zorganizować.
1: Jeszcze chyba trzeba by znaleźć scenę, która by pomieściła, bo to już właściwie myślę, że byłyby to setki osób.
2: Sceny to by się znalazło.
1: Mamy takie obiekty w Polsce?
2: Może być nawet na jakimś placu.
1: Okej.
2: Okay. Na jakimś placu duża scena gdzieś tam, ale czas pokaże, czy to się uda zorganizować.
1: Wrócę też trochę do początków Alex Band. Czy pan już od samego początku, jakby założenie było, że to ma być wspaniała orkiestra, największa, najlepsza i tak dalej, ale czy pan miał takie poczucie już od samego początku, że ten projekt się uda? I że to rzeczywiście będzie tak, że będzie taki moment, że wszyscy będą wiedzieli, czym jest Alex Band?
2: Nie było innej możliwości.
1: Nieskromnie, tak?
2: Nieskromnie.
1: Żartuję, oczywiście.
2: Po prostu moja pasja do muzyki, która jest od dzieciństwa do dzisiaj, a ta pasja była 10 razy silniejsza, jak dostałem tą okazję, żeby stworzyć orkiestrę, no bo to wtedy trzeba było załatwić etaty i tak dalej, co nie było łatwe, ale ja miałem klapki na oczach, że tylko muzyka, a inni po prostu mi pomagali w tym, żeby organizacyjnie to się udało.
1: Czy pan jeszcze słucha muzyki dla przyjemności? Czy na przykład jak pan słyszy jakiś utwór, to od razu pan analizuje, czy to jest orkiestra na żywo, czy to są jakieś właśnie pluginy, albo jak to jest wykonane? Czy jeszcze się zdarza panu włączyć i posłuchać po prostu?
2: To jest moja choroba. Ja czegokolwiek słucham, to od razu włącza się analiza, jaką techniką, jakimi pluginami, jakimi instrumentami, jaką harmonię. Analiza jest cały czas tak jak mówiłem na samym początku, ja nic innego więcej nie umiem poza muzyką, i muzyka to jest moje życie od świtu do nocy. I są takie, bo mam takie możliwości, że gdzieś tam na YouTubie mi wyskoczy jakiś fajny taki numer do pobujania się, no to gała idzie w prawo i czasami Halinka schodzi, co tak głośno ogłuchniesz. Ale bardzo lubię sobie odpalić coś fajnego, co brzmi, i później sam do tych brzmień mam zamiar dotrzeć, jak tu stworzyć coś, żeby brzmiało właśnie tak, a nie inaczej.
1: Do rozmowy z muzykiem, aranżerem, kompozytorem, twórcą Aleks Bandu, Aleksandrem Maliszewskim wrócimy jeszcze za chwilę. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ale jak pan słucha nowych piosenek, które się pojawiają w przestrzeni radiowej między innymi, to jeszcze coś w tych nowych brzmieniach pana potrafi zachwycić?
2: No pewnie. Najbardziej lubię słuchać utworów właśnie, jakie puszcza Radio Pogoda, że cała orkiestra była nagrywana setką jednym mikrofonem. Mhm. Że nie było to, że perkusja osobno, gitara basowa osobno, skrzypki osobno, trąbka osobno, tylko był jeden mikrofon, cała orkiestra grała i to są takie perełki, są i wspaniała harmonia, i wspaniałe utwory, i fajne teksty, czy Kofty, czy Młynarskiego, czy jeszcze Jacka Cygana, każdy z nich jest zawodowcem w tym, co robił. I to zawodowstwo też czuć w tych utworach granych w 100% na żywo i zaśpiewanych w 100% na żywo. W wokalistyce najcenniejszym jest to, że po pierwszych sekundach wiadomo, kto to śpiewa. Mhm. I to jest najcenniejsze. Rysio Rynkowski, no to wiadomo, że to Rysio Rynkowski. Zbigniew Wodecki, no to wiadomo. Krzysiu Krawczyk, wiadomo. Karin Stanek, wiadomo. Irena Santor, wiadomo. A czasami jak coś tam leci w radio i leci nawet przez pół godziny, przez godzinę, nie wiem, kto to śpiewa. Wszystko jest takie podobne. Jedni naśladują innych, a tu nie ma jak zaśpiewa Stevie Wonder czy James Brown. To są takie perły i do takich fajnych wokalistów, do młodych ludzi, którzy przebijają się tam gdzieś i jest im się ciężko przebić, bo dzisiaj jest się ciężko przebić, no bo tych młodych, fajnie śpiewających jest wiele i co z tego, że wygra Voice of Poland, czy Mam Talent, czy coś tam, mhm. gdzie wygrał, ale następnego roku już są nowi.
1: Następny wygrał.
2: Jakby mnie pani zapytała, czy pamiętam jakiekolwiek jedno nazwisko z tych 15 edycji Voice of Poland, które wygrały, to nie znam żadnego. Może jakbym posłuchał, no to to jest ten. Ale zawsze mówię tym młodym ludziom, żeby dbali o tą indywidualność i im pokazuję tutaj gardło, że pamiętajcie, że tutaj są wasze pieniądze.
1: Tak sobie myślę, czy na przykład byłoby to możliwe, żeby teraz powstał taki projekt jak Alex Band i zdobył taką sławę.
2: Alex,
1: czy w ogóle...
2: Alex Band był jeden. Był jeden
1: Czy to znaczy, że też powstał w dobrym czasie?
2: W dobrym czasie tak, to na pewno. Mhm. Dzisiaj sytuacja jest taka, że muzyk to jest wolny zawód. Mhm. Nie ma orkiestry, tak jak była czy Dbicha, czy Miliana, czy Trzaskowskiego. Była przydzielona do danej instytucji, czy radiowej, mhm. czy telewizyjnej. Dzisiaj u nas są nazwiska. Jest Szymuś, jest Sztaba, jest Kukla. Nikt inny mi na razie nie przychodzi do głowy i w tych wszystkich orkiestrach w 80 czy tam w 70% grają ci sami muzycy.
1: Wymieniają się,
2: no bo to jest jakby, jak jest dobrym instrumentalistą zawodowym na jakimś instrumencie, to każdy z tych dyrygentów go sobie bierze. A tych instrumentalistów jest dość wielu, zaczyna być coraz więcej, ponieważ jednak te uczelnie muzyczne dzisiaj jakby uczą i jazzu, i rozrywki, i są wydziały i musicalowe, i rozrywkowe, i jest większa możliwość realizacji. Ale muszę powiedzieć, że kiedyś, jak nie było tej całej techniki i nie było tej dostępności do wiedzy muzycznej światowej, to muzyk musiał się wykazać wielką odpornością i siłą, żeby do czegoś dojść. A dzisiaj niestety wszyscy mają pod ręką wszystko, a nie angażują i nie jakby nie mają tej chęci zapoznawania się głębiej z harmonią, z wykonawstwem i mam nadzieję, że to może jeszcze się zmieni, jakby tak internet raz walnął i nie byłoby internetu.
1: Trzeba by wrócić wtedy do winyli.
2: No tak, oczywiście, a ja zawsze mówię bardzo często, takie mam motto, że kiedyś to jeździło się z Warszawy do Wiednia, tam bryczką od Oberży do Oberży i radości i swawole w każdej Oberży i komu to przeszkadzało? Dzisiaj to po prostu ma się to telefon i nie wiem, jak to działa, że w Australii jak kogoś widzę online. Jak to fruwa w powietrzu. No, ja do dzisiaj na przykład nuty, co wielu się dziwi, piszę ołówkiem i gumką.
1: Aleksander Maliszewski dziś był moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda. Dziękuję bardzo za to spotkanie.
2: Dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Pogoda, bo to jest najpogodniejsze na świecie radio.
1: Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Została ostatnia reklama.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
11: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
13: Jakie skojarzenia macie Państwo, słysząc hasło dynia? Mi na myśl przychodzi znany cytat „Szlachetne zdrowie”. I między innymi o tym dyniowym zdrowiu porozmawiamy sobie dzisiaj. Razem z moimi gośćmi opowiemy o tym, dlaczego dynia jest taka zdrowa i co możemy z niej zrobić.
11: Audycja poradnicza.
14: Lubię jeść potrawy z dyni, pić kawkę z takim syropem dyniowym, czy takie ciacho dyniowe, ale wolę, jak ktoś inny rzeczywiście pomęczy się z dynią, a ja to zjem.
13: Poza tym odwiedzimy trójmiejskie szkoły, by udowodnić, że 5 minut spokoju bardzo dobrze działa na nasze dzieci.
15: 20% dzieci i młodzieży ma stany depresyjne, tak jak wspomniałaś też, lękowe.
13: Przyjrzymy się programowi Joga w Szkole, ale zadbamy również o Państwa rozwój duchowy, w co jest grane nie zabraknie ciekawych rozmów dotyczących kultury i sztuki. Edyta Stańczyk, Zasłuchajmy się w Gdańsku. Zapraszam.
11: Audycja poradnicza.
13: Edyta Stańczyk z tej strony. Zapraszam Was, drodzy słuchacze, w miejsce, które leży zaledwie kilka kilometrów od Gdańska, a które czaruje słonecznikami, dyniami, a w sezonie lawendą i kukurydzą.
16: Widzę, że Pani wybiera te dynki. Gatunek, który Pani specjalnie odpowiada?
17: Po prostu pasują mi do mieszkania białe. Ja co roku tutaj przyjeżdżam i kupuję po prostu te małe, białe, ozdobne dynie, albo jeszcze pomarańczowe. Tylko mi zależy głównie na tych mniejszych dynkach.
16: Chodzi o kwestie estetyczne, czyli tak, służą jako dekoracja.
17: Tak.
16: A czy coś Pani z dyni robi? Myślę, nie wiem, ciasto?
17: Nie, mi głównie służą po prostu do ozdabiania pomieszczeń.
16: Śliczne są te białe, prawda?
17: Te dynie tutaj robią swoje i po prostu przyciągają ludzi z całego Trójmiasta i nie tylko.
16: Po łacie ziemi tutaj są i dynie, i słoneczniki, tak? Ale jeszcze chyba lawenda w sezonie.
17: Tak, i słoneczniki, i właśnie lawenda, miód różnego rodzaju, czy właśnie wypieki z dyni.
13: Paulina Łys. Dynia Panią inspiruje. Tak, lubi Pani robić różne rzeczy, tak, z dyni.
18: Tak. W naszym domu

0: mają kukurbitacynę, czyli nas naturalnie odrobaczają. Ale tylko surowa pestka. By ta prażona pestka to tak nie działa. Jest oczywiście zdrowa dla naszych włosów, dla naszych paznokci, ale jakby nie ma tego zastosowania na odrobaczanie.
1: To jakie my jeszcze przetwory z tej dyni możemy robić?
0: Ketchup dyniowy, możemy robić dżemy dyniowe, możemy robić właśnie syrop dyniowy. Niektórzy robią sobie tą dynię taką w occie. Też jak najbardziej. Można zrobić sobie pire i zamknąć je sobie w słoiku i wykorzystać do zupy, do ciasta, kiedy tylko się chce.
2: Jak pani sobie tak codziennie wychodzi, jest piękna pogoda, świeci słońce, przed nami cudowne pole słoneczników oświetlone tym słońcem, z drugiej strony kukurydza. Co pani sobie myśli? Dumna jest pani z tego, co już udało się osiągnąć? Przychodzą jakieś nowe plany, inspiracje do głowy?
0: Niestety tak myślałam, że się zamkniemy, że zrobimy sobie coś i to już będzie koniec. Nie, ciągle myślimy, ciągle wymyślamy coś nowego, bo no, chcemy się rozwijać oczywiście, nie? Poza tym w tygodniu nie ma tyle ludzi, co dziś, bo w tygodniu jesteśmy zamknięci. I wtedy przyjeżdżają fotografowie ze swoimi klientami, mają ten teren po prostu dla siebie i robią sobie zdjęcia w spokoju. Tudzież wycieczki szkolne, bo też obsługujemy w tygodniu grupy szkolne, które sobie przyjeżdżają na takie warsztaty dyniowe. Trochę słuchają o tych dyniach, trochę malują dynie, biegają właśnie po parku.
3: Audycja poradnicza. Ciekawe Trójmiasto.
2: Właściwie wjechałam w jakieś duże osiedle nowe, które się buduje dookoła, a tutaj w środku tego osiedla pola, pełne dyni, pełne słoneczników. Jak pani odkryła to miejsce i co panią zainspirowało do tego, żeby takie miejsce stworzyć?
0: Tego kiedyś nie było, tych bloków nie było.
2: To były pola najpierw.
0: Były pola, zresztą mojego taty. Ja jestem urodzona w gospodarstwie, więc jakby zawsze u nas były warzywa, owoce, zawsze się tym zajmowaliśmy, więc miałam możliwość testowania. Należałam kiedyś do takiego forum ogrodniczego, gdzie była wymiana nasion. Od tego się zaczęło, że wymieniłam się z jakimś użytkownikiem, który chyba był z zagranicy i miał dostęp do w ogóle innych jakby odmian dyni, które były dostępne u nas. I wtedy był internet, wtedy były już nasiona sprowadzane głównie ze Szwajcarii, Niemiec, Anglii i można było testować. Więc testowaliśmy, które się u nas jakby przyjmą, które się nie przyjmą, które są ładne, które są dobre, które są atrakcyjne. I tak to poszło.
2: Cała gama, różne kształty,
0: tak,
2: różne wielkości.
0: Nie byliśmy tutaj. Kiedyś nie byliśmy tutaj, bo zaczęło się też od tego, że my uprawialiśmy sobie te dynie, ale gdzieś trzeba było je sprzedawać. Więc zaczynaliśmy od takich dożynek, bazarów natury, targów śniadaniowych, targów na kolibkach, dokładnie. Później stanęliśmy przy głównym trakcie Świętego Wojciecha, przy ulicy, na takim placu i sprzedawaliśmy tam nasze dynie. Ale później przychodzili do nas goście i mówią tak: o Jezu, a ciekawe jak smakują takie muffinki z takiej dyni, nie możecie mieć ich tutaj ze sobą? Albo: o kurczę, zimno jest, jakieś ognisko by się przydało. Dobra. Później przychodziła jakaś grupa przedszkolaków. Czy możemy tutaj u was zjeść sobie jakieś, nie wiem, jakieś drugie śniadanko? No i okej, tak później myślimy sobie, dobra, jesteśmy przy głównej drodze. Zero klimatu, zero wszystkiego. No i tata mówi, dobra, mamy taki kawałek pola, tylko ciekawe, czy ktoś tutaj przyjedzie, bo tu naprawdę były wtedy pola. No i tak z roku na rok, no a deweloperzy kupowali dookoła. Więc teraz tak ludzie przychodzą do nas i mówią, jak to jest możliwe, że tu wszędzie bloki i tak dalej. No, nie mam na to wpływu niestety, więc działamy tak jak możemy.
2: Ale myślę sobie, że ci, którzy się tu wprowadzili, to mają cudowny widok za oknem, po prostu.
0: Mam nadzieję, że tak myślą właśnie.
2: Czyli tak naprawdę to też trochę sami ludzie was zainspirowali.
0: Przede wszystkim.
1: Przede wszystkim. Kolejne.
0: Dokładnie. Jak tutaj najpierw byliśmy, to też nasi goście mówią, że przyjeżdżają do nas od 7 lat, bo w tym miejscu chyba jesteśmy 7 rok. I też mówią, że pamiętają, jak sprzedawaliśmy babeczki ze stolika takiego drewnianego, że tak powiem. No bo tak było, no. Tak się zaczynało.
2: Stoją w tych słonecznikach i robią sobie zdjęcia. Tak. To jest niesamowite, naprawdę.
0: Słonecznik też siejemy głównie właśnie teraz na tą porę, bo właśnie wszyscy mówią, Jezu, słonecznik to przecież lipiec, początek sierpnia. Mówię, no tak, ale nam trochę zależy na tym, żeby teraz było trochę tego koloru, nie?
2: Tak, dla ozdoby?
4: Zdecydowanie dzisiaj dla ozdoby, dla spędzenia czasu, to w ogóle jesteśmy tutaj, a przy okazji robimy zakupy, no i już zjedliśmy pyszny sernik i babeczki.
2: To jest w ogóle niesamowite, bo okazuje się, że właściwie w środku jakiegoś dużego osiedla, które się rozbudowuje, tak, jest takie miejsce, gdzie po prostu są pola dyni, pola słoneczników.
4: No bo pola były pierwsze, a potem się wybudowały osiedla, My tu byliśmy, jak nasze dzieci były bardzo małe, czyli nie wiem, ale 5-6 lat temu na pewno i nie było tyle ludzi i to nie było też takie duże, bardziej kameralne. No i jesteśmy po długim czasie, no ale miło, dość głośno, dość

0: dużo ludzi, no ale każdy chce skorzystać z tego miejsca, więc...
1: A jeśli chodzi o dynię i to, co można z niej zrobić, o przetwory, to jesteście Państwo smakoszami?
0: Ja generalnie lubię jeść potrawy z dyni, pić kawkę z takim syropem dyniowym, czy takie ciacho dyniowe, ale wolę, jak ktoś inny rzeczywiście pomęczy się z dynią, a ja to zjem.
1: Wyobrażam sobie, że jest tutaj co robić, żeby to o to wszystko dbać, sam teren, nie?
2: Trochę
1: żeby
2: tego nie widać, ale my musimy dbać tutaj od wiosny, żeby te wszystkie rośliny, trawy i tak dalej urosło, a wszyscy myślą, że to jest takie na pstryk.
1: Bardzo pani dziękuję, miło się było spotkać.
2: Ślicznie dziękuję.
3: To była pani Paulina z Dyniowego Królestwa nieopodal Gdańska.
4: Ważne dla mieszkańców Trójmiasta.
3: 5 minut spokoju to program skierowany do nauczycieli i uczniów w szkół, między innymi w Pomorskiem. Nauczyciele, opiekunowie chyba najlepiej wiedzą, z jakimi problemami dzisiaj mierzą się dzieci. Edyta Stańczyk z tej strony, jest ze mną pani Marta Miguła, współzałożycielka Fundacji Yoga w Szkole. Kobieta, która, tak sobie myślę, znajdzie sposób na te problemy. Ja się oczywiście śmieję, ale problem jest ważki, dlatego że ostatnie badania naukowe wskazują na to, że nawet w Pomorskim, jak popatrzymy, że ten odsetek dzieci takich objętych smutkiem jest bardzo duży. Będziemy rozmawiać sobie o jodze w szkole. No i właśnie teraz takie pytanie, po co yoga w szkole?
5: Dzień dobry. Po co yoga w szkole? Rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, statystyki są alarmujące, dotyczące stanu zarówno psychicznego, jak i fizycznego dzieci i młodzieży. Około 20% co najmniej, a z roku na rok chyba to też wzrasta. Ostatnio czytałam z 2022 statystyki, że 20% dzieci i młodzieży ma stany depresyjne, tak jak wspomniałaś też, lękowe, złe samopoczucie. Dodatkowo spada też sprawność ruchowa dzieci. Siedzenie wielogodzinne przed komputerem, brak ruchu, brak kontaktu z naturą, zwolnienia z WF-u.
1: To WF-iści biją na alarm, prawda?
5: Tak, i tu można się też zastanowić, dlaczego te zwolnienia z WF-u. Co takiego jest w wychowaniu fizycznym, co sprawia, że dzieci, młodzież nie chcą w nim uczestniczyć.
1: I jak tak rozmawiacie z nauczycielami, z młodzieżą, to padają jakieś takie sygnały niepokojące albo sugestie dotyczące tego, że dlaczego ja nie chcę na ten WF chodzić?
5: Tak, oczywiście. Często jest to związane z tym, że jest bardzo dużo gier zespołowych opartych na rywalizacji. I w ogóle same praktyki, czy skoki, czy biegi, często jest to sfokusowane pod kątem rywalizacji, kto wypadnie najlepiej, porównywania się. Nie każde dziecko lubi też brać udział w takich grach zespołowych, a podejść do ciała można naprawdę na różne sposoby. I yoga pokazuje jedną z takich dróg, gdzie rozwijamy naszą sprawność ruchową. Wzmacniamy odpowiednio ciało, rozciągamy to, co również jest założeniem WF-u, a jednocześnie go nie forsujemy i dajemy taką przestrzeń bardziej indywidualną, której potrzebują niektóre osoby, niektóre dzieciaki.
1: A jak wchodzicie na takie zajęcia do klasy, to jak one są pomyślane? Co robicie?
5: Trzeba zauważyć, czego dana grupa potrzebuje. Bo czasami jest tak, że dzieci z kolei mają tak mało ruchu i tak mało ekspresji i nie mają tej przestrzeni do tak zwanego wyżycia się, wyrażenia się. I wtedy zaczniemy od ćwiczeń właśnie ekspresyjnych, od na przykład skakania, trzęsienia. I dopiero wtedy możemy przejść do technik, które pracują nad skupieniem, poprawiają zdolność koncentracji, do technik oddechowych i relaksacyjnych. I też mamy taki feedback od nauczycieli, że dzieci proszą wręcz o te techniki.
3: Pani Marta Miguła, współzałożycielka Fundacji Yoga w Szkole.
4: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
3: Teatr Zielony Wiatrak, trójmiejski teatr założony w 1994 roku przez Marka Branta, reżysera, dramaturga, aktora, animatora kultury, ale również założyciela fundacji i festiwalu o tym samym tytule, czyli zbliżenia. Edyta Stańczyk, witam serdecznie i zapraszam na rozmowę z panem Markiem Brandtem.
4: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
6: Tak naprawdę naszym celem nie był Festiwal Kultury Żydowskiej Zbliżenia. Pierwszym wydarzeniem, na które w ogóle staraliśmy się, żeby dostać dofinansowanie jeszcze jako Dancing Association, był Festiwal Zbliżenia, ale on nie miał nic wspólnego z kulturą żydowską. To miał być festiwal teatralny, trochę inspirowany festiwalem Wertep, który odbywa się na terenie Hajnówki i w ogóle całego Podlasia. Jest to taki festiwal, gdzie teatry jeżdżą po małych miejscowościach, zajeżdżają do wsi, różnego rodzaju ludzie tam przychodzą, oglądają.
1: Tak, to chyba Dariusz Skibiński to zainicjował,
6: tak,
1: prawda?
6: Darek Skibiński to wymyślił. Chcieliśmy przeszczepić to, więc pierwszym takim pomysłem był festiwal teatralny. On się miał nazywać Zbliżenia, miał się odbywać w województwie pomorskim. I złożyliśmy w zasadzie dwa projekty. Właśnie Festiwal Zbliżenia Teatralny i Festiwal Zbliżenia Festiwal Kultury Żydowskiej. Na ten pierwszy nie dostaliśmy dofinansowania, a na ten drugi tak. No i tak się zaczęło. Powołaliśmy do życia Fundację Kultury Zbliżenia. No i zaczęliśmy realizować, jakby naszym takim flagowym projektem jest Festiwal Kultury Zbliżenia, ale oczywiście nie jest to nasza jedyna działalność. Fundacja Kultury Zbliżenia opiekuje się niejako Teatrem Zielony Wiatra, którego ja jestem kierownikiem artystycznym. Robimy różnego rodzaju wydarzenia, spotkania, warsztaty antydyskryminacyjne. Robiliśmy takie dni kultury hiszpańskiej, Los Encuertos to się nazywało. Robimy warsztaty antydyskryminacyjne skierowane na przykład do młodzieży szkół licealnych. Bardzo mocno współpracujemy z gdańskimi domami dla dzieci, umożliwiając właśnie tym dzieciom trochę wykluczonym z różnego rodzaju wydarzeń łatwiejszy dostęp, myślę, do różnego rodzaju spotkań, warsztatów, działań edukacyjnych, działań artystycznych przede wszystkim.
1: Czyli bardzo mocno działacie tak edukacyjnie, artystycznie, powiedziałabym.
6: Tak, mamy bardzo szeroki...
1: I w przeciągu roku można śledzić te wasze działania. Jesteście otwarci na...
6: Tak, jesteśmy oczywiście otwarci na różnego rodzaju współpracę. Współpracowaliśmy na przykład z Bałtyckim Centrum Kultury przy kilku projektach, z Instytutem Kultury Miejskiej. Wspólnie robiliśmy taki projekt Herstorie, opowiadające o kobietach żydówkach, ale takich bardzo zasłużonych dla Gdańska i nie tylko dla Gdańska. Czy z Uniwersytetem Gdańskim przy różnego rodzaju sympozjach, spotkaniach, z Muzeum Miasta Gdańska przy organizacji na przykład Dni Holokaustu, czy też obchodach uroczystości związanych z Nocą Kryształową w Gdańsku. Nie skupiamy się tylko i wyłącznie na działalności związanej z kulturą żydowską. Oczywiście robimy różnego rodzaju inne rzeczy. Wspomagamy artystów młodych, którym ułatwiamy na przykład, pomagamy im zorganizować na przykład miejsce do gry, do koncertu. Współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem Most, które w synagodze robiło festiwal, przegląd swoich dokonań artystycznych, więc jest, tego trochę jest.
1: Fantastycznie. Powróćmy na chwilę do tego teatru, który pan pielęgnuje. Jest wiele osób, które gdzieś tam szukają swojego miejsca, zwłaszcza młodych osób. Czy to jest taki teatr, który ma stały zespół, czy,
6: nie, to
1: czy
6: nie jest
1: raczej
6: teatr.
1: Zbieracie osoby, które chciałyby spróbować stanąć na scenie?
6: Zaczynałem z tym teatrem jako takim teatrem typowo, znaczy on dalej jest amatorski, bo to zależy, jak spojrzymy na kwestię słowa amator, znaczy może amatorski, może niezależny bardziej. Zaczynałem jako taki teatr bardziej terapeutyczny, bo prowadziłem pierwsze spotkania w takim Stowarzyszeniu Zapobiegania Patologiom Społecznym Kuźnia. I to była młodzież rzeczywiście z takich, nie powiem trudnych bardzo domów, ale mająca jakieś swoje problemy. Z nimi się to zaczęło. Później teatr był otwarty. Przychodziły dzieci, znaczy dzieci, licealiści generalnie i studenci. Natomiast Zielony Wiatr był takim teatrem bardzo moim autorskim i jest. I no, mimo wszystko ja proponuję młodym ludziom, czy ludziom dorosłym udział w konkretnych spektaklach. Nie mam w tej chwili stałego zespołu. Jest wiele osób, z którymi bardzo często współpracuję. W tej chwili pracuję z ludźmi dorosłymi. Średnia wiekowa w naszym teatrze to 50 lat. Ale też pracuję ze studentami z Akademii Muzycznej, z różnych innych uczelni. Ale nie jest to stały zespół. Natomiast w Trójmieście No, pewnie można znaleźć miejsce dla siebie, jeżeli ktoś szuka. Wystarczy wpisać teatr amatorski czy teatr niezależny i naprawdę znajdzie kilka miejsc, gdzie można się realizować. Mhm. Poza tym my też troszeczkę działamy w rytmie tak, jak pracuje synagoga, a okres jesienny to jest nałożenie się wielu świąt, które blokują nam realizację artystycznych wydarzeń, więc no, nie możemy na przykład w Rosh Hashana czy w Yom Kippur działać w synagodze, robić różnych wydarzeń, no bo tak się umówiliśmy, że synagoga jest przede wszystkim miejscem, w którym jest kładziony jest nacisk na tą stronę duchową, religijną, a działalność kulturalna, artystyczna jest niejako przy okazji.
7: Ciekawe Trójmiasto.
1: Dzieje Żydów gdańskich to wielowiekowa, burzliwa historia, która rozciąga się od średniowiecza, potem sięga dużego rozkwitu w wieku XIX-XX i kończy się zagładą. I tak naprawdę warto sięgnąć po książkę o tym samym tytule, czyli właśnie Dzieje Żydów gdańskich, ale warto też uczestniczyć w wydarzeniu, które od 14 lat już organizowane jest w naszym mieście. Edyta Stańczyk, witam serdecznie Państwa i witam mojego gościa, pana Marka Branta, który organizuje Festiwal Kultury Żydowskiej w Gdańsku, Festiwal Zbliżenia. Witam serdecznie.
6: Witam jeszcze raz.
1: Dzisiaj tak naprawdę, jeśli chodzi o ślady Żydów gdańskich, no to pomykamy sobie do nowej synagogi w Gdańsku, w Rzeszczu. Możemy odwiedzić cmentarz nieistniejących cmentarzy. Niewiele się zachowało tak naprawdę, ale dzięki właśnie działaniom, czy to Fundacji Zbliżenia, czy również naszym wspaniałym przewodnikom miejskim, wiele wspomnień jednak ciągle żyje w historii opowiadanej, prawda?
6: Tak. Tym bardziej, że tych śladów naprawdę jest dużo. One może nie są tak wyeksponowane. Nie ma zbyt dużo tablic na przykład mówiących o tym, że tu oto był żydowski przedsiębiorca. Ale na przykład wystarczy podejść i zobaczyć gmach Politechniki Gdańskiej, którą zaprojektował architekt pochodzenia żydowskiego. Wystarczy pójść do Wrzeszcza, przejść się uliczkami Wrzeszcza, gdzie, tak jak pani powiedziała, nasi przewodnicy dokładnie pokażą, co, gdzie jest związane z tradycją, z kulturą żydowską, ze społecznością żydowską, czy ścisłe centrum, nie tylko zresztą ścisłe centrum. Jeżeli mówimy o cmentarzach, no to zachował się przecież cmentarz na Chełmie. On oczywiście był bardzo zaniedbany, bardzo zniszczony i staraniami gminy żydowskiej w Gdańsku został reaktywowany. Oczywiście trzeba na nim jeszcze dużo zrobić, ale mamy też cmentarz żydowski we Wrzeszczu, o którym pamięć przywracamy. Dzieje się to bardzo powoli, ale robimy to wspólnie z naszymi partnerami, z miastem, ze Stowarzyszeniem Festiwal, z Fundacją Zapomniane. To są takie działania, którymi zajmujemy się w ciągu roku przed festiwalem. Natomiast tak, tych śladów jest trochę. Choćby również miejsce, w którym stała Wielka Synagoga w Gdańsku, tam gdzie obecnie jest Teatr Szekspirowski, czy getto jednobudynkowe, które było i mamy teraz tablicę upamiętniającą to miejsce. Więc jest gdzie pójść i co zobaczyć.
1: Tak, dokładnie. Ja jeszcze powinnam wspomnieć o dokumentach, które powstały dzięki między innymi Państwa działalności, tak? Których zajawki można zobaczyć na stronie Fundacji Zbliżenia.
6: Tak,
1: i
6: oczywiście.
1: Można sobie też obejrzeć całe filmy dokumentalne.
6: Można również zobaczyć taki film dokumentalny, który powstał 14 lat temu. To jest film, który nazywa się W cieniu Wielkiej Synagogi, do którego scenariusz napisał Andrzej Dudziński i Mieczysław Abramowicz. I to jest pierwszy film dokumentalny, który opowiada właśnie o historii Żydów gdańskich od momentu, kiedy pojawili się na Pomorzu i w Gdańsku, aż, tak jak pani powiedziała, do czasów zagłady. Film trwa około 50 minut. Wystarczy wpisać i W cieniu Wielkiej Synagogi i po prostu można to obejrzeć.
1: Zachęcamy Państwa. Jakie są Pana doświadczenia, ten dialog, nad którym właśnie zawsze pracujecie, tak? Czy ten dialog kiedyś było łatwiej, dzisiaj jest łatwiej prowadzić, jest inaczej?
6: Ja powiem tak. Ostatnie wydarzenia na świecie niestety odciskają się również na wydarzeniach związanych z kulturą żydowską. Jakoś to się odbija na zainteresowaniu. Może nie przekłada się na frekwencję tak bardzo, ale jakby ta atmosfera gdzieś tam się... Ja się nie dziwię, że tak jest. Znaczy i dziwię się, i nie dziwię się. To znaczy właśnie po to są takie festiwale i spotkania, żebyśmy sobie wyjaśnili również, o czym my w ogóle mówimy. Z czym się zgadzamy, a z czym się nie zgadzamy, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju zjawiska i to, co się dzieje, no powiedzmy sobie, na Bliskim Wschodzie, tak? No, nie uciekniemy od tego, bo również ludzie nas pytają, jak to jest, że robicie festiwal kultury żydowskiej, a Izrael robi takie rzeczy. Otóż my się odcinamy od tego, co robi państwo Izrael w tej formie. I nie zgadzamy się na przykład z wieloma wypowiedziami polityków izraelskich. Rozumiemy również stanowisko Izraela, który chce tam gdzieś przetrwać w tym wszystkim. Natomiast, tak jak zawsze podkreślamy, nie jesteśmy festiwalem kultury izraelskiej, tylko kultury żydowskiej, Żydów europejskich i sefardyjskich, ale w zasadzie europejskich. Pokazujemy to, co wnieśli do kultury polskiej i europejskiej, jakie są ich wspólne mianowniki, jak się przenikały, jak się inspirowały. Na tym się skupiamy. Ale zauważamy też no, takie duże zainteresowanie młodych ludzi tym festiwalem. Do tej pory mieliśmy wrażenie, że przychodzi na te pierwsze dwie, trzy, cztery edycje, że przychodzą ludzie w średnim wieku i seniorzy. Widzimy od paru lat taki przełom trochę. Dużo młodych ludzi przychodzi na te warsztaty. Również pojawiają się wolontariusze, licealiści i studenci, którzy chcą z nami współpracować.
1: Dziękuję bardzo. Pan Marek Brandt, prezes Fundacji Zbliżenia. Miło Dziękuję. Mi było pana gościć.
6: Dziękuję bardzo.
7: Czas wolny w Trójmieście.
1: Są ze mną pani Elżbieta Pilat, instruktorka sportu o specjalności wspinaczka, instruktorka wspinaczki terapeutycznej, przedstawicielka Fundacji Sprawne Wspinanie oraz pani Karolina Hrniewiska, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej. Witam panie bardzo serdecznie. My dzisiaj tak sobie przekornie porozmawiamy, bo właściwie wspinaczka kojarzy nam się z jakimś sportem ekstremalnym, z czymś, gdzie przełamujemy swoje słabości, ale tak naprawdę okazuje się, że ona jest fantastyczna w pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi czy z różnymi niepełnosprawnościami, co panie udowadniacie cały czas tutaj. Pani Elżbieto.
2: Wspinaczka rzeczywiście kojarzy nam się pierwotnie, w pierwszej kolejności z czymś ekstremalnym, z wyczynami, z górami. W tej chwili bardzo dużo osób korzysta ze ścianek wspinaczkowych, które rosną nam jak grzyby po deszczu. I tutaj wspinanie podczas zajęć jest bezpieczne. Odbywa się na tak zwaną wędkę, czyli lina przełożona jest przez stanowisko u góry, gdzie przy pełnej asekuracji podczas odpadnięcia nasz wspinacz zatrzymuje się w miejscu, w którym się puścił. W związku z czym daje nam to komfort i możliwość przeprowadzenia tego w sposób absolutnie bezpieczny.
1: Jak my mamy duże ścianki u siebie, taka najwyższa na terenie Trójmiasta?
2: Najwyższa na terenie Trójmiasta ma 19 metrów wysokości, co jest dosyć wysoko. Z tego co wiem, jest to najwyższy obiekt w naszym województwie.
1: A ten pomysł na to wspinanie terapeutyczne, działalność fundacji, czy on wyszedł tutaj z Trójmiasta, czy może skądinąd do nas dotarł i tak panie zainspirował?
2: Pierwsze kroki, jeżeli chodzi o sprawne wspinanie, o całą fundację, pojawiły się w Krakowie, gdzie do naszego założyciela, prezesa obecnego Miłosza, zgłosiła się osoba na wózku. Osoba ta mogła wstać, ale nie mogła chodzić. Posiadała ruchomość w biodrach, delikatne czucie w nogach i mogła podnieść tą nogę kawałeczek do góry. I tutaj po analizie, zrobieniu wywiadu, wykluczenia przeciwwskazań różnego typu, zastosowano specjalne techniki wspinaczkowe i asekuracyjne, które pozwoliły na odciążenie tej osoby, czyli w tym momencie dana osoba, która się wspina, nie podnosi całego swojego ciężaru ciała, tylko jego część. I tutaj dzięki temu ta kobieta, dziewczyna, weszła 8 metrów do góry. Samodzielnie.
1: Pani Elżbieta Pilat i pani Karolina Hryniewicka, obie panie z naszego Trójmiejskiego Klubu Wysokogórskiego. Bardzo paniom dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
5: Dziękujemy bardzo.
4: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
1: Opowiadałam o dźwiękowych spacerach po dzielnicach Gdańska. To bardzo dobre rozwiązanie dla tych słuchaczy, którzy próbują swoich sił w naszym radiowym quizie Wiedzy o Gdańsku. Czas na kolejną rundę. Na posterunku jest już Monika Tarka. Zaczynamy.
4: audycja rozrywkowa.
3: A my teraz, proszę Państwa, znów będziemy poznawać Gdańsk, bo przed Państwem kolejny quiz i kolejna, tym razem słuchaczka, która z przyjemnością, mam nadzieję, odpowie za chwilę na pytania i wygra gadżety radia. To jest Pani Małgosia. Dzień dobry, witam Pani Małgosiu.
8: Dzień dobry, bardzo się cieszę, że zostałam wybrana i że do mnie akurat Państwo zadzwonili.
3: No ja się bardzo cieszę, że mogę poznawać słuchaczy radia, to wyjątkowa przyjemność, bo to zwykle Państwo nas tam słyszą po drugiej stronie, a my mamy no rzadziej taką okazję, żeby się z Państwem usłyszeć, więc tym bardziej miło. Pani Małgosiu, Pani jest gdańszczanką z dziada pradziada, czy może niedawno w Gdańsku?
8: Nie, ale nie tak, nie tak i nie tak, dlatego że przyjechałam na studia, zostałam, poznałam tutaj męża i mieszkamy teraz na Stogach i jesteśmy przeszczęśliwym małżeństwem, mamy dwójkę dzieci, więc już to było dawno temu, teraz już są na studiach sami, więc my już możemy tylko się cieszyć, że mieszkamy właśnie w Gdańsku, w Trójmieście.
3: Czy pierwsza była miłość do męża, czy miłość do Gdańska?
8: Myślę, że do Gdańska.
3: O, jednak. Ciekawe, co na to mąż.
8: No, myślę, że nie będzie zaskoczony, bo wiedział, że zresztą on, podobnie jak ja, nie jest z Gdańska, z dziada pradziada, tylko też przyjechał tutaj na studia, poznaliśmy się na jednym roku i zaiskrzyło, chociaż też nie od razu.
3: No proszę. Ale coś jest w tym mieście, bo to już nie pierwszą jest Pani osobą, która właśnie przyjechała do Gdańska, chociażby z powodu studiów i zakochała się w tym mieście do szaleństwa, więc no to miasto ma po prostu jakąś magiczną moc. Rozumiem, że teraz jak już dzieci na studiach, to macie Państwo więcej czasu. Czy jest czas, żeby zwiedzać Gdańsk, poznawać to miasto bardziej?
8: Ten czas zawsze się znajdował. To nie jest tak, że byliśmy, mieliśmy małe dzieci i tego nie robiliśmy, tylko od samego początku. Zresztą tak jak mówię, jak kiedyś, nawet jak nie mieszkałam w Gdańsku, to do Gdańska bardzo często przyjeżdżałam i tak właśnie zaczęła się miłość do tego miasta. I to, że udało się dostać na studia w Gdańsku, to było jednym z moich marzeń i spełniło się.
3: No to wspaniale. No dobrze, to sprawdźmy teraz Pani Małgosiu, bo my to tak gadu-gadu, a tu quiz czeka. Sprawdźmy Pani wiedzę o Gdańsku. Czy jest Pani gotowa na pierwsze pytanie?
8: Jestem gotowa, ale stresuję się bardzo, bo nie ma akurat męża pod ręką, żeby mi to trochę podpowiadał, ale mam nadzieję, że się sprawdzi.
3: To lepiej, bo Pani się sama sprawdzi po prostu i będzie większa duma i radość z tego, że się udało. Mam nadzieję, że tak,
8: tak
3: będzie.
8: Niespodzianka.
3: Uwaga, pierwsze pytanie. Co było produkowane kiedyś w starej aptece, teraz nowej scenie Teatru Wybrzeże? Czy lekarstwa, czy alkohol, czy amunicja?
8: Cóż, to nie zna z najstarej apteki. Oczywiście, że znamy starą aptekę i doskonale wiemy, że to absolutnie nie lekarstwa.
3: Tylko?
8: To, że kule armatnie były tam produkowane, czyli amunicja.
3: Tak. A ta apteka stąd, że nazywano te kule kamiennymi pigułami, takie skojarzenie po prostu z lekami. Brawo! Pierwsze koty za płoty. Drugie pytanie. Jak miał na nazwisko korsarz, którego brawurowej akcji na morzu zawdzięczamy obecność w Gdańsku jednego z najwspanialszych dzieł późno-średniowiecznego malarstwa, czyli sądu ostatecznego Hansa Memlinga? On nazywał się Paweł Bekierz, Paweł Benke czy Paweł Beck? To taka znana gdańska historia.
8: Ale to Paweł Beneke.
3: Paweł Beneke, tak, oczywiście. Paweł Beneke, czyli druga odpowiedź. Brawo! No idzie Pani jak burza, Pani Małgosiu.
8: To są takie, no dosyć na razie nie są takie trudne rzeczy, a przynajmniej dla, uważam, ludzi, którzy gdzieś z Gdańskiem są związani.
3: No to dobrze, cieszę się, że Pani tak mówi, bo niektórzy mówią, że dosyć trudne pytania, ale cieszę się, że Pani ma inną opinię.
8: Na razie.
3: No właśnie, to zależy, co komu przypasuje. Trzecie pytanie. W której z gdańskich dzielnic znajduje się Centrum Pracy Seniorek i Seniorów? To jeszcze pewnie nie wiem, czy Pani będzie wiedziała, bo Pani pewnie nie w tym wieku. Na Morenie, w Śródmieściu czy w Gdańsku Wrzeszczu? Może Pani słyszała?
8: Wydaje mi się, że w Śródmieściu.
3: No też, no mogłoby się tak wydawać, prawda, że wszyscy spotykają się w centrum miasta, a tymczasem nie, w Gdańsku Wrzeszczu. Tak, ale to taka wiadomość na przyszłość, tylko jedna skucha, więc nie jest źle. Czwarte pytanie, czyli przedostatnie. Ile ujść rzeki Wisły jest w Gdańsku? To proste chyba. Jedno, dwa czy trzy?
8: No tutaj prosta odpowiedź, trzy.
9: Tak jest, dokładnie. No i ostatnie pytanie, tylko żeby była piątka, a nie trójka, to proszę dobrze odpowiedzieć. Jaką długość ma najdłuższy falowiec przy ulicy Obrońców Wybrzeża na Przymorzu Wielkim? 1060 metrów, 1260 metrów czy 860 metrów?
8: No tutaj, pani Moniko, gdybym popełniła błąd, to i mąż, i syn by mnie po prostu wypisali z rodziny. No oczywiście 860 metrów.
9: Jasne. Brawo, pani Małgosiu. Otóż 4 na 5 to jest bardzo dobry wynik i jak najbardziej zasługuje pani na gadżety od radia. Gratuluję, może być pani dumna z siebie, sama pani dała radę, mąż nie był potrzebny, ale oczywiście proszę go serdecznie pozdrowić od radia.
8: Bardzo dziękuję, oczywiście, że pozdrowię, będziemy wszyscy słuchać, jak zresztą cały dzień i mamy nawet, jak idziemy gdzieś sobie na spacer nad morze, to też sobie słuchamy radia. Panie... Bardzo się cieszę, że udało mi się wziąć udział w tym quizie, no i te gadżety, no to będzie naprawdę duży prezent dla całej rodziny.
9: Ja też się cieszę. Serdeczne pozdrowienia pani Małgosiu, dziękuję pięknie i mam nadzieję do usłyszenia przy jakiejś innej okazji. No i kolejna gdańszczanka, proszę państwa, znakomicie poradziła sobie z naszym quizem, do którego oczywiście jeszcze będziemy wracać.
4: Audycja rozrywkowa.
3: Gratuluję i zapraszam na kolejną rundę wiedzy o Gdańsku. Edyta Stańczyk, do usłyszenia.
7: Aktywnie w Trójmieście.
3: Edyta Stańczyk, mam przyjemność przedstawić panią Magdalenę Kalinowską, która prowadzi zajęcia spływania synchronicznego dla dorosłych w Gdyni. Witam panią bardzo serdecznie.
10: Dzień dobry, cześć. Sporo dziewcząt dojeżdża do mnie też z Gdańska, także można powiedzieć, że zajęcia spływania synchronicznego są dla wszystkich kobiet z Trójmiasta i okolic.
3: Czym jest to pływanie synchroniczne? Od tego zacznijmy.
10: Pływanie synchroniczne ma wiele nazw. Można zacząć od tego, które najlepiej obrazuje, czyli taniec w wodzie. Taniec w wodzie, balet w wodzie, a przede wszystkim dobra zabawa w wodzie, jeżeli chodzi o kobiety dorosłe. Oczywiście tak od podszewki to pływanie synchroniczne jest oczywiście dyscypliną olimpijską i jest to dla dzieci i młodzieży oczywiście sport wyczynowy, natomiast dorosłe kobiety mogą uprawiać tą dyscyplinę w formie rekreacyjnej.
3: Właśnie, skąd w ogóle pomysł na tego typu biznes, swoją pasję? W którym momencie to się zaczęło? Ty pływałaś synchronicznie?
10: Oczywiście, to jest moja pasja od najmłodszych lat. Jak na sporty artystyczne, fakt faktem zaczęłam dosyć późno, bo w wieku 11 lat. Natomiast bardzo szybko załapałam i bardzo szybko to poczułam i stało się to takim moim sposobem na czas wolny. Oczywiście przekształciło się to też w rywalizację sportową, gdzie chciałam być jak najlepsza. No i fakt faktem udało mi się, bo na swoim koncie mam 55 medali z Mistrzostw Polski i byłam też w kadrze narodowej. I tak to się zaczęło. Olbrzymia pasja, bez której nie wyobrażałam sobie żyć. I największym moim marzeniem było oczywiście zostać trenerką pływania synchronicznego. I przyznaję, że w tamtym etapie w ogóle nie myślałam o tym, że mogą to robić dorosłe kobiety, że ktoś, kto kompletnie nie miał z tym wcześniej doświadczenia, może zacząć trenować synchro. Więc oczywistą drogą było trenowanie dzieci i młodzieży. I od tego się zaczęło. W Trójmieście, kiedy zaczęłam prowadzić zajęcia, często bywało tak, że podchodziły do mnie kobiety, które przychodziły popływać i mówią: ojej, gdybym ja była młodsza, ojej, to jak ja bym chciała. I przyznaję, że jakoś tak naturalną moją odpowiedzią było: no jak, no to dawaj, no to wskakuj. I zawsze było takie: no jak to kobiety. No i przyznaję, że to był taki zarodek, że właśnie te kobiety, które podchodziły do mnie na basenie i mówiły, że one by też chciały, to mi dało do myślenia. I w pewnym momencie stwierdziłam, że chyba chciałabym spróbować i zaryzykować i zobaczyć, czy faktycznie jest to możliwe.
3: Czyli to nie była taka oczywista decyzja.
10: A zupełnie, zupełnie. No bo,
3: odważna.
10: Tak, bo nikt tego w Polsce wcześniej nie robił. Nie słyszałam, żeby ktoś za granicą trenował pływanie synchroniczne, znaczy inaczej, żeby ktoś w wieku dorosłym rozpoczął przygodę z pływaniem synchronicznym, bo oczywiście dziewczyny, które wcześniej trenowały w okresie dziecięcym, kontynuują treningi, oczywiście nie w takim intensywnym zakresie jak kiedyś. I to jest właśnie kategoria master. A ja właśnie stwierdziłam, że fajnie dać taką możliwość kobietom, które nigdy nie miały z tym do czynienia. I jest to naprawdę fantastyczna przygoda i muszę przyznać, że na każdym treningu, mimo to, że to już trzeci czy czwarty rok leci, to na każdym treningu jestem gdzieś tam w głębi siebie zszokowana i zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mam tą myśl: jejku, one naprawdę to robią.
1: Udało się.
10: Tak.
1: Taniec synchroniczny w wodzie kojarzy się z taką współpracą grupową, ale to chyba nie jest tak do końca, bo bywają takie indywidualne pokazy.
10: Oczywiście. Pływanie synchroniczne, jak sama nazwa mówi, no musisz się zsynchronizować z grupą dziewcząt. Natomiast jest też kategoria solistek, gdzie ta synchronizacja może nie jest aż tak oczywista, ale od razu mówię, tam też jest synchronizacja z muzyką. Programy solowe są zupełnie inne niż programy zbiorowe. Tutaj już zawodniczka musi pokazać tą grację, taką sensualność w wodzie, zupełnie inny klimat, zupełnie inne pływanie synchroniczne niż w grupie.
1: A tobie osobiście lepiej pływało się solo czy w grupie? Co cię bardziej motywowało, inspirowało?
10: Ale fajne pytanie. Z jednej strony bardzo lubiłam układy zbiorowe, natomiast muszę przyznać, że najbardziej znajdowałam się jako solistka, ponieważ raz, że mam bardzo wysoki poziom artystyki w sobie, a druga rzecz, że temperament mam taki, że zawsze w teamie przyspieszałam troszeczkę, a tutaj nie było tego problemu, no bo nie musiałam się z nikim synchronizować. Solo jest twoje i ty musisz pokazać w nim to, w czym jesteś najlepsza. Tak, zdecydowanie solo.
1: To myślę, że to jest taka dobra zapowiedź, bo jak teraz zakładam, że być może zainspirujemy jakieś panie, które zechciałyby przyjść na twoje zajęcia, to nie muszą się od razu tak przerażać, że jak będę trochę odbiegać od tych synchronów koleżanek, to będzie jakiś koniec świata. Że na początku ta moja solówka odbiegająca może być okej, ale w pewnym czasie uda mi się.
10: Oczywiście.
1: Jakie muszą być spełnione warunki? No nie wiem, musimy potrafić pływać, żeby przyjść na twoje zajęcia.
10: Dokładnie. Dwie rzeczy. Pierwsza to oczywiście umiejętność pływania. Im jest ona na większym poziomie, tym łatwiej i szybciej załapiesz przede wszystkim te podstawy, bo w pewnym momencie te różnice w poziomie twojego pływania zacierają się, bo przychodzą dziewczyny do mnie na różnym poziomie. Jedne pływają super, bo kiedyś trenowały pływanie. Jedne są laikami, ale są odważne i to jest właśnie ta druga rzecz, ta odwaga, czyli nie bać się spróbować czegoś nowego, nie bać się zanurzyć głowy pod wodą, no i jeżeli masz to, no to damy radę. No i ten taki sportowy upór, bym powiedziała. Nie odpuszczać, bo są rzeczy, które przyjdą ci łatwiej, są rzeczy, które przyjdą ci trudniej, ale jaka jest satysfakcja i co jest najfajniejsze, cała drużyna cieszy się z tego, że ktoś w końcu załapał jakiś tam ten swój kamień milowy, który miał do przeskoczenia i to jest super, uważam.
1: Czyli takie pokonywanie też swoich barier.
10: Tak jest,
1: nie?
10: Tak jest. Także tak, przepraszam, że przerwałam, ale tak odpowiadając na pytanie, to należy potrafić pływać i nie bać się zanurzyć głowy pod wodę. Dosłownie i w przenośni.
1: Czyli jak ktoś pływa żabką, tak z zanurzeniem, to jest już okej?
10: Tak,
1: to
10: dokładnie.
1: Już jest dużo?
10: Dokładnie.
1: Tak?
10: Żabę, jak potrafi, to w ogóle super, bo z żaby wywodzi się deptanie, czyli nasze chodzenie w wodzie bez dotykania dna.
1: No proszę bardzo. Właśnie od czego zaczynacie zazwyczaj takie zajęcia, takie pierwsze, jak się już pojawia nowa grupa?
10: Pierwsze zajęcia zaczynamy od elementów, które brzmią bardzo łatwo, ale wbrew pozorom są one już niezłą siłownią dla całego ciała, a mianowicie zaczynamy od leżenia na wodzie. Czyli twoim zadaniem będzie utrzymać całe ciało na powierzchni, bez spadających nóg, z biodrami, z brzuchem, z klatką piersiową nad wodą. No i dokładnie to się nazywa wężyk. Od wężyka zaczyna się cała przygoda z pływaniem synchronicznym. Jeżeli chodzi o takie elementy, które ty musisz wykonać sama. Natomiast jeżeli jest grupa, no to zaczynamy też od rysunków na wodzie, czyli dziewczyny muszą spojrzeć na siebie już nie z punktu widzenia jednostki, ale grupy i muszą potrafić spojrzeć na to, co robimy od góry, z lotu ptaka. Tym, od czego zaczęło się pływanie synchroniczne, to są rysunki na wodzie, kształty na wodzie, czyli to, co najbardziej cieszy oko.
1: Magdalena Kalinowska była z nami, przypomnę, trenerka pływania synchronicznego.
4: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
1: Wyobraźcie sobie taką sytuację. Biegniemy i pomagamy, oddając krew. Akcja Ultra Krew, każdy ma swój krwioobieg, to akcja, podczas której można włączyć się do biegu, którego trasa wynosi zimą 550 km wzdłuż polskiego wybrzeża. Edyta Stańczyk, witam. Jest ze mną organizator tej wspaniałej akcji, pan Jacek Bastian, prezes zarządu Stowarzyszenia Ultra Krew. Witam pana serdecznie.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją. Zdrowe Trójmiasto.
1: Właśnie, no przepiękna, wspaniała inicjatywa, ale no właśnie co było inspiracją i od czego to się wszystko zaczęło?
11: Zaczęło się od zakładu kiedyś na samym początku, bo tak naprawdę Ulta Krew miała być tylko jedyny raz. Natomiast wyszła z tego piękna akcja ogólnopolska, za nami też 3 ogólnopolskie edycje letnie i sport jest dla nas narzędziem do promocji kwidactwa. My same kwi do tej pory łącznie, też dzięki właśnie ludziom, którzy chcą być z nami, zebraliśmy ponad 11,5 tysiąca litrów. To jest statystycznie uratowanie ponad 76 tysięcy osób i to jest ten najważniejszy efekt Ultra Krwi.
1: No coś pięknego. Początki, zakład. O co ten zakład?
11: To był zakład o życie. Wtedy dwie rzeczy wydawały się zupełnie jakby niemożliwe. Jednej strony właśnie powrót do zdrowia, z drugiej strony pokonanie tej całej linii brzegowej Bałtyku, bo edycja zimowa to jest pokonanie 554 km po plaży, bez względu na pogodę. Pierwotnie pomysł był, żeby to było wcześniej, natomiast ja też uznałem, że ma być trudno, tak, ponieważ osoba, która potrzebuje krwi, tak naprawdę ją pogoda nie interesuje, ma to tak naprawdę w nosie, że tak się wyrażę. I dlatego zimą, i tak się wydarzyło, że ta pierwsza edycja, trafiliśmy na największy sztorm od 25 lat. Ja zadzwoniłem do moich przyjaciół i zrobiliśmy to wspólnie. Jest nas też coraz więcej. Od samego początku wspiera nas mistrz olimpijski Adam Korol, który co roku, począwszy od drugiej edycji, wtedy już była akcja ogólnopolska, mamy bieg i marsz między molami, to jest 10 km i w tym roku mieliśmy naprawdę warunki ekstremalnie zimowe w Gdańsku, czy w ogóle w Trójmieście była taka ekstremalna śnieżyca. Ja miałem takie wrażenie, że jakby cofnąłem się do pierwszej edycji, bo dokładnie w pierwszej edycji było tak samo.
1: Ale już nawet odbiegając od tego, opowiedzmy sobie, jak pomyślana jest edycja, bo to nie jest tak, że każdy musi przebiec te 550 kilometrów. Chodzi o to, że każdy się może włączyć na etapie poszczególnym, prawda? Że my sobie tutaj w Trójmieście na przykład przebiegniemy albo przemaszerujemy, bo taka opcja też jest, prawda?
11: Tak, dokładnie. W każdej edycji i w tej niedawno zakończonej części sportowej my pokonujemy jako nasz zespół całe wybrzeże Bałtyku i dla nas to nie jest co do zasady sztafeta. Natomiast każdy może do nas przyjść, przybić piątkę, wspólnie z nami pokonać kilka kilometrów piechotą. Jak ktoś ma ochotę do biegania, no to oczywiście może biec do przodu i wracać, ponieważ dla nas jest to bardziej marszobieg niż bieg, no bo naprawdę my plażę nazywamy profesorem plażą. I on w tym roku nam na trasie postawił naprawdę bardzo trudne warunki. Ja nie pamiętam takiej edycji, gdzie na 7 kilometrze, to jest takie mniej więcej nasze dotarcie do przeprawy promowej w Świnoujściu, byliśmy cali mokrzy. Dopiero na 42 kilometrze, to jest ten dystans maratoński, mamy tą możliwość też przebrania się, bo tam też dociera na zespół supportu. Jeszcze raz chciałbym tylko jakby powiedzieć, bo jest część sportowa, natomiast tą najważniejszą częścią zespołu sportowego to jest zespół wsparcia, bo to on nas zabezpiecza. My dzięki nim tak naprawdę mamy to poczucie bezpieczeństwa, jakby cokolwiek się wydarzyło, właśnie, nie wiem, mokre, nie daj Boże, jakaś kontuzja, to zespół wsparcia do nas po prostu dotrze i to są najwięksi macherzy części sportowej.
1: A co to są za ludzie? W sensie, że...
11: To jest zespół, to są nasi przyjaciele, to są członkowie zespołu i tutaj w tym roku byli z nami właśnie Andrea, Marzena, Jola, Łukasz, Marcin, Maciek.
1: Silna grupa wsparcia.
11: Silna grupa wsparcia. My na plaży często mówimy, że są aniołowie Ultra Krwi i tak też jest po prostu i jeżeli tutaj nas słuchają i jeszcze raz, bo wszędzie o tym mówię, natomiast to oni są bohaterami Ultra Krwi. Nie my na plaży, tylko oni, bo nas zabezpieczają i my dzięki temu wiemy, że jakby używając też może takiej terminologii marynistycznej, są naszą taką latarnią i zabezpieczają nam całą trasę.
1: No to szacunek. Szacunek też tym wszystkim, którzy oddają tę krew, tak? Bo zasada jest taka, oddają krew i mogę biec.
11: To jest niezależne od siebie, ponieważ...
1: Jak to jest właśnie pomyślane?
11: Cała Ultra Krew, ona się rozpoczyna zawsze 1 grudnia i trwa do końca stycznia i w tym czasie w całym kraju trwa zbiórka krwi i jej składników na hasło Ultra Krew. My promujemy krwiodawstwo, ale też aktywność sportową, dlatego z jednej strony mamy tą część sportową, mamy własną aplikację mobilną GoKrew. Ona też zaprasza ludzi po pierwsze do takiej aktywności na świeżym powietrzu. Tam też jest wyzwanie sportowe, ale też do tworzenia własnej historii krwiodawstwa. Bardzo wiele ludzi z różnych powodów tej krwi nie może oddawać. My zachęcamy te osoby do bycia z nami tak samo, tak właśnie, żeby zadbali o ten swój krwiobieg przysłowiowy. Aktywność sportowa to troszeczkę więcej energii. Z drugiej strony te osoby, które nie mogą dawać krwi, naprawdę mają równie ważne zadanie do wykonania, a tym zadaniem jest właśnie zachęcenie kogoś, kto może do oddawania krwi. Tutaj bardzo często też panowie potrzebują takiego zewnętrznego wsparcia. Ja też bardzo często na zbiórkach krwi, kiedy widzę, że panie są w ciąży, to samo to panom uzmysławiam, że jak będzie rozwiązanie, to być może będzie potrzebna krew. Tak też zaczęła się moja przygoda z krwiodawstwem, właśnie od urodzin mojego najstarszego syna, kiedy żona musiała przejąć dwie jednostki krwi. Ja wtedy powiedziałem, okej, no to teraz muszę spłacić swój dług. I tak się też zaczęła moja historia. Ultrakrew jest absolutnie dla każdego, bez względu na wiek, bo w tym roku na trasie okej, to było parę metrów, ale mała Majka, która miała w trakcie ultrakrwi swój roczek, zrobiła pierwsze metry. To jest chyba nasz oficjalny najmłodszy członek ultrakrwi. Dziecko oczywiście z naszego zespołu, Sebastiana i Sylwii. Ale też osoby, które właśnie nie mogą oddawać krwi. Są osoby, które też ze względu na swój wiek, nawet tutaj nie są aktywne jakby tak fizycznie, ale przychodzą do nas na plaży i dają nam taką piątkę. Nic więcej.
9: Świetnie.
11: Ale to są takie rzeczy, które po pierwsze nas podnoszą na duchu na tej trasie ultrakrwi, bo naprawdę pogoda jest bardzo różna, w tym roku, tak jak mówiłem, naprawdę było grubo, ale dają nam taką siłę, ale też pokazują przede wszystkim, że ta akcja żyje, bo ta akcja będzie żyła tak długo, jak po prostu ludzie będą chcieli być z nami na te różne sposoby, bo to często o tym tak właśnie mówimy, że z ultrakrwią można być na różne sposoby.
7: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
3: Biegniemy i pomagamy, oddając krew. Akcja Ultra Krew, każdy ma swój krwioobieg, to akcja, podczas której można włączyć się do biegu, którego trasa wynosi zimą 550 km wzdłuż polskiego wybrzeża. Organizator tej wspaniałej akcji, pan Jacek Bastian, prezes zarządu Stowarzyszenia Ultra Krew.
11: W międzyczasie oczywiście każdego zachęcamy i do ruchu, do oddawania krwi i też do bycia z nami poprzez aplikację mobilną i też robienia swojej prywatnej całej trasy ultrakrwi.
3: No tak, i teraz sobie pomyślmy, ktoś sobie tak myśli, no super, aplikacja, ważna rzecz, fajnie, że można ją sobie zainstalować. GoKrew?
11: Aplikacja GoKrew to jest bardzo ważne, GoKrew nie ma żadnych reklam.
3: Świetnie, ale druga sprawa, no chciałbym się jakoś przygotować do tej edycji, jeśli nie mam tej kondycji najlepszej, zdążę, co robić?
11: Przede wszystkim wyjść z domu. Myślę, że stara maksyma biegacza, połowa sukcesów w treningu to jest wyjść z domu. Najlepiej nie brać z sobą kluczy. To jak ktoś wyjdzie z domu, to wtedy trzeba się ruszać, bo żeby właśnie zawsze teraz w tej porze roku, żeby się nie pomrozić.
3: Ale jak to jest, nie wiem, zacząć od marszu, a potem sukcesywnie? Czy wziąć sobie od razu trenera, żeby robić to dobrze?
11: Jeżeli ktoś nie myśli o wyczynie, to naprawdę chodzi o to, żeby naprawdę wyjść z domu i zacząć się ruszać. I później ciało same podpowiada, jak ktoś zaczyna od marszu, no to powinien być taki marszobieg, powinien być może bieg. Chodzi o to, żeby też na początku zacząć taki w pewnej własnej strefie komfortu. Zadbać naprawdę o dobry sprzęt, dobre buty. Ja często obserwuję, bo niedaleko miejsca, gdzie mieszkam, kiedyś została wybudowana ścieżka rowerowa. I to było fantastyczne, bo nagle nastąpiła eksplozja ludzi, którzy chcą się ruszać. I też pojawiło się wiele osób, które tam właśnie zaczynało swoje boje takie treningowe. To były osoby z nadwagą. Tylko do tego były naprawdę źle przygotowane. Chodzi o buty, to były osoby w tenisówkach i tak dalej, a zaczęły biegać. I tam w zasadzie na tej całej trasie powinny być tylko reklamy ortopedów i fizjoterapeutów, bo myślę, że część z tych ludzi, która tam tak zaczęła mocno trenować, rzeczywiście mogła się nabawić kontuzji. Po pierwsze, słuchać swojego ciała, bo to ciało nam podpowiada. Jeżeli coś boli, no to po prostu przejść gdzieś tam do marszu, świadomie robić rozgrzewki, bo bardzo często osoby zapominają rozgrzewce. Sam tutaj mam sporo do poprawy, ale jest już dużo lepiej. Troszeczkę poczytać też w internecie, jest mnóstwo materiałów na temat właśnie czy rolowania, chociażby po treningu, tak, czy trenowania. Ale natomiast jeżeli ktoś myśli o takich dystansach ultra, to jest jego celem, gdzieś to cel, nie wiem, 100 km czy też więcej kilometrów, to zadbać o zdrowie i przede wszystkim zrobić sobie echo serca. To jest podstawowe badanie, które naprawdę bardzo mało osób robi, niestety.
3: To kardio, które się robi czasami na różnych siłowniach i tak dalej, to nie jest to badanie.
11: Nie, to jest badanie echokardiogramem przez lekarza specjalistę od USG. Wychodzimy z informacją tak samo, tak? Czy sercem jest wszystko okej, czy nie ma gdzieś wady ukryte, gdzie być może jakiś z przedsionków się nie domyka. Natomiast bardzo proszę, wręcz apeluję, żeby to robić. Najlepiej robić to co ileś lat. Zwłaszcza jeżeli ktoś bardzo intensywnie, czy w ogóle biega, nawet tu nie chodzi o dystanse ultra, ale w ogóle
9: uprawia sport,
11: tym celem ta też jest bardzo popularne, robienie maratonów, triathlonów, tego typu historii. Naprawdę zacznijmy właśnie od echa serca.
9: Ale też popularne jest morsowanie, nie? Zimą. Tutaj chyba też warto pamiętać o tym.
11: Ja nie morsuję, natomiast rzeczywiście morsowanie bardzo wzmaga taką też odporność. My w tym roku na UltraQuick mieliśmy morsowanie gratis, ponieważ nas fale przykrywały w pewnym momencie do kolan. I to było tyle ciekawe, że nie było w ogóle żadnego sztormu, bo my oczywiście na trasie dbamy o bezpieczeństwo. I nagle w pewnym momencie nam się po prostu zamknęła plaża. To było pod klifami w Ustce. Mieliśmy dwie opcje. Albo się cofnąć jakieś 2 kilometry do jakiegoś pierwszego możliwego wyjścia, ale to oznaczało 4 kilometry więcej tak naprawdę i około godziny czasu mniej więcej. Zapadła decyzja, że czekamy na możliwe przebiegnięcie pomiędzy takim cofką a przybojem fali. No tak się pięknie to złożyło, tak żeśmy to zrobili profesjonalnie, że wszyscy się zamoczyliśmy, bo nagle przyszedł taki przybój, którego nie widzieliśmy i rzeczywiście po prostu po kolana w wodzie.
9: Czyli nieświadomie wchodziliście do wody, tylko woda przyszła do was.
11: Tak, ale przy tym naprawdę dobrze się bawiliśmy.
9: Dokładnie, czyli bardzo ważna wiadomość. Jeśli myślimy poważnie o sporcie, to echo serca tutaj sugeruje nasz gość. Warto
11: wszelkie,
9: zawsze zrobić.
11: Wszelkie badania, które się mają, mogą wykluczyć tego, czego nie widać. Jak skoro dbamy o samochód, robimy przeglądy samochodu, ubezpieczamy, to tak samo zadbamy o zdrowie i oczywiście warto tak samo na takich trasach dłuższych wykupować ubezpieczenie, no bo nigdy nie wiemy, co nas może być za nami być zakrętem, tak przysłowiowo mówiąc.
9: Bieganie po śniegu czy po piachu, umówmy się, łatwe nie jest.
11: Ja może dam przykład, bo to się wydaje tak. Po pierwsze jest płasko, jest w miarę miękko, czyli też no, jest dla stóp, dla stawów jest lepiej. Natomiast, tak jak mówiłem, my nazywamy plażę profesorem plażą i to jest taki cichy zabójca. Powoli, acz sukcesywnie po prostu wykańcza zawodnika. Też w tym roku mieliśmy kolegę, który po raz pierwszy robi tego typu dystans, ale na plaży. Jest świetnym biegaczem górskim. Dla niego 160 km to jest rzeczywiście taki pikuś. I także się na początku mówi, że to spoko, to damy radę. I po 60 km właśnie stwierdził, że to jest zupełnie inny rodzaj biegania i czuje coraz większe zmęczenie. I to narastało. Bo do plaży trzeba się przygotować i z plażą trzeba się zaprzyjaźnić. A mamy taką szorstką przyjaźń z profesorem plażą. Raz jest lepiej, raz jest gorzej i naprawdę za każdym razem nas egzaminuje.
9: Która część ciała najbardziej odczuwa? Łydki w nogach?
11: Znaczy, gdyby pani zapytała 9 lat temu, to bym powiedział, że całe ciało. I do siebie dochodziliśmy przez miesiąc czasu. A w zasadzie w tej chwili jesteśmy troszeczkę jak tacy zawodowcy. Bo tak, po pierwsze zmęczenie dużo mniejsze. My znamy trasę, znamy nasze ciała. Też jest ta pamięć mięśniowa, w związku z tym to... Znaczy zmęczenie jest, tak? Natomiast on jest naprawdę bez porównania wielokrotnie mniejsze niż było kiedyś. Dziękuję naszym partnerom wspierającym, dla których właśnie krwiodawstwo albo krwiodawstwo i sport jest częścią strategii CSR-owej i za to im pięknie dziękuję.
9: A jak wiadomo, krew lubi ruch. Bardzo dziękujemy za tę piękną inicjatywę. Pan Jacek Bastian, Stowarzyszenie UltraKrew.
7: Zdrowe Trójmiasto.
9: Do ponownego usłyszenia w Gdańsku. Edyta Stańczyk.
4: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

tata mego. Dzielny człowiek. Może być pani dumna z niego. Ano, Bóg tak sprawił. Jąkała się wzruszona. Chodźmy na obiad, zawołał Dębosz. Prawda, że późno. Wypijemy za nasze zbratanie się. Matuś, dajcie tę nalewkę wiśniową. A jest, jest i śliwowica, co robiła młońskiego roku. Zaraz przyniesę. Proszę, pięknie proszę siąść do stołu, mówiła kobieta rozpromieniona. Obiad przeszedł wesoło. Andrzej opowiadał o swojej podróży szeroko i fachowo. W pewnej chwili Dęboszowa wtrąciła. A i w onej Wenecji był, i na grobie świętego Antoniego, i w Neapolu. Byłeś i w Wenecji, i w Neapolu? Toś ty ogromną podróż zrobił, Jędrek. Andrzej był nieco zmieszany. A tak, nadłożyłem drogi, ale chciałem skorzystać, by zobaczyć Wenecję. Strzelecki zauważył, że Dębosz nie chciał się rozwodzić zbytnio nad tą podróżą i skierował rozmowę inaczej. Po obiedzie Strzelecki przed wyjazdem rozmawiał jeszcze z Dęboszem, stojąc przy jego biurku. W pewnej chwili spostrzegł fotografię grupy studenckiej i wziął ją do ręki. Koledzy z architektury? A tak. Kto to jest ta panna obok ciebie? Bardzo miła dziewczyna, trochę w typie mojej żony. Może dlatego zdaje mi się, że ją gdzieś widziałem. Jak się nazywa? To panna Katarzyna Zachojska. Zachojska. Czy Skromiłowa? Tak jest. No, to znaczy obecnie Zebrzydowska. Przypominam sobie teraz. Widziałem ich fotografie w pismach, gdy był ich ślub. Tak, tak. I nawet mówiono, że ona inżynier, architekt. Ciekawe. Czy i jego znasz? Zebrzydowskiego? Nie, ale widziałem go. Jakże oni żyją z sobą? Czy mieszkają w pochlebach? Strzelecki spojrzał na Dębosza i ujrzał łunę krwi na jego twarzy. Andrzej patrzył na fotografię. Nie, ona mieszka w Kromiłowie, a on na całym świecie. Tak? To znaczy war po staremu warem. Dzieci są? Nie, i pochleby, zdaje się, już upadają. Chyba już leżą, bo upadały od bardzo dawna. Czy znasz Zebrzydowskiego osobiście? Spytał Dębosz. Ach tak, przecie obaj pochodzimy ze wschodnich Kresów. Jego Chłowatyn i Debryszcze były w innym rejonie niż moje Nowosiółki, ale niedaleko. Znam go, znam aż nadto, dokończył Strzelecki, odstawiając fotografię. Oto jest, widzisz, typowy człowiek przeszłości, nawet naszej, szlacheckiej. Bardzo piękny światowiec, ale birbant, pustak, Letkiewicz, niepoprawny. To nie jest człowiek zły, tylko destruktor w całym znaczeniu tego słowa. Na twarzy Andrzeja odmalował się ponury gniew. Wybuchnął. Nie, to nie jest dobry człowiek, skoro mógł tak lekko porzucić taką żonę jak ona, aby z kochanicą... Jerzy spojrzał na Andrzeja uważnie. Widzę, że wiesz o nim dużo. Prawda, że ona twoja koleżanka... Opowiedz, Jędrek, co on tam nowego nabroił? Jestem ciekawy. Andrzej pod wpływem oburzenia na Zebrzydowskiego opowiedział o Kasi bardzo szeroko, ubolewając nad jej losem. W jednym momencie opowiadania Strzelecki przerwał. Poczekaj, czy nie dlatego właśnie byłeś w Wenecji i w Neapolu? W Wenecji nie. Tam dopiero spotkałem panią Kasię, ale do Neapolu pojechałem istotnie za nią, bo nie została zupełnie sama. Czyż mogłem wiedzieć, co się zdarzy? Gdy opowiadał o odjeździe Wara do Egiptu, Strzelecki zaciął usta. Zawsze ten sam. Gdy Andrzej skończył mówić, Strzelecki machnął ręką. No, to teraz pochleby zgubione i Kromiłów stoi nad przepaścią. Tak, to nieszczęśliwa kobieta. A gdy on wróci, żona mu zapomni szaławilstwa i daruje zdradę. On zaś zacznie się za nową oglądać. Andrzej zbladł. Czyżby ona jednak po takiej próbie? Zobaczysz, taki jest właśnie cały Zebrzydowski. No ale na mnie czas, wieczór za pasem. Po odjeździe Strzeleckiego Andrzej chodził po swoim pokoju, rozdrażniony niebywale. Więc on taki, więc on ją może zgubić. Czyż pozwolić na to, czyż do tego dopuścić, żeby ona... Płonęła mu głowa. Dusza rwała się w nim w niepokoju i bólu. Pragnął ratować Kasię.
Burzyło się w nim

0: wszystko. Buntowały się gorące uczucia dla niej przeciw tej niemocy, na jaką był skazany. Czuł swoją bezsilność, a ta świadomość stała się największą jego męką. Luty dobiegał końca. Wicher na dworze wył przeciągle i ciskał ostre fale deszczu w okna dworu w Kromiłowie. W pokoju było jasno. Od dwóch dużych okien, pod którymi Kasia Zebrzydowska rysowała jakieś plany na ogromnym stole, zarzuconym kartonami, ołówkami i kredkami. W głębi pokoju na kominku buchał rzęsisty ogień. Trwała tu cisza prawdziwej pracowni, tylko syczały płomienie i spoza okna dobiegał przytłumiony huk starych drzew parkowych, rozkołysanych wichurą. Parę razy wszedł stary Dionizy. Poprawił ogień, popatrzył na swoją panią, pogrążoną w pracy, spojrzał na zegar i odchodził bez słowa. Raz tylko Zebrzydowska spytała, czy Jurasek nie wrócił jeszcze z poczty? Jeszcze nie, ale zaraz nadjedzie. Dionizy wyszedł, a Kasia pochyliła znowu głowę nad dużym kartonem, pilnie rysując nowy plan budowli. Ale nie minęło pół godziny, gdy do pokoju wszedł Dionizy, niosąc tekę pocztową. Kasia otworzyła ją szybko, przerzucała pisma, szukając listu, którego oczekiwała. Dwie duże koperty, zaproszenia na bale. Młoda kobieta obojętnie czytała spis gospodyń i gospodarzy. Na jednym zaproszeniu z Warszawy w rzędzie gospodyń było jej nazwisko. Zwariowali, mruknęła zdziwiona. Aha, robota cioci. Także pomysł. Był i list od hrabiego Mochyńskiego, pełen wymówek, że siedzi całą zimę w Kromiłowie zamiast się bawić i używać młodości. Przyjeżdżaj natychmiast, pisał. Mamy dla ciebie obmyśloną, pyszną toaletę. Będziesz wyglądała po królewsku i rozerwiesz się nareszcie. Są tu tacy, którzy oczekują twojego zjawienia się w świecie. Nie bądźże dzika. Na tym balu zapustnym musisz być koniecznie. Zrobisz niesłychany efekt. Zlituj się, nie zrób zawodu, bo przecie umieściłem twoje nazwisko na liście gospodyń. Jeśli każesz, przyjadę po ciebie, bo Kryś zaaferowany balami, które co dzień odwala gracko. Depeszuj natychmiast, czy przyjedziesz sama, czy ja mam jechać po ciebie. Szosy czyste, możesz jechać autem. Nie zrób zawodu, nazwisko wydrukowane, powtarzam, byłyby zaraz niepotrzebne komentarze. Myśmy tu rozgłosili, że War jest w Kairze na kuracji, coś tam z nerkami, z sercem, bo trzebaż jakoś wytłumaczyć, tym bardziej, że Beata wypaplała temu i owemu o jego afrykańskim piedater obecnym. Twoja bytność na tym balu niezbędna, nawet Oktawia jest tegoż zdania, a to już w takich sprawach wyrocznia. Ludziom trzeba trochę zamydlić oczu, bo już je nieco wytrzeszczają. Teraz, moje dziecko, tylko reklama i reklama. Wszystko na reklamie oparte. Reklamą otwiera się oczy, które nie chcą widzieć i reklamą zatłamsza się oczy, które inaczej widzą. Reklama zapycha gardła jednym, a otwiera drugim. Wszyscy wszystko reklamują na gwałt. Trzeba więc i małżeństwo reklamować, skoro ono samoistnie gorzej się przedstawia. Jak to jest u was, wierzę, że chwilowo. Jednakże War przeciąga strunę. No ale nie będziesz chyba odbywała pokuty za niego. Czekamy depeszy lub najlepiej twego przyjazdu. Kasia wzruszyła ramionami i odłożyła list. Uśmiech błysnął na jej twarzy. Wyjęła z szuflady blankiet telegraficzny i napisała zamaszyście: reklamie nie hołduję, nazwisko zastąpi osoba nosząca takie samo. Radzę tam skierować projekty. Zaśmiała się. No, jestem złośliwa. Zastanowiła się i posmutniała. War przeciąga strunę. Powtórzyła w myśli słowa hrabiego Augusta. Czyż przeciąga? Czyż ta struna już nie prysła? Wkrótce będzie rok, jak wyjechał z domu, od 4 miesięcy jest w Egipcie. Chyba dosyć było czasu, by się przestać łudzić.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: Opowieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Kasia nie łudziła się. Myśl o Warze stała się dla niej jakąś zmorą, nad wszelki wyraz ciężką. Odsuwała ją od siebie w obawie, by się w niej nie zagłębiać. Poświęciła się całkowicie swojej pracy, szukając w niej jedynej ostoi życia. Lecz myśl o Warze była zawsze aktualna, ponieważ on sam przypominał się ciągle, żądając nowych pieniędzy w poważnych ilościach. Żądania te płynęły do Kmietowicza, ale odbijały się na Kromiłowie. Edward był głuchy na wszelkie odezwy Kmietowicza, który alarmował już rozpaczliwie tak samo Wara, jak i Kasię. Edward do żony nie pisywał i za to jedno była mu wdzięczna. Zadawała sobie samej pytanie, dokąd to będzie trwało i czasem dziwiła się własnej cierpliwości. Ratowała ją praca, była z niej zadowolona i z tego źródła płynął względny spokój. Obecnie oczekiwała wyniku konkursu na budowę gmachu rządowego we Lwowie. Posłała tam własny projekt i kosztorys wykonany z wielką starannością. Ale i dziś nie było oczekiwanego listu. Trochę ją to zaniepokoiło. List hrabiego poruszył bolesną myśl o Warze i nowe nasunął rozważania. Nie chcąc się im poddawać, zabrała się znowu do swego rysunku. Ale słowa z listu kołowały dokoła niej uprzykrzone i drażniące. Trzeba i małżeństwo wasze reklamować, skoro ono samoistnie gorzej się przedstawia. Wuj jest znakomity z tą reklamą. Najlepiej reklamuje oraz ilustruje nasze małżeństwo sam War, bez możliwości konkurencji w innym kierunku. Myślała, zapatrzona w linię nowego projektu pięknej willi, na kartonie leżącym przed nią. Wtem podniosła głowę, nasłuchując. Co to, auto? Motor warczał już u podjazdu. Wuj August! Zawołała Kasia. Niechęć odbiła się na jej twarzy. Znowu zmącony spokój, znowu wymówki za jej bierność co do Wara, znowu debaty, rady. No, jakże miała już tego dosyć. A jeśli głównym celem bal? Oto moja odpowiedź. Wzięła napisaną depeszę do ręki z uśmiechem nieco gorzkim i skierowała się do drzwi, gdy stanął w nich Dionizy. Jakiś pan, nieznajomy, oto bilet. Kasia wydała lekki okrzyk radości, twarz ożywiła się łuną rumieńca. Gdzie jest? Prosiłem do salonu. Dobrze. Pobiegła naprzód. Andrzej Dębosz skłonił się przed nią głęboko. Podała mu obie ręce odruchem serdecznym. Jakże się cieszę. Zrobił mi pan prawdziwą niespodziankę. Za długo przytrzymał usta na jej rękach, wycofała je delikatnie. Jego czoło pokryło się purpurą. Zauważyła to, odczuła i zrobiło jej się przykro niewymownie, że mogła go urazić. Nie śmiem przypuszczać, że Kromiłów był wyłącznym celem pana, ale skąd pan jedzie? Z Zagórzan, tylko i wyłącznie do pani, by jej zwiastować bardzo miłą wiadomość. W tym celu jechałem przez Poturzyce, gdzie pan plenipotent Strzałecki udzielił mi auta. Spieszyłem, by nie być uprzedzonym. Podczas gdy mówił, 100 myśli przebiegło przez głowę Kasi. Twarz jej mieniła się różnorodnymi wrażeniami, ciekawość rosła. Nawet sylwetka Wara przemknęła mi gawką. Ach nie, to nie to. Dębosz patrzył na nią z uśmiechem uszczęśliwiony. Lecz nagle i on odczuł jakąś drażliwszą nutę w tym jej niespokojnym oczekiwaniu i nie przedłużał wyjaśnienia. Powstał żywo i skłonił się ponownie. Winszuję zwycięstwa. Konkurs wygrany. Pierwsza nagroda. Kasia zerwała się, cała w ogniach. Co pan mówi? Czyż możliwe? Tak, projekt pani utrzymał się pierwszy, został wyróżniony i oczywiście zatwierdzony. Przy tym postanowiono powierzyć pani kierownictwo budowli gmachu, która rozpocznie się wczesną wiosną. Rzucił się do jej rąk i jął je całować z uniesieniem i gorącą radością. Jakiż jestem szczęśliwy, że zdążyłem pierwszy przywieźć tę wiadomość. Sądzę, że dziś jeszcze będzie potwierdzenie z Lwowa. Kasi błyszczały oczy, podnietą były pełne złotych iskier wesela. Oczekiwałam właśnie zawiadomienia o wyniku, lecz nie żywiłam aż takiej nadziei. Serdecznie jestem wdzięczna panu za tę wiadomość, ale skądże pan wiedział o tym wcześniej ode mnie w Zagórzanach? Andrzej zaśmiał się swobodnie. Miałem telegram od kolegi, Janica, ponieważ wiedziałem od niego o udziale pani w konkursie i interesowałem się naturalnie. Mówił mi Janica, gdy byłam we Lwowie, że pan nie podał swojego projektu. Dlaczego? Nie mam czasu. Teraz mnóstwo pracy na mnie spadło. Zresztą moje pomysły nie miałyby na pewno powodzenia. No, czy nie panu głównie zawdzięczam swoją wygraną? Mówię szczerze, zna mnie pan przecie. Przypomnijmy sobie nasze prace studenckie i dyplomowe. Kto kogo zawsze pobijał? No, wtedy słońce miałem w duszy. Umilkł. Kasia spojrzała na niego uważnie. A dziś? Spytała ciszej. Dziś proza, szara rzeczywistość. Nie wierzę w to, kolego. Pański zapał jest zawsze żywotny i nigdy nie zblednie. Pamiętam, jak pan budził mnie z odrętwienia duchowego podczas podróży z Neapolu do kraju. Pan to popchnął mnie do pracy i wskazał mi jej błogosławiony szlak. Pańska zasługa, że nie gnuśnieje w bezczynie i nudzie mego istnienia. Ileż razy myślą dziękczynną biegłam tam, do nieznanych Zagórzan, terenu pańskich działań. Doprawdy? Spytał, patrząc jej w oczy poważnie. Dlaczegoż jednak myśl pani nie zamknęła się bodaj w kilku słowach listu? Czym on byłby dla mnie, chyba mówić zbytecznie? Parokrotnie chciałam pisać, lecz zawsze zawahała się. On spuścił oczy. Wszystkie dawniejsze listy pani sprzed 2 lat chowam jak moje najdroższe pamiątki. Dotąd to promieniają mi życie i także wspierają. Więc nawiążemy korespondencję naszą, kolego. Tematu nam chyba nie zbraknie. Pochylił się do jej ręki nisko, by nie ujrzała promienia szczęścia w jego oczach. Ale dostrzegła ten błysk i uszanowała. Jakoś jasno im było i ciepło ze sobą. Ponieważ Kasia interesowała się Zagórzanami, więc Dębosz opowiadał dużo o swojej rodzinnej wsi, o matce, o którą Kasia pytała serdecznie, potem mówił o Strzeleckim i Sławochorze. Zebrzydowska omroczniała. Czy to ten Strzelecki, który pochodzi z Kresów? Z Nowosiółek? Tak jest. Stracił je naturalnie, ale to dzielny człowiek, niespożyta energia. Jest obecnie plenipotentem całego Klucza Poturzyce i właścicielem Sławochory nad Czarnym Dunajcem. To była własność pobogów z Krąża. Znam tę sprawę, rzekła Kasia. Strzelecki ożeniony jest z Magdaleną Dobrucką. Tak, pani Dada pochodzi także z Kresów, z Dawidówki. Miała tragiczne przeżycia. Wiem, niewiele brakowało, a byłaby obecnie w moim położeniu. Jak to? Zdziwił się Andrzej. Była narzeczoną mego męża, już będąc wdową. Ciekawam, mówiła Kasia w zamyśleniu. Może ich życie ułożyłoby się inaczej niż nasze. Dębosz, zdziwiony, od razu uprzytomnił sobie parę drobnych szczegółów z bytności u Strzeleckich, na które nie zwrócił uwagi. Dlaczegoż do małżeństwa nie doszło? Spytał. A czy Strzeleccy nic panu nie mówili? Nie, nic. Wiem tylko, że znają pana Zebrzydowskiego. Więc może nie powinnam zdradzać. Ja się już domyślam. Pan Zebrzydowski najpierw zabrał narzeczoną panu Strzeleckiemu, a potem zapewne porzucił ją dla innej, rzekł Andrzej szorstko. Kasia milczała. Dębosz wstał i przeszedł przez pokój i z powrotem. Zatrzymał się chwilę, jakby się wahał, znowu przeszedł wzdłuż salonu krokiem nerwowym, wreszcie usiadł prędko i pochylił się do Kasi. Dziwnie miękko zabrzmiał jego głos, gdy spytał prawie nieśmiało. Czy są wiadomości, kiedy wróci? Nie, odrzekła bezdźwięcznie. Więc jakże tak będzie, dokąd? Milczała. A kwestie pieniężne? Załatwia Kmietowicz. Ale już nie z pochlebów, bo to wiem na pewno. Jakże tak może być? Czyż to możliwe? Czyż pani to cierpi i nic nie przeciwdziała? Podniosła na niego oczy za mgłą. Jakaż rada? To proste pytanie uderzyło w serce Andrzeja jak obuchem. Nie znalazł już odpowiedzi. I oto nagle, z tej pogody jasnej, jaka była między nimi, stało im się ciężko z sobą. Gorycz była w duszy Andrzeja i wrzał w nim bunt. Ale już milczał. Nie miał tu nic do powiedzenia. Wyrzucał sobie, że sam zaćmił ten promień ciepły jej oczów. Odczuwał teraz to ciepło drogie mu ponad wszystko, ale jakby przysłonięte brutalnie wspomnieniem tego, którego nienawidził. Obiad spożyli w tym sztucznym nastroju, męczącym ich oboje. Andrzej był twardy dla siebie samego, więc gdy tylko zrozumiał, że męczy Kasię, potrafił się zwalczyć. Zdusił w sobie egoistyczne potrzeby buntu i niechęci i myślał już jedynie o niej, o przywróceniu jej spokoju, aż nadszedł moment rozbrajający. Do salonu pędem wbiegł Tomek Kostrzewa z rozwianą czupryną. Ujrzawszy Dębosza, zmieszał się, ale wnet szurnął nogami w pospiesznym ukłonie i z impetem ukląkł przy Kasi. Ucałował jej rękę, wołając: mam dziś czwórkę z historii i piątkę z rysunku. Pan nauczyciel tak chwalił. Kasia ucałowała głowę chłopca. No dobrze, dobrze, cieszę się razem z tobą. Oto jest tu Tomek, o którym panu opowiadałam. Zwróciła się do Dębosza. Powitał chłopca serdecznie.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nigdy nie widział.

Wygoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek lub na

Jem usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy, wam też mogą się trafić.

0: Powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
1: Dobry nastrój powrócił. Rozmowa z Tomkiem, potem oglądanie jego rysunków, robót z gliny i drzewa zaciekawiły Andrzeja. Niektóre z tych wytworów zdumiały go poważnie, a gdy Tomek wyszedł na obiad, Dębosz rozmawiał o nim z Kasią i słuchał jej projektów dotyczących kształcenia chłopca. Czy pani pokazywała już komuś kompetentnemu te drobiazgi? Spytał. Właśnie, że jeszcze nie. Wuj Mochyński obiecał odwiedzić mnie ze znajomym rzeźbiarzem, by mu pokazać te pierwociny dyletanckie, lecz zasługujące bardzo na uwagę. Ale jak dotąd, gdy pojadę do Lwowa, załatwię to sama. Od jesieni pragnęłabym oddać Tomka na jakieś początkowe studia. Oczywiście przede wszystkim do szkoły we Lwowie, gdyż obecnie uczęszcza do naszej powszechnej, wiejskiej. Warto i trzeba go kształcić, bo to wyjątkowo zdolny dzieciak. Prócz rzeźb, widział pan jego rysunki? Tak, bardzo ciekawe. Andrzej zapalił się do zamiarów Kasi i znać było na nim wielkie podniecenie. A ona w pewnej chwili rzekła do niego, patrząc mu w oczy z niewymownym wyrazem: czy pan pamięta słowa swoje, wypowiedziane do mnie kiedyś, gdyśmy jeszcze wspólnie układali wielkie plany społeczne? Są wśród nas siły i talenty ukryte jak cenne minerały z ziemi. Gdy odkryłam zdolności Tomka, słowa te przyszły mi na myśl od razu i zachęciły do zajęcia się nim. Pani zapamiętała te moje słowa? Rzekł cicho, ze wzruszeniem. Ale od razu jakby się skarcił, sam za głośne wyjawienie swej myśli, odrzucił głowę i dodał prędko: dla Tomka pani jest szczęśliwym kilofem losu i on pani zawdzięczać będzie swoją przyszłość, którą w nim przeczuwam. Kasia rozpromieniła się, gdyż Tomek był jednym z jej celów umiłowanych. W parę godzin potem Dębosz opuszczał Kromiłów. On, jadąc w mroku wieczornym, ściskał rękoma skronie, by odzyskać równowagę myśli i uczuć, by rozproszyć tuman płomienny, który przyćmiewał mu oczy. Kasia w pracowni swojej tworzyła nowe projekty pracy, podniecona zwycięstwem, lecz myśl jej biegła za Andrzejem bezwiednie, a cisza głucha w domu potęgowała złudzenie głosu Andrzeja i słów jego, z których czerpała moc. Oboje, chociaż znowu oddzieleni przestrzenią, byli duchem przy sobie. Zapadał wieczór majowy. W Zagórzanach gwarno było, trzody wracały z pastwisk, dążąc do swych zagród. W Opłotkach rozlegały się nawoływania kobiet. Na drodze słychać było głosy ludzi wracających z pól od sadzenia kartofli. Śpiewy, śmiechy mieszały się z rykiem krów, ze skrzypieniem wozów i wrzaskiem bawiących się dzieci. Robotnicy wracali od budowy domu ludowego, rozprawiając głośno i paląc machorkę. W zagrodzie Dęboszów panował ruch przedwieczorny. Piskliwie darła się franka i brzmiał bas kadeja, im zaś obojgu odgryzał się felek. W kuchni krzątała się Dęboszowa, gotując wieczerze. Wszędzie jej było pełno. Jednocześnie dozorowała roboty franki i parobków. Nakryła w świetlicy do wieczerzy dla syna i co chwila wybiegała na ganek, wypatrując, czy Andrzej nie wraca od budowli. Ale robotnicy dawno przeszli, a jego nie było. Wreszcie zgasły ostatnie zorze. Z łąk buchnął zgodny chór żab, roznosząc jakąś słodycz przedziwną, wnikającą do dusz ludzkich radosnym dreszczem wiosennym. Dęboszowa stała na ganku zasłuchana i zapatrzona. Przed nią kwitła czereśnia. Drzewa osypane były bielą kwiecia, o które tłukły się, hucząc, chrabąszcze. Na topoli obok stodoły rozklekotał się bocian. Cały sad rozkwitły, wonny, jasnozielony, burzył się wiosną, maił kwiatami i brzęczał niewymownym szczęściem rozigranych owadów. Przy ulach był cichy pomruk. Pszczoły układały się na noc, śpiewając wieczorne nieszpory. Dęboszowa, uśmiechnięta, słuchała tych głosów wiosennych, które odmładzały ją, zda się, i syciły jej duszę dziwną tęsknotą, zupełnie taką samą jak za lat młodości i szczęścia własnego. Ale oto ogarnął ją żal szczególny. Dlaczego jej syn staje się coraz smutniejszy? Dlaczego ten dawny, wesoły zawsze Jędruś zatracił gdzieś pogodę i wesele? Jest zapracowany, to prawda, ale dawniej pomimo pracy był zawsze wesoły. Teraz zmienił się bardzo. Matka czuła, że go coś nurtuje. Nie mogła odgadnąć przyczyny smutku. Pytała parokrotnie, lecz on zbył ją pozornym humorem, zapewniając, że jej się tylko zdaje. Przestała pytać. Bolało ją to, że dawny, szczery Jędrek stał się skryty. Dęboszowa nie miała już w postępowaniu z synem poprzedniej swobody. Była ona kobietą prostą, lecz odczuwającą głęboko stan duchowy syna. Troszczyła się o niego, a najbardziej męczyła ją niepewność i nieświadomość tego, co mu jest. Dlaczego nie przychodzi? Pytała teraz, nasłuchując, czy nie rozpozna jego kroków, gdyż zawsze wracał przez łąkę i sad, naglądając jednocześnie na budynki. Wieczór stawał się coraz bardziej przepojony zapachami wiosny. Z łąk i olszyn nad rzeką słychać było kląskanie słowików. Opary białe wznosiły się na kształt obłoków. Cisza wieczorna, pełna melodii, otuliła całą wieś. Co mu się stało? Gdzie on jest? Niepokoiła się Dęboszowa, gotując w kuchni wieczerze dla służby. Wszedł pierwszy kadej i zaraz zagaił. Pana jakości nie widać. Czy kaj poszedł na piechotę, czy co? Weszła Franka i Felek. Zabrali się ostro do jedzenia, ale kadej ciągle dogadywał. Naszemu panu gospodarzowi coś ci brakuje. Jęszy je teraz, kiedy był. Zasumowany chodzi, o mało kiedy się oześmieje. Jakaś omroka na niego spadła, zapiszczała Franka. Pracuje za wiele, rzekła Dęboszowa i wyszła z kuchni na ganek. A może już idzie? Felek, ujrzawszy, że gospodyni nie ma, zaśmiał się cicho. A ja wiem, co panu brakuje, rzekł, błyskając oczami. Dziszko, mądrala, mruknął kadej niechętnie. A wim, jakbyś ta wiedzieli. Trza mu się żenić, kobity mu brak, ot co jest. Głupiśkiej ten wół. Owa, wyś ta tyż wszystkich rozumów nie pojedli, a i woma, tyż baba by się przydała. Tylo tobie pokrako, nie? Już ci, ja ta nie taki jak on i nie zapiram się to, co mi oczy wypiekata. Cicho, nie drzyj się, chorobo gospodyni usłyszy. Przyszedł pan chyba, gospodyni z kim ciś gada w sadzie. Franka wybiegła na przyzbę i wróciła pędem. Wiadomo, przyszła panna Janiela, czatuje na niego. Co dzień się tero przywleka, a to w południe, a to wieczorkiem. A może i co z tego będzie? Panna ja akuratna, zachuczał kadej. I tam skrzywił się Felek, wykręcona, a kiej wrzeciono. Jakby tak na mnie, wolałby Frankę. Dziewczyna zaśmiała się dźwięcznym, zdrowym śmiechem. Kaptujmy sobie, kaptuj, może ta co wycyganisz. A toż wim, że bez kaptowania nic z dziełuchą nie poredzisz. Czasem to sama dziewczyna kaptuje, jak i nie przymierzając panna Janiela. Nic nie wskuraj, no co się żółci naje, warknęła Franka, on nie dla niej. — A niby dla kogo? — spytał Felek. — Z dziedziczką się jaką żeni, czy co? — Taki jak nasz pan, to se może wybrać — rzekł kadej flegmatycznie. — Nic nie mówię na pannę Janiele, nauczycielka je uczona, piękna panna, ale w oczy mu każdy kiejowca, docna mu zbrzydnie i tylo. — To już prawdę rzekliście — uradowała się Franka. — Już mu pewno i zbrzydła, bo co przyjdzie, to go nima. Na progu stanęła Dęboszowa. Franka, podaj do świetlicy wieczerze. Przyszła panna Aniela i syn już idzie. Słyszę, że na drodze rozmawia.
0: Nowa powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Gdy nazbyt nas już zmęczy

Bardzo dziko i puszczańsko pozdrawiam słuchaczki i słuchaczy Radia Pogoda. Najlepszego z Puszczy Białowieskiej, Adam Bajrak.

jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia komuś brak.

0: Autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

Obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje

0: Milczą, śpiewaj, wzrusza.
1: To dusza.
0: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
1: To ciało. To ciało.
0: Dusza i ciało. Serce i rozum.

Kiedy jadę samochodem, słucham Radia Pogoda i bardzo, bardzo Państwa zachęcam, żebyście robili to samo. Alicja Węgorzewska.

0: Radio Pogoda.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o